0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

za straszny dom. Otulony w mrok. A wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany. A zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie. Wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach. Już takim zmęczony, sił nie mam do koni. Już sęp nad mą głową, lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry w pysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał pod obrosem

zwykle codzień jemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy.

0: Pryszcze mamy wszędzie. Winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy.
1: Bijąc się, wieszając.

takich domach nie słuchaliśmy. Tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept. Znaczy mniejsze zło. W kącie i kąt sześć zawieszone krzyż.

Tyle czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Oczy czarne jej.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja,

0: To na zegarze mamy już prawie godzinę szóstą. No co to się wydarzy?
1: Tak, jest piątek, piąteczek, piątunio, tak.
0: No ja to rozumiem, że jest piątek, piąteczek.
1: Dlaczego nie?
0: No bo jest czerwiec. Ja spojrzałem jeszcze do kalendarza, żeby się utwierdzić w przekonaniu i żeby to zweryfikować. I faktycznie jak W stoi 12.12.06, czyli 12 dzień czerwca. I patrzysz na termometr i w Jeleniej Górze widzisz 3,5 stopnia.
1: Nie, ale 12 masz w Nowym Sączu. Jest 12 czerwca, jest 12 stopni. No
0: dziwnie chłodno dzisiaj niestety o poranku. Jak to wygląda dzisiaj u was? No to zbierzmy te informacje z terenu. Może ktoś nas pocieszy, bo no, trzeba przyznać, że jak na czerwiec, no to na razie powiem szczerze i powiem delikatnie lipa.
1: Lipa, panie. Ja myślę, że to jest zaplanowane działanie, że jak już się zaczną wakacje, to żebyśmy poczuli różnicę.
0: No tak.
1: Bo ostatnio był ten przedsmak lata, były nawet upały. Poczuliśmy, nakręciliśmy się, no i teraz musimy odczekać, aż wakacje się rozpoczną, żeby ta pogoda wróciła.
0: Te długoterminowe prognozy pogody mówią, że druga połowa czerwca zdecydowana poprawa i zdecydowanie cieplej. Nie wiem, jak zobaczę, to uwierzę. No dobrze, informacje pogodowe mamy dla was już tak na poważnie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To dzisiaj na zachodzie umiarkowane zachmurzenie i duże jedynie rano na północy i na zachodzie, a po południu na wschodzie kraju miejscami także zachmurzenie małe, czyli tych przyjaźni dzisiaj będzie sporo. Przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie miejscami burze. Lokalnie także grad będzie występował w szczytowych partiach Tatr. Opady deszczu ze śniegiem, nie wierzę. To jest jakiś koszmar. Prognozowana wysokość opadów 10 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami także 20 na wschodzie kraju, aż się zawiesiłem.
2: No i po co to wszystko przeczytałeś?
1: No nie, przepraszam.
2: A ja państwu zrobię tę przyjemność,
1: proszę,
2: i nie będę zanudzał.
1: Proszę.
2: Od 16 do 20 stopni Celsjusza dzisiaj.
1: Dziękuję. To ja jeszcze tylko dodam, że w rejonach podgórskich Karpat 14 lokalnie. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem, miejscami porywisty z kierunków zachodnich, w zasięgu burz, poryw wiatru do 65 km na godzinę.
2: I choć ciśnienie nam urośnie, teraz 1006 w Warszawie, w południe 1009 hektopaskali, to jednak dzisiaj w drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Super, ale to absolutnie super, że jesteście z nami, więc dosiadamy się do waszych samochodów, tych małych i tych dużych, i podróżujemy razem dzisiaj.
2: A jesteście? Dajcie znać w apce, czekamy, przybicie piątkę w piątek. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
2: Bo my tę piątkę z wami przybijamy i mówimy wam:
1: Dzień dobry!

0: 10 minut już po godzinie 6, Polskie Radio Kierowców.
1: A z nami Kuba Domoracki.
2: Hej, dzień dobry, Kuba.
1: Piątkowo, no piątek dzisiaj.
2: Prawda? On wygląda jak piątek.
1: No, to tak.
2: A jak wygląda piątek?
1: Nie, masz koszulę. Piątek.
2: Aha.
1: Masz koszulę i to taką weekendową.
2: Weekendową, tak.
1: Szerokie pasy, różne kolory, tak, tak dyskotykowy. Ja już czuję gorączkę sobotniej nocy.
0: Jakbyś jeszcze do tego założył takie krótkie spodnie i jak takie spadryle.
2: Ale spokojnie, no dzień jeszcze na młody.
0: Tak jest.
1: On sobie rozgrzewa. No. Czyli słuchajcie, piątek, piąteczek, piątunio, bez względu na to, czy będzie dzisiaj padać, jak będzie chłodno, szczególnie o poranku, teraz jest troszeczkę zimniej.
0: Tak.
1: Nie przejmujemy się.
0: Nie przejmujcie się.

0: Na pewno Kubę dzisiaj spotkacie na plaży nad Wisłą.
1: Może
2: Bailando.
0: Nawet jak będzie lało, to będzie tam stał i czekał.
1: Z parasolem oczywiście.
2: Wypożyczasz parasole?
1: Mam nowy. Muszę się pochwalić.
0: Pięknie. No dobrze, ale także mamy nowe, najświeższe informacje drogowe.

0: kilometrowy korek. Ten fragment ewentualnie można omijać Krajową 79 przez Krzeszowice, Rudawę i Zabierzów. W województwie małopolskim już teraz spore spowolnienia, poranne spowolnienia oczywiście, pojawiły się na obwodnicy Wieliczki, także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny. A teraz wieści zza kierownicy, słuchamy.
1: Chciałem przypomnieć o utrudnieniach na autostradzie A6. Województwo zachodniopomorskie przy granicy z Niemcami będą występowały tam utrudnienia polegające na chwilowym zatrzymaniu kilkunastu minut ruchu w obu kierunkach. Związane jest to z montażem belek obiektu budowanego nad tą autostradą.
0: Dziękujemy za to ostrzeżenie. W tej chwili jeszcze większych spowolnień, większych problemów z płynną jazdą tam nie obserwujemy, no ale w ciągu dnia pewnie będzie zupełnie inaczej. Drogowcy pracują także na północnej obwodnicy Warszawy na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Marki a Głębocka. I tutaj akurat już pojawił się spory korek, który zaczyna się już za węzłem Zielonki. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach na Mazowszu. Droga krajowa nr 61 korkuje się pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a przybywa samochodów już nawet nie powoli, tylko szybko, bym powiedział, na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Carlos Santana.
1: Bardzo mi miło, Patryk Kubiszewicz.
2: A to ładne, wiedziałem, że to zrobisz. 21 minut po godzinie 6. Dzień dobry, panie Patryku.

0: Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Dokładny dzień
0: i wszystkim
2: dobry.
0: Wszystkim państwu udanego dnia i szerokości. Marek z Warszawy. PS. Z kim słyszymy się jutro, bo trzeba będzie wstać i jechać do pracy.
1: Ja się cieszę. Jutro wam podniosę lewą w górę od 6 rano.
2: No, no my też się cieszymy, no,
0: fajnie,
2: z Kubą,
0: fajnie,
2: prawda?
0: Ja będę słuchał. Nie, naprawdę będzie fantastycznie. Motocyklowo ma się poprawić.
1: Zdecydowanie.
0: Jeśli chodzi o warunki pogodowe, bo ja ostatnio jeździłem i tak stoi ten w garażu ten motocykl smutny taki i tak patrzę w to oczko jego takie jedno z przodu. Mhm. I on tak widać, że jest mu
2: smutny.
0: Przykro. Tak, no. Że chciałby pojeździć. Zwłaszcza, że kupiłem sobie parę nowych gadżetów.
1: To o to chodziło.
2: Tak jest.
1: Maroś, a ty się z Kubą umawiasz, żeby ten temat wywołać, żeby on mógł powiedzieć? No dobrze, słuchamy.
0: Co?
2: Jakie, no, gadżety? Jakie gadżety?
0: No, CarPlaya do motocykla.
1: Aha.
0: Mhm. Taki ekran, że masz mapę, wszystko masz.
1: I to nie chodziło o to, żeby powiedzieć, że to sobie kupił, tylko wie, że to nie są tanie rzeczy.
0: Nie, właśnie tanie!
1: To Boga temu zabroni.
0: Opór tanie, bo to chińskie jest.
1: Naprawdę?
0: No, bardzo tanie.
1: Ale co, masz po prostu ekran?
0: Ekran, na którym mam odbicie smartfona, jakby CarPlayowe, normalnie jak w samochodzie. Wszystko
1: mocowane
0: widać.
1: Do kierownicy.
0: Tak, świetnie działa ten dotyk przez rękawiczkę, bo rękawiczka, smartfon, to się nie kontaktuje.
1: Czy już nie mów więcej. Przyjdziesz jutro? Będziesz moim gościem.
0: Fajnie,
2: ale nie jechałeś jeszcze
0: raz,
2: z nim.
0: Raz.
2: Ale ten udało się.
0: Tak, bo jest fantastyczne. To w ogóle jest jakieś odkrycie roku, naprawdę.
1: No, jaki film oglądałeś?
0: Zwariowałeś.
1: Po drodze. Chciałem go podpuścić.
0: Coś.
1: No dobrze, to
0: koncentracja.
1: Skoro mówimy o motocyklistach,
0: tak.
1: Mam dla nich bardzo ważną informację.
0: No,
1: jeżeli będziecie tankować swój motocykl na weekend, to od dzisiaj obowiązuje cena maksymalna za litr bezołowiowej 95 5,98 za litr.
0: Czyli poniżej 6?
1: A za 98 6,55 za litr. I teraz uwaga.
0: Dawaj.
1: Dla tych nielicznych motocyklistów, którzy mają w swojej maszynie jednośladzie silnik diesla.
0: Nie, no przecież.
1: Od kiedy widziałem na oczy i włączyli mi go, jak klekotał, to wiem, że to jest możliwe. Ta technologia występuje. To nie jest 5 sztuk na świecie.
0: A potem się obudziłem.
1: Ale... muszę wam powiedzieć, olej napędowy 6,37, więc troszeczkę taniej niż ostatnio.
2: 5 sztuk na świecie, a jedną sztukę ty widziałeś.
0: To oczywiście, że to
2: naprawdę masz szczęście.
0: Słuchajcie, mogę jeszcze pogodowo na chwileczkę?
1: Proszę
0: się wcisnąć, bo sprawdzam te długoterminowe prognozy pogody. Aha. I faktycznie tak do 17 czerwca, no taka lipa, jak teraz. Natomiast po 17, czyli 18, 19, 20, wiecie, że tak to wygląda, że po 18 jest 19, to wiecie.
2: A tak w tym roku wypada?
0: Nawet 33 stopnie, to nam tak, taką patelnią, tak w głowę.
1: A, słuchaj.
0: No?
1: A sprawdziłbyś mi 20?
0: 33.
1: Lipca, łeba. Myślę o urlopie.
0: Weź.

0: chłodny rześki poranek.
1: Uciekaj.
0: Ale co?
1: No mów, mów.
0: Rozgrzewa was polskie radio kierowców.
1: A, to teraz nie uciekaj. Bo myślę, że dalej będziesz mówił o deszczu, o złych warunkach.
0: Nie, uciekaj. Nie, nie, nie. O tym, że się poprawi. Tylko trzeba trochę cierpliwości, ale będzie bardzo pięknie i będzie ciepło i będzie nawet upalnie.
1: Też tu mam piosenkę.
0: No,
2: jeszcze będzie pięknie, jeszcze
0: co ty taki dzisiaj śpiewający
2: Zawsze
0: śpiewam piątek. No,
2: zobacz, jak ty wyglądasz. No, ty jesteś dzisiaj już na dyskotekę przygotowany, no?
0: No tak.
2: Weźmiesz mnie?
0: Marzowy. Disco man.
3: No pewno, że wezmę. Ale nie wiem, czy cię wpuszczą.
0: Nie.
1: Ale ja mam coś na przebranie.
0: Ua, to on idzie na inną plażę. To nie jest inna parka w ogóle.
1: Ktoś na ua. I ja nawet mam inne buty niż sportowe. Sportowych nie wpuszczą.
3: Tak? Do tańca?
0: Tak. No,
3: jak Travolta właśnie w gorączce.
0: Ua przeprawowe. Dobrze, 29 minut do godziny 7. Jak tam przeprawa przez drogi w Polsce? Gdzie się korkuje? Czy poranny szczyt komunikacyjny wystartował? Poszedł!

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No zaczyna się już w wielu miejscach, chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie. Tutaj już zakorkowany jest fragment pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Przybywa samochodów także na innych trasach w regionie, chociażby na Krajowej 7, przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek, na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz na drodze krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Tu oczywiście mowa o fragmencie remontowanym. A teraz województwo małopolskie i wieści od naszego słuchacza.
2: Krajowa 7, wjazd do Krakowa, zakopanego za Libertowem. Reorganizacja ruchu, skrajny lewy pas jest przejezdny i z prawego można się jeszcze wbić tam za rozpędówką. Także z rana grubo w postaci korków, no i trzeba się liczyć z opóźnieniami.
1: No rzeczywiście, dziękujemy za tę informację. Już zakorkowane są także inne trasy w Małopolsce, bo to nie tylko Zakopianka właśnie w Gaju i w Libertowie wspomnianym, ale także Krajowa 94 przed Krakowem od strony Olkusza, Krajowa 79 przed Krakowem od strony Zabierzowa oraz Droga Krajowa numer 44 na wysokości Skawiny. Jeszcze województwo śląskie. Tutaj nieśmiało na razie pojawiają się poranne spowolnienia, chociażby pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Te spowolnienia tak nie wiedzą, czy wyjść, czy są ubrane, czy umalowane.
4: One tak wyglądają na skrzyżu, tak już?
1: No bo nie śmiały są.
3: Chcielibyśmy
1: bo tak... na Mazowszu to tak od razu. Buf!
4: Nie, poczekaj, jeszcze za mało jest samochodów.
3: Tak.
4: Jedzie więcej. Już? Już? Tak.
5: Możemy?
1: No bo województwo śląskie takie kulturalne.
4: Nieśmiało.

0: nazwać, ale, dzisiaj, ale jest coś takiego, że jest, my mamy taki nastrój taki imprezowy.
1: Mogę?
0: No, no proszę.
1: Uwaga,
0: do tańca, czy
1: uwaga,
0: do co
1: będzie
0: prosisz?
1: Z angielskiego. Friday vibe. Ale nie?
2: No.
1: Znaczy, to jest już taki
2: na to
1: weekendowy klimat, ale to tak. Przy okazji, słuchacze też to zauważyli. Joe pisze.
3: Joe, yeah.
1: Panowie, gracie dzisiaj Muza Rewelacja. Znaczy napisał normalnie, dziś gracie Muza Rewelacja, ale...
2: No, ale ty przetłumaczyłeś.
3: Tak, tak, dokładnie.
1: Żeby każdy zrozumiał, nie? Bo Joe.
3: A gdzie ty się uczyłeś tego angielskiego, co?
1: Ja?
2: Bo nie wiemy z Kubą, którą szkołą zamijać szerokim łukiem. No.
1: English nauka... is easy with easy English.
3: A, rozumiem.
1: No i tyle zapamiętałem.
3: Były też kiedyś takie książki, tak. Nauka tenisa w weekend na przykład. Albo nauka golfa w weekend.
1: Nie, ty to mi proponowali dla opornych.
3: Angielskiego w weekend.
2: Aha, nie dość, że w weekend, to jeszcze dla opornych.
1: Mhm. Pani powiedział idealny dla ciebie.
3: No to powiem ci, że są efekty. No.
1: Poważnie?
3: Jesteś nieprzemakalny.
1: Ale nie polecam, strasznie mało obrazków. Powiem wam.
3: No dobrze.
1: A co do muzyki?
3: Tak, proszę.
1: A ja mam pytanie, co polecacie na weekend? No bo skoro Kuba idzie na dyskotekę, to musimy go gdzieś wysłać, nie?
2: A, no tak.
3: Ty już idziesz na tę imprezę?
2: Właśnie, no jak się okazało, to tak.
1: I teraz
2: no.
1: Pytanie, muzyka Patek klasyczna. Nie, jeżeli mamy świętować weekend, no. Jaki byście mieli pomysł, żeby dzisiaj iść na imprezę? Raczej z kobietą, kobieta z mężczyzną, potańczyć, walc i tak dalej? Mm-hmm. Czy jednak disco, ale wiecie, takie konkretne?
2: Mm-hmm. Czy
1: może, no nie wiem, techno?
3: A jest w ogóle jakaś alternatywna opcja? Typu kanapa?
2: Nie ma.
3: W domu,
2: nie, no
3: coś?
2: Jak?
3: Nie ma? Tylko to trzeba iść?
1: I Vivaldi, cztery pory, tak? I...
2: Ale rozumiem, że zapraszasz Kuba do siebie,
3: cztery,
2: tak?
3: Ale nie pory. Po co drążysz, no?
1: Nie, no takie pytanie. Gdybyście mieli dzisiaj, no właśnie, zachęcamy, celebrować weekend, dobrze się bawić. To przy czym i jak?
3: No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Pamiętajcie także, że możecie się nagrywać.

0: Śpiewam sobie, co?
1: Bardzo dobrze.
2: Ty już się szykujesz.
1: Piątuniu. Zresztą wszystko pod hasłem Friday Vibes.
2: Nie, no przecież. No nie, nie, trzeba zmienić.
1: Tak? Tak uważasz? To proszę.
3: Dzień dobry, dzień dobry. No, panowie, ten Friday Vibe, no, to brzmi dobrze, kupuję to. Dzięki, miłego dnia, pozdrawiam, Daniel.
1: I co, i co? A jest nawet piosenka. Friday Vibe. No, nie wiem, tego zanucić, ale, ale jest.
2: Tak, jest. Tak,
1: ta. Nie, parafraza to była.
2: No dobrze, no dobrze.
1: Czyli co, ty się z nami nie bawisz. Już widzę, że kanapa, pilot w ręku i tak, dla pana pepperoni czy margarita? Wezmę obie. Weekend długi, wezmę obie.
0: Promocyjne ceny na weekend są, no to, to prawda, to prawda. Ty dzisiaj też wyjeżdżasz po ósmej?
1: Nie.
0: Nie, no tak jakoś.
1: Nie, bo wiesz co?
0: Z nadzieją spojrzałem na zegar.
1: Dyskoteki tak. Od ósmej, ale wieczorem.
0: A, rozumiem, no dobra.
1: I to też tylko dla boomerów, bo tak naprawdę podobno dobra impreza dość koło północy zaczyna.
2: No to nie, my już, Patryk, jesteśmy chyba.
0: W łóżeczku już. No. Dobra, słuchajcie, 10 minut zostało nam jeszcze do godziny siódmej. Po godzinie siódmej dopiero rozkręcimy naprawdę niezłą imprezę, czyli naszą zabawę codzienną przy tablicach rejestracyjnych.
1: A tutaj jeszcze mamy informację, że dzisiejsza muza pasuje do warunków drogowych. To sprawdźmy, jak jest na drodze.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, czyli co? Muzyka się rozkręca bardzo, bardzo dobrze, tak jak poranne godziny szczytu, tak bym powiedział. Zakorkowana i to bardzo poważnie, już mowa o kilkukilometrowym zatorze. Jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku na zachód, ale przybywa samochodów także w kierunku Białegostoku pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, to zakorkowane jest droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także krajowa 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim przybywa samochodów na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie jest na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, a także na drodze

0: drodze krajowej nr 44 przed Krakowem od strony Skawiny. W województwie dolnośląskim także sporo już porannych spowolnień, wręcz porannych korków, zwłaszcza przed Wrocławiem od strony Oławy i Bielan Wrocławskich, ale także od strony Środy Śląskiej. Na autostradzie A8, czyli na obwodnicy Wrocławia autostradowej, także już zdecydowanie wolniej jedzie się w pobliżu węzła Wrocław Północ na jezdni w kierunku lotniska, w kierunku dalej autostrady A4. I jeszcze województwo zachodniopomorskie. Tutaj mamy utrudnienia na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie na autostradzie A6. W związku z remontem, z budową wiaduktu możliwe jest tam zamknięcie autostrady na kilkanaście minut. I już teraz obserwujemy tam spore korki w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
4: To była reklama. Dzielny!

0: wiosna, ta 4 stopnie w Wielkiej Górze.
1: Oj, przestań, spójrz na to inaczej. Są wiosna. Takie miejsca, jak na przykład, tylko sobie odświeżę mapę, żeby mieć
0: Nowy Sącz.
1: No 12 kresek powyżej zera. Ale zobacz, na południu i w ogóle na wschodzie taka temperatura powyżej 10 i w wielu miejscach w Polsce, bo również i na północy, więc źle nie jest, a w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A no właśnie, zachmurzenie dzisiaj będzie umiarkowane i duże, jedynie rano na północy i na zachodzie, a po południu na wschodzie kraju miejscami zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu, no będą w centrum i na wschodzie miejscami także burze lokalnie, uwaga, z gradem. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 10 litrów miejscami w centrum i około 20 litrów na wschodzie kraju.
1: W szczytowej partii Tatr
0: też ze śniegiem.
1: No to nie ma się czym przejmować.
0: Tam ludzie nie wchodzą.
1: Wracamy na niziny, słuchajcie. Obiecałem, że będzie cieplej. Od 16 do 20 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Jedynie w rejonach podgórskich Karpat chłodniej. Lokalnie 14 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słabiej umiarkowany. Na zachodzie oraz nad morzem miejscami może być porywisty z kierunków zachodnich. No i tam, gdzie burza, to 65 km na godzinę dmuchnie.
1: Teraz 1007, w południe w Warszawie 1009.

0: hektopaskali, potem ciśnienie będzie spadać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co to było?
0: Weekend! Piąteczek, piątunio.
2: No i mamy już prawie 2 minuty po godzinie 7. My jesteśmy z wami i towarzyszymy wam w trasie do godziny 10. My, czyli Kuba Marcinowicz
0: i Patryk Kuniszewicz.
2: I jak zwykle o tej porze mówimy wam...
0: Dzień dobry!

0: To mamy już 10 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców. My z wami oczywiście w trasie i monitorujemy to, co dzieje się na drodze, tak żeby wam się przyjemnie i dobrze jechało, żebyście wiedzieli, co ewentualnie przed wami na przykład A4.
1: I mamy albo taką...
2: A czemu akurat A4?
3: No, tak, bo to królowa dróg, jeżeli chodzi o utrudnienia.
0: Albo S8.
3: My mamy taką świętą zasadę. Co 20 minut. 10, 30, 50 po zawsze przekazujemy wam najświeższe informacje drogowe.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście i na S8 już dzieje się sporo i na autostradzie A4, ale ja wspomnę o innej trasie na początek. Autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim jest remontowana na odcinku około 8-kilometrowym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i już teraz obserwujemy tam spore poranne spowolnienia. Tutaj wolniej jedzie się i w kierunku Trójmiasta, i w kierunku Łodzi. Zakorkowana jest sąsiednia droga krajowa numer 10 przed Toruniem, przed autostradą od strony Lipna, a także już coraz większy ruch obserwujemy na trasie ekspresowej S10 na obwodnicy Torunia oraz w samym

Toruniu na drodze krajowej numer 15. Teraz ekspresowa ósemka już wspomniana. Tutaj jak zwykle o tej porze zator i to dosyć spory pomiędzy węzłami Głębocka,

0: Ale to na razie przynajmniej. Zobaczymy, co będzie potem. Te spowolnienia właśnie na obwodnicy Krakowa przede wszystkim, pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany, a także w pobliżu bramek w Balicach, a także już coraz większy ruch obserwujemy na śląskim odcinku A4 pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. Jakiś czas temu mówiłem, że w województwie śląskim właśnie nieśmiało pojawiają się poranne spowolnienia. No to już teraz zdecydowanie śmielej te spowolnienia, chociażby na drodze krajowej numer 81 pomiędzy Mikołowem a Katowicami, także na krajowej 86 pomiędzy Tychami a Katowicami oraz na krajowej 1 niedaleko Pszczyny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Śmieszno, panie, śmieszno. 20 minut już po godzinie 7.
1: Śmieszno, bo piątek, piąteczek, piątunio. My już celebrujemy weekend, chociaż niektórzy mają jeszcze lepiej.
2: Siemaneczko, to ja może zrobię szach i mat. Bo wszyscy piątek, piąteczek, piątunio, weekendzik idzie, coś tamtego, co nie. A tutaj u mnie od poniedziałku tydzień urlopu. Jadę na działkę zmalować domek, robić taras. Antek zostaje w domu, bo jeszcze ma szkołę, więc sam będę działał. No nic, no co, ale bez laptopa, bez telefonu, bez marudzenia klientów, nieźle, co? To się nazywa przyszłość. Antek, wstawaj, na pociąg trzeba już iść. Pozdrawiam was serdecznie, miłego weekendu, Maniek z Fiesty, siemka.
0: No, jak ładnie, pozdrawiamy serdecznie.
3: To jest piękna przyszłość. To,
0: tak, zwłaszcza, że ma padać, to malowania domku nie będzie, więc super.
1: Nie, specjalnie jak pada, to schnie szybciej, wiesz?
4: Sprawdzasz, czy faktycznie ta farba jest wodoodporna.
1: No właśnie. Wszystkiego dobrego oczywiście życzymy. A najbliższa przyszłość nasza jest taka, że zapraszamy was do tablicy.
0: Tak jest. A konkretnie to do tablic. Trzech tablic rejestracyjnych. Jak zwykle u nas po godzinie 7 od poniedziałku do piątku trzy tablice rejestracyjne, albo dwuliterowe, albo trzyliterowe. A wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną. Wybieracie zestaw, chyba że to nasi słuchacze zaproponują konkret. No,
1: mamy już od Moniki z Mandarynki, która dzisiaj życzy miłego dnia, pozdrawia z Kosiarki, ale propozycję tablicy już wysłała. To będzie północna Polska. Tyle mogę wam powiedzieć, bo jeżeli chcecie więcej, to czekamy na wasz telefon. 22 139 29 29. Teraz dzwońcie. 22 139 29 29.
0: Trzy tablice i trzy punkty do zgarnięcia. Za te trzy punkty oczywiście można dostać trzy nagrody. I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: 22 139 29 29. Czekamy, bo oczywiście kto pierwszy.

0: pierwszy, ten lepszy, więc wystarczy wybrać numer i do nas zadzwonić. 22 139 29 29. Połączenie jak normalne na stacjonarne.
1: To ja wam tylko zdradzę, że w tym konkursie nie ma przegranych. To absolutny must have, żeby wziąć udział i zgarnąć wszystkie nagrody.
0: Halo?
2: Halo, halo.
1: Dzień dobry, kto po drugiej stronie jest?
2: Robert ze Schody.
0: No to Robercie, już do ciebie wracam, a my wiemy, że usłyszymy się z Robertem za chwil kilka.

0: Jamal przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Tak, żeby wprawić was w jak najlepszy nastrój, nawet jeśli w perspektywie macie pracę od godziny 8 i potem jeszcze tamte 6, 7, 8 godzin, to zleci błyskawicznie. Gwarantujemy wam to.
1: Kto ma na 9, to jeszcze ma czas tak naprawdę na kawę, herbatę, nawet jakieś śniadanie. Kto ma na 8, no tych minut niewiele zostało, bo tylko 30, a my nie chcemy, żebyście spóźnili się do roboty, więc informujemy was, jak wygląda bieżąca sytuacja drogowa w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trudna sytuacja drogowa w województwie małopolskim. Tutaj nie jest zakorkowana A4, jak zwykle o tej porze na obwodnicy Krakowa, ale bardzo dosyć poważny korek utrzymuje się na Zakopiance pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, gdzie w związku z pracami remontowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I tutaj właściwie dużo wolniej jedzie się w kierunku Krakowa oczywiście, ale także pewne spowolnienia obserwujemy w przeciwną stronę, a zatem w kierunku Myślenic. Na drodze krajowej numer 94 mamy także sporo spowolnień pomiędzy Wieliczką a Krakowem, a także na odcinku pomiędzy Olkuszem a stolicą województwa małopolskiego. Podobnie jest na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny oraz na krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. W województwie podkarpackim także poranne godziny szczytu się zaczęły i jak zwykle o tej porze korkują się trasy dojazdowe do Rzeszowa. Od strony południa, czyli od strony Barwinka, i od strony północy, czyli od strony Kolbuszowej. Ale także krajowa 94, tutaj już zdecydowanie wolniej jedzie się przed Rzeszowem od strony Łańcuta. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie. Jak zwykle o tej porze tutaj nie ma niespodzianek pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Ale także korkują się główne trasy w samej Warszawie, chociażby Aleja Prymasa Tysiąclecia czy Aleje Jerozolimskie przed Rondem Zesłańców Syberyjskich w kierunku centrum miasta. Droga krajowa numer 79 także jest zakorkowana pomiędzy Piasecznem a Warszawą, a krajowa 7 także jak zwykle o tej porze pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Warszawą. I jeszcze ekspresowa 7 na Pomorzu, obwodnica Gdańska. Tutaj sporo cierpliwości przyda się pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce.

0: Gdańsk, a Gdańsk Port.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, to my już zwarci i gotowi oczywiście do tablic wystąp, czyli trzy tablice rejestracyjne. Gdyby ktoś jeszcze miał jakąś propozycję, to zapraszamy.
3: Oj, poprosimy. Możecie coś bardzo łatwego i coś bardzo trudnego zaproponować, a czekamy tradycyjnie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, najlepiej w formie

PRK. Proste rady na korki. I do my hair toss.

0: trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, a później oczywiście trzy punkty i trzy nagrody. Wymieniacie je zawsze u nas po godzinie 7. Dzisiaj z nami Robert. Dzień dobry.
1: Halo, Robercie.
2: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Opowiadaj, co u ciebie dzisiaj słychać o poranku, jak tam piątek?
2: Ach, lecę na Częstochowę, tak spokojnie teraz się zaczynam.
1: Ale poczekaj, to jest dla mnie wyzwanie. Ty mówisz na Częstochowę, a ja mówię pewnie A1 od kierunku łódzkiego.
2: Jedynką, ale tu ze Śląska, także spokojnie.
1: A, z dołu.
2: No, tak jest.
1: No właśnie.
2: Z dołu.
1: Ja miałem truje z geografii, więc ja mogę mówić
0: nie,
1: z dołu.
0: Nie, fajnie, fajnie. Wszyscy
1: wiedzą, słuchaj, to jeżeli jedziesz od Katowic, A1 czyściutko. Nie, no nic tam się nie dzieje. Szeroko. Jedynką jedziesz, tak? A1?
2: Tak, jedynką.
1: To słuchaj, wiesz co ja ci polecam?
0: Jechać S7 przez...
1: Nie nabijaj Bo się ze mnie. Nie. Po prostu na Szczekociny 78. A potem 46 wrócisz do Częstochowy.
0: No.
1: Ale ile zobaczysz po drodze, to twoje.
2: Kółeczko mam robić.
0: A Robert, a co ty w tej Częstochowie będziesz tam robił?
2: A jadę do pracy.
0: No dobra.
1: Ale jadę miasto.
2: Do pracy.
0: I potem wracasz i potem weekend.
2: I później wracam i weekend.
1: No ale ty masz życie, ci pozazdrościć. A do tego zaraz pewnie wygrasz komplet nagród u nas. No. To co, zaczynamy?
2: Fajnie by było, jasne, proszę.
1: Dobra, no to proszę bardzo. Jest kilka fajnych propozycji. Obiecałem, że przeczytam to, co Monika z Mandarynki zaproponowała.
0: Czyli panie przodem.
1: Pozdrawiam z Kosiarki.
2: Nocy, tak?
1: Tak, to będzie GKS. Chociaż bardzo śląsko się kojarzy.
2: GKS, no. Ale tym razem to myślę, że to będzie gdańskie i KS to... co tam jest na północy z gdańskiego?
1: No pomyśl.
2: Kościerzyna.
1: Kości mnie tak łamią mnie, bo to tego deszczu, więc to jest powiat Kościerski.
2: Tak
0: jest! Dobrze, pierwszy punkt zdobyty. Słuchajcie, zaglądam teraz do aplikacji. Witam słuchaczy. Ostatnio spotkałem tablicę WLS i sam nie wiedziałem, co to takiego. Pozdrawia Artur z CHR-ki z plusem. WLS.
2: WLS.
0: Trudne.
2: Warszawka?
0: No to nie. Warszawka jak Warszawka Mazowieckie.
2: Mazowieckie, tak oczywiście.
0: I tak, i jedziesz sobie drogą i nagle z lasu wychodzi...
1: Nie sarna, nie jeleń, tylko...
0: Łoś.
2: Łoś.
1: I to jest powiat Łosie.
2: Łosiecki.
1: Łosiecki. Słuchaj, uznane, zaliczone, ale tak wiesz jest. Co? Mnie się przypomniało, że ja dostałem zadanie wczoraj. Byłem na targach w branży transportowej For Poland na autodromie Jastrząb i tam sobie rozmawialiśmy właśnie ze słuchaczami PRK Polskiego Radia Kierowców. I oni mówili, no te tablice u was fajne, żrą. Ja mówię, no to dajcie jakąś propozycję na jutro. I wiesz co? Ze Śląska dostałem propozycję. I mam nadzieję, że ty sobie z tym poradzisz, bo to jest nowy wyróżnik tablic. Podobno już się pojawił na skróconych, czyli na autach ze Stanów Zjednoczonych. IK. Irena Chrystyna.
0: Wow. Aż to jest tablica.
1: IK. Co to jest?
2: IK.
1: Mhm. Irena Chrystyna. Od razu mówię Śląsk. Nie spiesz się, my do 10 jesteśmy. Zagra jakąś muzyczkę.
2: No
1: to ja. Stolica Śląska. Stolica Górnego Śląska.
2: No to Katowice.
1: Tak.
0: No.
1: I podobno one się już pojawiły na drodze właśnie na skróconych tablicach, czyli na autach ze Stanów Zjednoczonych.
0: Bardzo ładna tablica.
2: Nie słyszałem pierwszy raz.
1: Ale to jest nowy wyróżnik.
2: Ani nie widziałem też.
1: I Kraków, i Rzeszów też nowe dostaną, ale o tym to może
0: to nawet jak cię wkręcili, to mi się podoba.
1: Nie, jest IKA, sprawdziłem to.
0: Raz, dwa, trzy.
1: No to?
0: Nagroda!
1: Robercie!
2: Dzięki bardzo.
0: Wielkie brawa od naszej zaprzyjaźnionej.

0: publiczności uśmiechniętej. Do ciebie wędruje także talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo chcesz, proszę.
1: No, pozdrawiam oczywiście całą redakcję. Wszystkich kierowców, pasażerów, wszystkich słuchaczy. Miłego dzionka i udanego weekendu.
0: No i pakujemy też dla ciebie gadżety Polskiego Radia Kierowców i wysyłamy je, adres mamy, wszystko jest, wszystko się zgadza.
2: Ja bym chciał jeszcze pozdrowić pana, który nas przed chwilą pozdrawiał.
0: Tak.
2: Robercie, pozdrowienia dla ciebie i miłego dnia ci życzymy.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Trzymaj się szerokości.
1: Szerokości. Do usłyszenia.

0: ależ przyjemnie i dobrze jest usłyszeć takie, no nie boimy się tego określenia, stare, dobre klasyki. Kiedyś to było.
1: Naprawdę, kiedyś to były czasy.
2: Teraz?
3: Nie ma czasów.
1: Nie ma.
0: Nie ma też czasu, jeśli ktoś na przykład na godzinę 8 dzisiaj goni do pracy, to zostało tylko 10 minut, a jeśli jeszcze tam tych kilometrów do pokonania jest ciut, no to można się trochę zestresować, ale my robimy wszystko, żebyście się nie denerwowali, więc teraz na przykład masaż pleców. Czujecie to? Więc tak masujemy.
1: No, my czujemy z Patrykiem.
0: Tak. Oj, przepraszam za mocno.
2: A teraz słuchajcie, prawdziwy hit.
0: Dawaj. O.
2: W linii prostej jest niecałe 100 kilometrów.
0: W linii prostej, dobra.
2: Pomiędzy Wrocławiem a Jelenią Górą.
0: Tak.
2: Drogą 112.
0: A w linii nieprostej?
2: To nie o to chodzi.
0: A, dobra, przepraszam.
2: A na termometrze różnica prawie 7 stopni Celsjusza. Bo to w Jeleniej Górze jest najchłodniej, teraz w Polsce 6 kresek powyżej zera, we Wrocławiu najcieplej prawie 13.
1: Niesamowite. No i czego to dowodzi?
0: Właśnie.
2: Że klimat nam się zmienia.
1: A.
0: Że lepiej czasami pokonać te 100 kilometrów i być w ciepełku, niż nie pokonać i być w zimełku.
2: I że dzisiaj polecamy jazdę w kierunku północno-wschodnim niż południowo-zachodnim. Czyli jedziemy w kierunku ciepła. A jak jest na tej trasie i na innych trasach w Polsce, o tym już Kuba Domoracki.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu oczywiście cały czas utrzymują się w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa 8 północna obwodnica Warszawy na jezdni w kierunku zachodnim, ale także zakorkowana jest krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Coraz więcej samochodów także na ekspresowej 2 na południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa lotnisko, zwłaszcza w kierunku Terespola. Dosyć trudna sytuacja drogowa w województwie małopolskim. Tutaj poważnie zakorkowana jest Zakopianka pod Krakowem, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie. Podobnie krajowa 94, obwodnica Wieliczki oraz krajowa 7 przed Krakowem od strony Miechowa. A wolniej jedzie się także na A4 pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec a Kraków-Balice w obu kierunkach. Dość uciążliwy remont na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i tam także obserwujemy poranne spowolnienia. Zresztą podobnie jest w województwie dolnośląskim. Tutaj także jak gdyby poranne godziny szczytu w rozkwicie. Przed Wrocławiem przede wszystkim tutaj zdecydowanie wolniej się jedzie i od strony Bielan Wrocławskich, i od strony Oławy, i od strony

0: Środy Śląskiej i na autostradzie A4 także coraz więcej spowolnień pomiędzy węzłami Wrocław Południe a Bielany Wrocławskie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To 8 minut do godziny 8. Po godzinie 8 u nas w Polskim Radiu Kierowców F1 oczywiście się pojawi. Natomiast po godzinie 9 pojawi się Grzegorz Duda z kolejną odpowiedzią na kolejne wasze pytanie.
3: A już niebawem pędzimy do Barcelony na kolejne Grand Prix. Wcześniej jednak punkt 8, prognoza pogody.

0: Pewnie, że jesteśmy i to z wami na każdej trasie.
1: Jesteśmy. Zdecydowanie. Polecamy się i pamiętajcie, że każdą drogę sprawdzimy. Jeżeli tylko dacie znać, skąd dokąd jedziecie, to my chętnie tę dróżkę prześledzimy, a przy okazji powiemy wam, jak tam z prognozą pogody, bo ja cały czas, trudno mi w to uwierzyć, że taka wysoka amplituda na Dolnym Śląsku względem najcieplejszego i najchłodniejszego miejsca w kraju.
0: W Jeleniej Górze mamy 6, a we Wrocławiu mamy 13.
1: I w linii prostej to jest mniej niż 100 km, bo drogami to takie 112, więc całkiem blisko, a takie wartości różne na termometrze.
0: To jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? No, niestety jeszcze chmury i jeszcze nie takie wartości jej na termometrze, jakich się spodziewamy. No, 12 czerwca.
1: Uwaga, gdzie nie, gdzie szczególnie na południowym wschodzie może teraz padać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj czeka nas zachmurzenie umiarkowane i niestety także duże. Jedynie rano na północy i na zachodzie, a po południu na wschodzie kraju miejscami zachmurzenie małe. Przelotne opady deszczu będą się dzisiaj pojawiać chociażby w centrum i na wschodzie. Miejscami także będą występowały burze. Lokalnie mogą to być burze z gradem. Natomiast w szczytowych partiach Tatr nawet opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana...
1: Proszę, prognozowana suma?
0: Wysokość opadów, czyli 10 litrów miejscami, nawet w centrum do 20.
1: Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że to pewnie wyschnie, dlatego że ta temperatura też pójdzie w górę od 16 do 20 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Na terenach podgórskich Karpat tylko chłodniej, bo 14 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. No i w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
1: A ciśnienie najpierw w górę, bo teraz mamy 1007 hektopaskali, w południe w Warszawie będzie 1009, a potem spadek ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już minutę po godzinie 8. Dosiadamy się oczywiście do tych, którzy na przykład na 9:00 dzisiaj.
1: Ale wy macie dobrze.
0: Paniska, no pięknie.
1: To zróbcie nam tam miejsce, nawet na tylnej kanapie. Może być i trzeci rząd. Zmieścimy się. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: O, proszę, proszę, są i tacy. Mówiliśmy o tym, że kto na dziewiątą, to panisko, a ja nie, nie na dziewiątą. Dziś ogłosiłem sobie dzień wolny i zarządziłem święto państwowe. Ależ to jest piękna opcja.
1: Fajnie, święto państwowe?
2: Fajnie. A jest okazja.
1: Jak to?
2: No, państwowe husarze przelecą nad całą Polską wzdłuż Wisły, czyli F-35. Można potraktować taką święto.
1: No tak.
0: Świetny pomysł.
1: No to święto.
0: To co my robimy w robocie? No, to dawaj leżaki przed budynek i czekamy.
2: Ja bym nad Wisłę poszedł.
0: O, też bardzo
2: to
0: dobry
2: jeszcze
0: pomysł.
2: I zobaczymy.
1: Się pewnie.
2: Nie, no najpierw zobaczyć oczywiście F-35, a potem już możemy tam zostać i... Zabawa.
0: I w poniedziałek. Wrócimy.
2: Otóż to. To fajne mamy plany. Mm-hmm. Ale teraz jednak trzeba zejść na ziemię, wziąć się do roboty prawie 10 minut po godzinie 8 rano. To jeżeli jesteście w trasie, posłuchajcie, jak tam sytuacja na polskich drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 9 w województwie podkarpackim, niedaleko miejscowości Kolbuszowa Górna, to pomiędzy Rzeszowem a Tarnobrzegiem, doszło do zdarzenia drogowego na kilometrze 167. Z pojazdu dostawczego spadł towar i w tej chwili trwa jego załadunek i sprzątanie jezdni. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Mamy informację, że jezdnia nie jest całkowicie zablokowana, ale mamy blokadę częściową. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód na kilometrze 199 doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki. Droga jest tam zablokowana. Mamy taką informację. To jest oczywiście kujawsko-pomorski odcinek autostrady A1 i ruch kierowany jest na objazd na węźle Kowal na trasę krajową numer 91 i drogę wojewódzką numer 252 do węzła Włocławek Północ. I właśnie już na wysokości Włocławka można wrócić na autostradę A1 i właściwie utrudnień do samego Torunia nie ma. Już gorzej jest na wysokości Torunia, gdzie oczywiście na fragmencie kilkukilometrowym trwa remont i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj cały czas zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie. Oczywiście północna obwodnica Warszawy, ale także sporo cierpliwości nadal przyda się na drogach dojazdowych do Warszawy. Od strony Płońska, od strony Legionowa, od strony Sochaczewa i od strony Góry Kalwarii.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas.

0: 18 minut.
1: No dawaj,
0: pierwsze
1: po godzinie, ale nie po
0: godzinie ósmej.
1: Synchronicznie. Brawo. W Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry PRK, pozdrawiam i o drogę Łowicz-Sierpc zapytam, dziękuję.
2: Proszę uprzejmie, wybrałbym wojewódzkie, czyli najpierw poprowadzę do Płocka, bo to będzie chyba najszybsza trasa, czyli 577, potem 575, cały czas na trasie nic się nie dzieje, jak już Płock miniemy, no to wskakujemy sobie tutaj już bezpośrednio na Sierpc, 560 wojewódzką, czyściutko, niecałe 100 km do pokonania, szerokości życzymy.
1: No i jeszcze autostrada A1, 199 km wysokość Włocławka, kierunek Gdańsk, tutaj jakiś wypadek, droga jest zablokowana, przyjrzymy się A1-ce bardzo dokładnie.
2: No i już za moment F1, ale wcześniej jeszcze co tam u was na trasie?
3: No wprawdzie na tylną kanapę was nie zabiorę, bo z tyłu za fotelami to mam łóżeczko, a na łóżeczku jest podusia Wojtasa, więc to jest rzecz moja prywatna, nie dam, ale mam kawał pusty tej paki, zapraszam serdecznie oczywiście. Mogę zabrać. Było rano 5 stopni o godzinie 5, a teraz 13 w Czaplinku, bo wylatuję akurat w stronę Szczecinka. Pogoda jest elegancka i nic nie zapowiada atrakcji wczorajszego poranka. Także co, jedziecie? Będę jechał przez Warszawę.
1: Czyli, że co, że my na pakę to...
2: Ja to nie, ja to do tego łóżeczka bym tak...
1: To wtedy chłopaki z naszej paki.
2: O, ładnie powiedziane. A do tej paki dołącza Kajetan Baranowski.
4: Cześć, dzień dobry.
2: No bo przed nami kolejny Grand Prix F1.
1: Tak jest, Barcelona.
2: Barcelona. Czyli jedziemy do Hiszpanii.
4: To jest. Ale no jeszcze zanim to ja bym się cofnął do tego Grand Prix Monaco, tam są dwie ważne rzeczy, które trzeba poruszyć. Po pierwsze, Kimi Antonelli, kolejny rekord bycia najmłodszym w czymś, tym razem najmłodszy zdobywca wielkiego szlema.
1: Jak?
4: Czyli nie chodzi o Rolanda Garrosa, który się zakończył w niedzielę, tylko o to, że wygrał kwalifikację, przejechał każde okrążenie na prowadzeniu wyścigu, wygrał wyścig i wykręcił najlepsze kółko. Pobił w tym Maxa Verstappena o prawie 4 lata. Prawie, bo tam zabrakło mu 8 dni.
1: Wow.
2: Dobry jest.
1: Dobry jest.
2: I jeszcze w generalce prowadzi.
1: A w zeszłym roku nie był.
4: Jest jeszcze druga rzecz, jeżeli chodzi o Monako, i to może zmienić wiele, no bo my podsumowaliśmy Monako w poniedziałek, a może się zaraz okazać, że wyniki będą zupełnie inne. Alpine zdobyło prawo do przesłuchania, w sensie do złożenia apelacji w sprawie tych kar.
1: Czyli będzie, podejrzewam, konfrontacja.
2: Nie wierzę.
4: Tak, tylko...
2: Ale to może wywrócić.
4: Znaczy...
2: No całą klasyfikację po Monako.
4: Tak i nie, bo ta kara tylko może zostać cofnięta Pierowi Gasliemu, reszta kary odbyła, więc no już jeżeli odbyłeś karę...
2: Nie, to wtedy
4: karę...
2: się reszta się zgłosi. Zaraz, zaraz. My też dostaliśmy karę. Z kim był problem? Że zespół nawalił? To był w Mercedesie?
4: No z Russellem. Ale oni odbyli karę.
2: No w porządku, ale teraz no, mogą się
4: cofniesz, a oni nie odbyli kary, więc Albin jest prościej cofnąć, więc oni prawdopodobnie przemyśleli.
2: Czyli lepiej nie odbywać kary.
1: Czyli co ma wisieć, nie utonie.
4: Znaczy, jeżeli jesteś przekonany o swojej racji, to lepiej jej nie odbywać. Więc teraz
2: i
4: pytanie,
2: walczyć do końca.
4: Okay. Teraz będzie przesłuchanie, ono też trwało wczoraj, jeszcze nie mamy jego efektów, więc...
2: Wiecie co, to już nie jest ściganie się, to już jest polityka, to już jest...
5: To już jakiś serial.
4: No, ale rozmawialiśmy trochę o tym, że te kary w Monako były dość dziwne.
2: Coraz mniej mi się to podoba, no ale dobrze, lecimy do Barcelony, co nas czeka w ten weekend.
1: Że już?
4: Już do Barcelony?
1: Już do Barcelony. Jeszcze
2: to powiedział jeszcze
1: o ojca
4: Luisa Hamiltona,
1: bo to jest ciekawa historia.
4: Powiedział,
1: co się stało?
4: Będzie tworzył nową serię wyścigową. Hybrid V10. V10, przepraszam.
1: Więc co pan na to?
4: Jest to jakaś konkurencyjna seria. Plany są bardzo w zaawansowanym stadium, bo już
2: nie
4: są pierwsze projekty.
2: Nie proponował.
4: Są już pierwsze projekty. Jest render bolidu. Pierwszy wyścig ma się odbyć w 2028-2029 roku, a potem ma dołączyć ta sama konstrukcja, tylko że z silnikiem V8.
2: Okej, okay, my V8 nie mamy, ale przed radiem cała flota hybrydowych aut stoi. Niech zadzwoni, my jesteśmy gotowi.
1: Tak, jesteśmy zwarci.
4: Z V10 czy bez V10?

0: Tam jest, człowieku...
1: Powiem ci tak, jakbyś te 2,5 Toyoty skleił, to tu 4, tu 4, tu 2,
2: to będzie 10, będzie no. Zdecydowanie.
1: A kiedy się zrobi młotkiem.
0: No dobrze. Czy zespoły doszły do porozumienia, jeśli chodzi o te 60-40? Wytłumaczmy naszym słuchaczom, o co dokładnie chodzi.
3: No, chodzi o podział mocy, tak. Czyli 60% powinno iść z silnika spalinowego, 40% z elektrycznego. Można powiedzieć, że się dogadali, ale tak nie do końca. Ta zmiana będzie wprowadzona bardzo powoli, bardzo stopniowo.
1: Zaraz, zaraz, ale już od przyszłego roku?
3: Ale już od przyszłego roku. W zasadzie już od tego, bo teraz mamy,
1: pewien przełom.
3: Teraz mamy już podział 53-47, za rok będzie to 58-42, a ten pełen złoty podział, jak uważa FIA i Formuła 1, dopiero w 2028 roku. W tym momencie wzrośnie też moc silnika spalinowego, spadnie moc silnika elektrycznego oraz wzrośnie moc MGUK, czyli systemu, który odzyskuje energię elektryczną.
2: Takie cuda, takie technologie.
3: No ma poprawić to ściganie, ma poprawić atrakcyjność i przede wszystkim spowodować, że może ci kierowcy przestaną w końcu narzekać na to, że ten samochód zwalnia im na prostej.
0: Trochę pewna paranoja, bo trzeba było po prostu tego nie wprowadzać i problemu by nie było, tak mi się
3: no,
0: wydaje.
3: No albo na przykład jakoś szerzej to przeanalizować, no, szczególnie, że kierowcy i zespoły zgłaszali już te problemy na etapie symulacji, czyli 2 lata, 3 lata przed wprowadzeniem tych regulacji
0: w życie. Teraz jest taka sytuacja, żeby wybrnąć z twarzą z tego problemu.
1: No tak, i my tak dookoła F1, ale już za moment trafimy w końcu do Barcelony na Grand Prix, bo przed nami, mam nadzieję, w Katalonii całkiem dobre ściganie.

0: Przed nami weekend, no i dzisiaj piątkowy poranek, ależ dostaliśmy zaproszenie. Zapraszam wszystkich na weekend do Jelcz-Laskowice na zlot pojazdów RAM. Pozdrawia Pedro. Co wy na to?
1: Fajnie.
0: Czyli duże autka pojawią się właśnie tam. No nieźle, zazdroszczę. To musi być fajna impreza.
2: A przy okazji Małcin też jedzie do Sierpca, tyle że ze Środy Wielkopolskiej, więc już za chwilę dla ciebie update drogowy. My też cię gorąco pozdrawiamy, ale wcześniej informacje dla innych zmotoryzowanych, jak wygląda sytuacja teraz o 8.30 na drogach w Polsce.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Bardzo poważne utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód na kilometrze 199 doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce. Droga w kierunku Torunia jest zablokowana i tutaj ruch kierowany jest na objazd na węźle Kowal, na drogę krajową numer 91, a następnie na trasę wojewódzką numer 252 i powrót na autostradę A1 jest możliwy na węźle Włocławek Północ, a zatem nie na węźle Włocławek Zachód, ale na węźle następnym właśnie na wysokości, dokładnie to jest miejscowości Brzezie. Tyle województwo kujawsko-pomorskie, a teraz Małopolska. Tutaj cały czas poranne godziny szczytu utrzymują się, nie chcą odpuścić i tak zdecydowanie wolniej jedzie się na Zakopiance, to właściwie od wczesnych godzin porannych na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem. Podobnie na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Balice i to w zasadzie w obu kierunkach, a także na Krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem. W województwie małopolskim także wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic oraz na Krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. Jeżeli chodzi o utrudnienia na Krajowej 9 w województwie podkarpackim, niedaleko Rzeszowa, dokładnie w miejscowości Kolbuszowa Górna, to tutaj zakończyły się problemy na kilometrze 167, gdzie wcześniej z auta dostawczego spadł towar. W tej chwili jest w kierunku Rzeszowa i w kierunku Tarnobrzega jest już całkowicie odblokowana. Jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Tutaj oczywiście cały czas zakorkowana jest ekspresowa 8 na jezdni w kierunku

0: kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my, jak zwykle, przed weekendem F1 wracamy za chwileczkę do Grand Prix Barcelony.
3: I zdaje się, że pojedziemy tam przez sierpiec.
2: Tak jest. Z największą
4: ile ćwiczyłeś?
3: Hiszpański ładny,
4: Barcelona?
3: Nie?
4: No.
3: Barcelona?
0: Całe życie?
3: Nie. A powiedz sierpiec.
2: Ale po hiszpańsku?
3: No, tak. Bo właśnie
2: nie,
3: teraz tam,
2: to nie jest hiszpański.
3: Słuchajcie, ze Środy Wielkopolskiej, tak jak obiecałem Małcinowi, jedziemy. Małcinie, albo A2 do września i potem A2 i przez koło, przez Kłodawę, na Płock i dalej do Sierpca. To jest najkrótsza trasa, nic złego się nie dzieje. Albo, żeby nie płacić, na Kostrzyn, potem Gniezno, S5, na 25, na 10 i tam przez Toruń dojeżdżasz do Sierpca od zachodniej strony. Tutaj też nie widzę żadnych zdarzeń w ruchu drogowym, więc życzymy szerokości przyczyn. A już za moment Barcelona.
2: No pięknie, widzisz, jak się szybko łączysz? Barcelona! Barcelona!
3: Grand Prix F1.

0: przepraszam. Takiej gwieździe pan w
1: przepraszam,
0: słowo wchodzi?
1: No. Shakira.
0: Wybacz, no jakoś tak chciałem. Dobrze, wracamy do świata F1, wracamy do Grand Prix Barcelony, która przed nami w ten weekend, czyli Katalonia. Będzie się działo. Ale taką mam wątpliwość, bo jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Alonso, Fernando...
2: To wczoraj on w wywiadzie powiedział o tym, że prawdopodobnie jest to jego ostatni wyścig na tym torze.
0: To co to się stanęło?
2: Po pierwsze, to Barcelona od 2028 roku jest wyścigiem rotacyjnym, czyli oni się zamieniają ze Spa. Mhm. Więc wyścigi będą co dwa lata. To oznacza, że w 2027 nie ma wyścigu w Barcelonie. Więc idąc dalej tym tropem, prawdopodobnie Alonso planuje zakończyć karierę w 2027.
0: No już trochę lat na karku.
2: No ma 45 lat. No umówmy się też, że Aston Martin prawdopodobnie nie daje mu radości z jazdy, mimo nawet tego jednego punktu zdobytego w Monako. Więc decyzja jak najbardziej zrozumiała. Zresztą też ostatnio został ojcem. Więc
0: czyli ma inne obowiązki.
2: Wszystko składa w całość.
1: No, no i to wszystko się składa. Za to jeżeli jemu nie przynosi frajda z jazdy bolidem Astona, to my mamy dla ciebie niespodziankę. Właśnie słuchacz wysłał zdjęcie z Monako dla Kajetana.
2: Dziękuję bardzo, widziałem zdjęcie.
0: Któż jest na zdjęciu poza naszym słuchaczem?
2: Peter Bonington, czyli Bono, inżynier wyścigowy Kimiego Antonellego. Blisko, ale nie do końca.
1: No to właśnie specjalnie dla ciebie. Dobrze, to dzięki. Słuchajcie, teraz już Barcelona, bo ten weekend, mam nadzieję, że będzie się działo. Jesteśmy po Monako, gdzie niewiele się działo.
2: No właśnie, więc Barcelona na pewno będzie ciekawą odskocznią. Ten tor teoretycznie powinien być całkiem okej dla tych nowych regulacji. Jest dużo krętych sekcji. Jedynym minusem jest oczywiście ta ostatnia sekcja, w zasadzie ostatni sektor, gdzie jedziemy z gazem w podłodze, więc zobaczymy, jak te nowe bolidy sobie tam poradzą i jak sobie dadzą radę. Jeżeli chodzi o pierwszy trening, zobaczymy bardzo dużo młodych twarzy. Dużo zespołów decyduje się na wprowadzenie swoich juniorów.
0: O, proszę.
2: Jest też taki obowiązek w zasadzie, więc dwa razy trzeba kogoś takiego wprowadzić. To też jest zawsze ryzyko, młody, nieopierzony, a co jeżeli nam się rozbije w tym wyścigu, w tym treningu?
0: A znamy takie przypadki, że młodzi nie zachowali zimnej krwi.
2: No,

0: Nawet obecny lider Mistrzostw Świata, jak debiutował w bolidzie Formuły 1 i to jeszcze na swoim torze, na Monzy, no to
1: poszło.
0: Poszło
1: po bandzie.
0: Oprócz tego mamy jeszcze Le Mans, więc tutaj dla fanów motorsportu będzie to naprawdę bardzo intensywny
2: choć
0: weekend.
2: Ekipa Roberta Kubicy.
0: Słabo, dopiero 17 no niestety, miejsce, nie no. Zakwalifikowali się do wyścigu o Hyperpole. BMW wygrało pole position do Le Mans.
1: Czy mamy jakiś faworytów i jakieś typy na Grand Prix Barcelony?
0: Cały czas niezmiennie Mercedes. Będziemy się przyglądać temu, jak Kimi Antonelli walczy z George'em Russellem. Czy może George Russell wróci, może się odbuduje, może ten tydzień przerwy niewiele, ale jednak mu coś dało. Ja bym się przyjrzał bardzo bacznie, przyglądał się Red Bullowi, który mimo tego, że Monaco z racji na awarię Verstappena nie było może wyścigiem idealnym, ale jednak drugie miejsce w kwalifikacjach, podium Adżara, widać, że coraz lepiej im idzie.
1: No dobra. O których godzinach? W jakich godzinach?
0: Treningi 13.30, 14.30 i 17.18 dzisiaj. Trzeci 12.30, 13.30 w sobotę. No i w sobotę też czekają i w niedzielę nas dylematy, jeżeli ktoś jest takim wielkim fanem motorsportu. Kwalifikacje są 16.17, czyli 16 pokrywa się również z godzinem startu wyścigu Le Mans, a wyścig jest 15.17, również pokrywa się w takim razie z finiszem.
1: Na szczęście nowoczesne telewizory mają funkcję tak zwaną PIP, czyli można mały ekran
0: jedno i drugie.
1: W dużym ekranie, tak.
2: A nawet jeżeli wam to umknie, to Kajetan do nas wraca w poniedziałek i o wszystkim opowie z samego rana. Kajetan Baranowski.
0: Dzięki. Do usłyszenia.

0: No to jedziemy. PRK Polskie Radio Kierowców, 10 minut pozostało do godziny 9. No i prowadzimy was w trasie. Za moment.
1: Za moment, o pogodzie.
2: To też, ale jeszcze po godzinie 9 Grzegorz Duda pojawi się i kolejne pytanie od naszych słuchaczy i kolejna bardzo dobra rada, bo dzisiaj zajmiemy w ogóle się ważnym tematem, czyli przegrzewającym się silnikiem. Albo z kolei niedogrzanym silnikiem, bo to na dwoje babka wróżyła.
0: Tak czy siak źle?
2: No jak nie odwróć, tak.
0: Rady od Grzegorza Dudy już po godzinie 9. Rady dotyczące tras w Polsce już teraz od Kuby Domorackiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Dość nieciekawa sytuacja na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj nadal zablokowana jest trasa w kierunku Torunia pomiędzy węzłami Kowal, Włocławek Zachód, a Włocławek Północ. Przypomnę, na kilometrze 199 doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce. Do tego zdarzenia mniej więcej doszło godzinę temu i trasa jest tam nadal zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy, na węźle Kowal na drogę krajową numer 91 i trasę wojewódzką numer 252. I wtedy powrót na autostradę A1 jest możliwy na węźle Włocławek Północ na wysokości miejscowości Brzezie. Kilkukilometrowy zator na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Porta, Gdynia Chylonia w kierunku północnym. A poważnie zakorkowana jest także estakada Kwiatkowskiego pomiędzy obwodnicą a Gdyńskim Portem. Poranne godziny szczytu nie odpuszczają w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej nadal jedzie się na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie. Podobnie na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny oraz na autostradzie A4 pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w obu kierunkach. Spory ruch obserwujemy też na drodze krajowej numer 75 na północ od Nowego Sącza oraz na podhalańskim odcinku Zakopianki w pobliżu Szaflar i samego Zakopanego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną

0: Ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Pięknie. Piątek.
1: Piąteczek.
0: Ach, cudownie.
2: Piątunio.
0: No i zbliża się godzina dziewiąta. Witam załogę mojego ulubionego radia. Piękny, słoneczny, choć rześki poranek, a przede mną szybki dzień. Trasa Tychy, Łódź, Tychy. A potem weekend. Pozdrawiam, Bartek z Volvo.
1: Co dopiero co trasa była, a teraz co tam się dzieje na S1? Na wysokości Hołdunowa i Lędzin, tam widzę, a to drogowcy, więc mamy małe utrudnienie, w zasadzie spowolnienie. Podobna sytuacja jest już potem, jak miniemy S1 węzeł z A4, tam też stoją drogowcy, ale nie generuje to większych utrudnień i w ogóle dojeżdżając do A1, tam nic złego się nie dzieje. Prosto na Łódź jechać.
0: No to teraz pogodowo, 15 stopni mamy we Wrocławiu na termometrach IMGW, a 9 stopni mamy w Pile. Padać może dzisiaj wzdłuż naszej wschodniej granicy.
1: A jak będzie w ciągu dnia?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie rano na północy i na zachodzie, a po południu na wschodzie kraju miejscami zachmurzenie małe, przelotne opady deszczu będą się pojawiać w centrum i na wschodzie miejscami także burze lokalnie, również z gradem. No i prognozowana wysokość opadów do 10 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami w centrum i do 20 na wschodzie kraju.
1: I uważajcie na te burze, bo mamy ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotyczy 6 województw, a w ciągu dnia temperatura całkiem przyjemna, dlatego że od 16 do 20 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, tylko w rejonach podgórskich Karpat lokalnie może być 14 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie oraz nad morzem miejscami porywisty z kierunków zachodnich, no i w czasie burz oczywiście powieje silniej do 65 km na godzinę.
1: Ciśnienie pójdzie w górę, teraz mamy 1007, ale już w południe w Warszawie 1009 hektopaskali, by potem mogło spaść, bo przewidywany jest w drugiej połowie dnia właśnie spadek ciśnienia atmosferycznego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was ciekawego dzisiaj o poranku? Czekamy na informacje w aplikacji Polskiego Radia Kierowców w wersji tekstowej albo w wersji głosowej. Czekamy, no my, Kuba Marcinowicz
1: i Patryk Kuliszewicz.
0: I mówimy wam dzień dobry!

0: To już mamy prawie 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry, jak sytuacja na dojazdach do Wrocławia od strony Katowic? PS, mam nadzieję, że Patryk przekazał swoje, czy też nasze słowa uznania dla całej ekipy PRK, Polskiego Rady Kierowców. Fajnie było wczoraj zbić piątkę na torze Jastrząb.
1: Przekazał, oczywiście. Od rana przekazuje właściwie.
0: Tak, no i cały czas opowiada o tym, co wczoraj przeżył na torze Jastrząb. Zresztą można do tych treści, do tych wiadomości wrócić, zaglądając na nasze media społecznościowe, więc polecamy chociażby nasz profil na Instagramie. No to tak, mamy 10 minut po godzinie 9, a jak ten dojazd do Wrocławia od strony Katowic?
1: Całkiem dobrze, bo to chodzi o A4, rozumiem. I tutaj właściwie mamy spokojniutko i autostrada jest przejezdna. Nie ma tam częściowej blokady ani zwężenia, to jest dobra informacja. Właściwie korków tam nie ma, także nic, tylko jechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska, w kierunku Torunia, pomiędzy węzłami Kowal, Włocławek Zachód, a Włocławek Północ. Tutaj doszło do bardzo poważnego zdarzenia na kilometrze 199, niedaleko miejscowości Nowa Wieś. Dokładnie doszło tam do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce i trasa jest zablokowana już od ponad godziny. I te utrudnienia mogą jeszcze potrwać co najmniej kolejną godzinę. Niestety obserwujemy tam bardzo poważny kilkukilometrowy korek. Co do objazdu, to na węźle Kowal policja kieruje na drogę krajową numer 91, a następnie na trasę wojewódzką numer 252. I wtedy powrót na autostradę A1 jest możliwy na węźle Włocławek Północ na wysokości miejscowości Brzezie. Uwaga na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Kępno a Wieruszów. Tutaj na kilometrze 109 zderzyły się dwa samochody, auto ciężarowe i pojazd osobowy. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Jeżeli chodzi o inny odcinek ekspresowej 8 w województwie mazowieckim, to tutaj cały czas może niepoważny korek, ale na pewno trasa jest zatłoczona na obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a przybywa samochodów cały czas także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, a także Łomianek. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj już nie ma korka na obwodnicy Gdyni na ekspresowej 7, natomiast cały czas zakorkowana jest estakada Kwiatkowskiego pomiędzy obwodnicą a gdyńskim portem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze taka propos tej A1-ki, o której mówiłeś przed chwilą w raporcie drogowym, nasi słuchacze.
2: Jeszcze informacyjnie do A1-ki, korek zaczyna się na 205 kilometrze. Na szczęście chyba służby stoją wcześniej, bo widzę, że już nie...

0: A to jest Marika i Paweł Domagała w PRK Polskim Radiu Kierowców. No więc właśnie, to oni przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a my przypominamy, że przez cały czerwiec wysyłacie pytania, zadajecie te pytania Grzegorzowi Dudzie. No i Grzegorz Duda szuka rozwiązania problemu, jeśli coś nie domaga w waszych samochodach, coś was zastanawia, albo macie mechanika, który od paru ładnych miesięcy męczy się z jakąś usterką i nie może sobie z nią poradzić, po prostu rozkłada ręce i mówi, no panie, no jeździć, obserwować, nie wiem dlaczego tak jest, to z pomocą przychodzi Grzegorz Duda.
1: Klasyczne podejście mechanika. A Grzegorza Dudę szanujemy za to, że on już naprawdę zęby zjadł na motoryzacji na wielu modelach i na wielu silnikach i całą swoją wiedzę czerpie z doświadczenia, więc może spróbujcie go czymś zaskoczyć. Macie jakąś sprawę motoryzacyjną? Czekamy nieustannie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo dzisiejsze pytanie...
0: No właśnie, jest od Roberta. Robert zastanawia się bardzo intensywnie, co z przegrzewającym się albo niedogrzanym silnikiem, czyli jak rozpoznać awarię termostatu?
2: To jak rozpoznać awarię termostatu? Wszyscy wiedzą, którym jest zimno w samochodzie, tak? Albo wszyscy wiedzą, którym wyrzuca wodę, a wentylatory chodzą. W sensie termostat jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury i odpowiednio szybko rozgrzania tego małego obiegu, czyli tego obiegu, który daje nam ciepło wewnątrz w samochodzie, tak? Tam, gdzie my jesteśmy. Natomiast pamiętajmy, że termostat może się zepsuć właśnie w dwie strony. Czyli albo mamy zimno w środku i nie dogrzewamy silnika, albo się robi ciepło wewnątrz po bardzo długiej jeździe, po bardzo długim czasie, no albo po prostu nagle wyrzuca nam wodę. Wentylatory chodzą, tak, czyli czujnik temperatury widzi, za ciepło mi jest, tak, ale nie wie, że mechaniczny termostat się nie otworzył, czyli włączam wentylatory, żeby wychłodzić, mimo że chłodnica jest zimna, a dalej temperatura na blacie, jak ja to mówię, opiera się o czerwone. To słuchajcie, to wtedy on się zablokował zazwyczaj i po prostu mamy tylko mały obieg, jeżeli w ogóle

0: pamiętacie taką sytuację, że temperatura rośnie. Pierwsze, co robimy, nawet jak jedziecie w lecie, wyłączamy klimę na full ogrzewanie i wtedy zobaczcie, czy temperatura spada. Jeżeli spada, to wiadomo, że to jest termostat zablokowany i raczej nie jedźcie, tylko pomoc drogowa do mechanika, wymienić termostat, a jak nie grzeje albo długo się rozgrzewa, to też go sprawdźcie, czy nie robi się równo ciepła chłodnica. Można to łatwo dotknąć, tak, oczywiście nie wentylator, żebyście ręki nie wkładali, ale dotknąć chłodnicę z zewnątrz, czy ona jest ciepła. Jak jest ciepła wcześniej niż się robi ciepło w samochodzie, to znaczy, że ten termostat zablokował się w pozycji otwartej.
1: O, proszę bardzo. I Grzegorz Duda wyjaśnia.
2: Jest do waszej dyspozycji. Ale dorzucę do tego jeszcze z własnego doświadczenia. Sprawdzajcie co jakiś czas płyn w chłodnicy.
1: Tak.
2: Czy jego poziom się zgadza, bo raz na jakiś czas to nawet dobrze to przepłukać i wymienić.
1: No to jeśli wy macie jakieś pytania do Grzegorza Dudy, to proszę bardzo, można je zadawać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, można pisać, a Grzegorz bardzo chętnie udzieli wam odpowiedzi.

0: 9.30. Tuperka, Polski Radio Kierowców.
1: No my oczywiście jak zwykle z wami co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje drogowe. Między innymi zajrzymy także na A6.
0: No to już teraz Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ale zanim autostrada A6, to województwo kujawsko-pomorskie i autostrada A1. Półtorej godziny temu pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce. Jezdnia jest nadal zaoblokowana w kierunku Gdańska. Do zdarzenia doszło na kilometrze 199 i ruch kierowany jest na objazdy na węźle Kowal. Najpierw na drogę krajową numer 91, a następnie na trasę wojewódzką numer 252. I wtedy powrót na autostradę jest możliwy na wysokości miejscowości Brzezie, a to węzeł Włocławek Północ. Dwa samochody, ciężarówka i auto osobowe, zderzyły się na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Kępno a Wieruszów. Na kilometrze 109 mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Dokładnie ruch odbywa się tylko i wyłącznie lewym pasem. A teraz obiecana autostrada A6 i wieści od państwa słuchamy.
4: Informacja na Kołbaskowie, obie strony dosyć mocno się kordkuje, więc jeżeli ktoś wraca z Niemiec, to poleca skierować się w stronę Lubieszyna, tam jest dużo ludzi.
3: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście na autostradzie A6 trwa przebudowa wiaduktu, prace remontowe i w związku z tym ruch może być na kilkanaście minut wstrzymany w obu kierunkach. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie małopolskim. Tutaj cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na Zakopiance pod Krakowem, także na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice oraz na drodze krajowej numer 94 przed Krakowem od strony Olkusza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I oczywiście pamiętajcie, 22 513 11 11. Gdyby coś działo się na waszej drodze, informujcie od razu.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.
1: A my oczywiście przypominamy, że pytania do Grzegorza Dudy w aplikacji można w wersji tekstowej.
2: Dajcie znać i pytajcie o wszystko, co związane z motoryzacją. Grzegorz Duda czeka.

0: Polskie Radio Kierowców i 21 minut jeszcze do godziny 10. No i posypały się pytania do Grzegorza. Ależ będzie miał kombinację i zagwostkę i kombinowanie i myślenie, bo to wcale nie są łatwe sprawy.
1: Cieszę się jego szczęściem.
0: Ja też.
2: Ale wiecie co? To sprawia Grzegorzowi przyjemność.
1: Szczególnie kiedy jest taka zawiła sprawa, taka indywidualna.
0: Są tacy, którzy uwielbiają w wolnych chwilach rozwiązywać krzyżówki. Są tacy, którzy siadają do sudoku, a Grzegorz Duda siada właśnie do takich problemów.
3: Hej, hej, no witam, tu Dawid z Kamika. Ja mam takie pytanko. Posiadam Alfa Romeo Brera, silnik 2.4 JTDM. Świetne auto, tak a propos. I nagle przy skręcaniu kierownicą zaczęło mi charczeć. Wstawiłem do mechanika, okazało się, że przewód od pomp od wspomagania był uszkodzony i był wyciek płynu, no i prawdopodobnie pompa gdzieś tam się uszkodziła. Taka była diagnoza mechaników. Wymienili przewód, zakuli go, kupili też pompę, nie oryginalną, tylko odpowiednik, tak, zamontowali i się okazało, że po odpaleniu silnika było na odwrót, czyli od razu charczało, nie ruszając nawet kierownicą, a jak kierownicą zaczęło się ruszać, to przestało charczeć. Czyli zupełnie, zupełnie na odwrót.
0: Może to być totalny zbieg okoliczności i ta pompa niby nowa, ale tak na dobrą sprawę coś z nią jest nie tak. Natomiast ja miałem podobny przypadek w jednym z samochodów. Okazało się, że mechanicy zmienili fi tego przewodu, który zakuwali i nagle się okazało,
2: dlaczego?
0: Że było za małe ciśnienie i ta pompa w ogóle kompletnie nie działała.
2: No bo ja zmienili średnicę.
0: I chrobotało dokładnie.
2: Poczekaj,
0: znam ten.
2: Jaki to był samochód?
0: Volvo.
2: A, ale to jest naprawialne. A tutaj złośliwi by powiedzieli, to Alfa, panie, to jest Alfa. Ona harczy, bo ona się upomina o wizytę w warsztacie po prostu, ale całkiem poważnie to pytanie trafi do Grzegorza Dudy. Jakie jeszcze?
4: Mam pytanie do pana Grzegorza. Pacjent to Passat wersja B1, silnik benzynowy. Naprawiłem problem, ale sporo mi zeszło. Rzecz jest w tym, że jedziesz samochodem, wszystko jest w porządku. Gwałtownie przyhamujesz, na przykład przed światłami, i z rury wydobywa się mnóstwo, olbrzymia chmura białego dymu. Płyn chłodniczy nie ubywa. Nic się nie dzieje. Auto jeździ normalnie. Ta chmura dymu znika, można jechać dalej. Jeszcze jeden jaki objaw się pojawia. Muszę często dolewać płynu hamulcowego do zbiorniczka, do pompy. I ciekawi mnie, czy pan Grzegorz też ma pomysł, jaki mógł być problem. Nadmieniam, problem już udało mi się rozwiązać, ale zagadka była dość skomplikowana. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz.
0: A, czyli to jest zadanie z gwiazdką dla Grzegorza, czyli problem się udało rozwiązać, ale jednak sprawdzimy wiedzę i umiejętności Grzegorza.
2: Ale
0: fajne.
2: Czy ja dobrze usłyszałem? Volkswagen Passat B1, a więc pierwsza generacja produkowana od 72 roku?
0: Wow.
2: To, tą sprawą koniecznie trzeba się zająć. A swoją drogą, Łukaszu, gdybyś tak był w okolicach Polskiego Radia w Warszawie, to pamiętaj, że chętnie byśmy zobaczyli, chętnie byśmy się przejechali. Jeżeli byś wyjechał na wakacje, to się nawet zaopiekujemy takim właśnie autkiem.

0: To jeszcze 11 minut do godziny 10. Pojawiają się pytania, bo przecież niezależnie od tego, która pora, bardzo często wracacie do nas, znikacie do pracy, później znowu wracacie, znowu wsiadacie do samochodu i ruszacie dalej w trasę. I dlatego właśnie co 20 minut mamy dla was aktualizację drogowej sytuacji.
1: Ale wy też macie informacje dla nas, dla innych zmotoryzowanych. Dzień dobry, szanowni. A4, Kraków, 390 km. Tam mamy zwężkę. 6 km przed bramkami. Panowie z robót drogowych stoją i odpoczywają, a korek już na 2 km. Pozdrawiam panów z obsługi A4. Też odpoczywam w tym korku.
2: O, proszę, czyli wszyscy odpoczywają.
0: Pięknie.
2: No,
0: to jest piątek. Tak, to tak, rozumiem. A kolejny słuchacz dołączył do nas.
3: Dzień dobry, dobre, super radyjko. Ja mam pytanie, bo się dopiero włączyłem w ruch i w informacje nie słyszałem, co się wydarzyło w stronę Gdańska A1, zamknięty przez panów policjantów ruch w stronę Gdańska od Kowala, wjazd Kowal.
1: Wiemy i powiemy.
4: Wiemy. Zaraz powiem więcej, ale teraz tylko powiem, że A1 jest nadal zablokowana w kierunku północnym właśnie w województwie kujawsko-pomorskim. Także te utrudnienia są bardzo poważne.
1: A słyszeliście, co się dzieje w Poznaniu?
4: Co się dzieje?
1: Rozpogadza się. Słońce zaczyna się pokazywać. Ruch jak na piątek niewielki. Pozdrawiamy instruktor Przemek i kursant Ignacy. My was
4: super
1: też.
4: Czyli do Poznania jedziemy.
0: A jak?
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A na początek oczywiście wspomniana autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód na kilometrze 199 doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 2 godziny temu i nadal autostrada w kierunku Torunia-Gdańska jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Kowal na drogę krajową numer 90. Właśnie na miejscowość Kowal, a następnie na Włocławek, na trasę wojewódzką numer 252. I wtedy powrót na autostradę A1 jest możliwy na wysokości miejscowości Brzezie, a to jest węzeł Włocławek Północ. Tyle autostrada A1, teraz obwodnica Trójmiasta, ekspresowa szóstka, pomiędzy węzłami Gdańsk-Szadułki a Gdańsk-Karczemki, na kilometrze 338. Doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Blokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdyni. Ruch odbywa się pasem lewym. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką także na ekspresowej 8 pomiędzy Kępnem a Wieruszowem. Na kilometrze 109 mamy zwężenie w kierunku Warszawy i tutaj także ruch odbywa się jednym lewym pasem. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj cały czas spory ruch i sporo spowolnień. Już chyba nie porannych, ale przedpołudniowych. I na S8 na północnej obwodnicy Warszawy i na drodze krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznem a Stolicą oraz na krajowej 7 niedaleko Łomianek.
1: I jeszcze krajowa 8.
6: Na krajowej drodze numer 8 w miejscowości Szalejów, to jest 29 km, na jednojezdniowej 8 stoi awaria autobusu i proszę uważać.
4: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście z ostatniej chwili jeszcze nie widzimy tam wielkich spowolnień, ale po pierwsze chodzi o odcinek pomiędzy Kłodzkiem a Kudową i jeżeli jest tam zwężona, no to możliwe, że za niedługo pojawią się korki.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 4 minuty jeszcze do godziny 10. PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ola Jasińska, Piotr Chwila razem z nami.
1: Piątek.
0: Tak,
2: piątuja!
0: Wszyscy uśmiechnięci, radośni, zadowoleni, piękni.
4: Zobacz, jak się krokodyl cieszy.
5: Tam jest jeszcze drugi, też się
0: no to dobrze, to więcej radości oczywiście po godzinie 10 od tego przesympatycznego duetu, który będzie z wami.
5: Zapraszamy.

0: No i mamy na zegarze godzinę 10, moi drodzy. No właśnie.
1: To co, sprawdzamy?
0: Tak, jeśli chodzi o to, co przed nami, to wiadomo, że zaczynamy zazwyczaj od pogody i teraz też tak będzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu i burze. Na wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i lokalnym gradem.
1: Miejscami opady mogą być rzeczywiście bardzo intensywne, mówiła rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
3: Dlatego porwisty wiatr, a temperatury będą w przedziale od 17 do 20 stopni. I właściwie weekend będzie bardzo podobny. Będziemy mieć do czynienia z głęboką zatoką niżową wraz z frontem atmosferycznym. Będą występować i intensywne opady deszczu, burze, grad i dość porwisty wiatr i temperatury będą dochodziły do 22 stopni.
1: Wydawać by się mogło, że 22 stopnie to całkiem przyjemna temperatura. Tymczasem w niedzielę po przejściu frontu w całym kraju nieco się ochłodzi. Temperatura maksymalna do 17 stopni. Będzie też przelotnie padać. Przejdą także burze, dodaje Agnieszka Prasek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Także koniec przyszłego tygodnia ma być ciepły. Na zachodzie może być nawet ponad 30 stopni, moi drodzy. I tak ta pogoda się przedstawia.
1: 30 stopni to przyznasz, że już całkiem przyjemna.
0: Tak.
1: Temperatura, można się nacieszyć, pod warunkiem, że oczywiście nie będzie burz i intensywnych opadów deszczu, ale to oczywiście będziemy śledzić na bieżąco.
0: Zaczynamy nasze spotkanie. Minuta po godzinie 10. Aleksandra Jasińska.
1: I Piotrek Firan.
0: Dzień dobry.

0: Na zegarze mamy 10 minut po godzinie 10.
1: Ola się
0: prawie.
1: Śmieje. No i z czego się Ola śmieje?
0: Ola się śmieje z tego, co przed chwilą powiedziałem poza anteną, bo rozmawiamy o relacjach międzyludzkich.
1: Tak, najkrócej powiedzieć.
2: Ale żeby
1: tak.
2: nie było, że nie włączamy naszych słuchaczy do tych naszych dyskusji, no to was już teraz również podpytujemy o wasze relacje międzyludzkie w samochodzie na przykład. Jest takie słowo, które ponoć najbardziej irytuje kierowców. Wiecie, jakie to słowo?
0: Jakie?
2: Uważaj.
1: A, faktycznie.
2: Uważaj.
1: No.
2: Ja mam jeszcze jedno, dorzuciłabym. Nie panikuj. To jest kolejne słowo, na które reaguję tak, że
0: no dobrze,
2: aż mnie wzdryga.
0: A zdarzało wam się hamować na miejscu pasażera?
2: No. Czyli zabawa w instruktora.
1: Nie, tak. Pierwszy rzuci kamieniem, kto nie hamował.
0: No dobrze, to opisujcie tutaj w naszej aplikacji swoje doświadczenia i najgorsze słowa. A jeśli chodzi o kwestie kolejne, to jeszcze słowo wyzwanie dzisiaj przed nami. Ale zanim to wszystko, to najpierw Kuba Domoracki i informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskiem nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Kowal, Włocławek Zachód, a Włocławek Północ. Po godzinie 8, czyli już ponad 2 godziny temu, doszło tam do poważnego zdarzenia na kilometrze 192. Dokładnie doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Kowal, następnie na drogę krajową numer 91, a następnie na trasę wojewódzką numer 252. Zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Szadułki, a Gdańsk Karczemki. Na kilometrze 338, gdzie zderzyły się dwa pojazdy, zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Na ekspresowej 8 doszło do podobnego zdarzenia pomiędzy Kępnem a Wieruszowem. Tutaj auto ciężarowe zderzyło się z samochodem osobowym na kilometrze 109 i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. I jeszcze województwo małopolskie. Tutaj cały czas wolniej, dużo wolniej jedzie się na remontowanym odcinku A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice w kierunku Krakowa. Podobnie na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie. Oraz spory ruch obserwujemy na podhalańskim odcinku Zakopianki w pobliżu Szaflar, Bańskiej Niżnej, Poronina i samego Zakopanego.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
2: A to jesteśmy my. Dzień dobry, w ten słoneczny ranek z trasy S6, pisze nasz słuchacz i ma taką ogromną prośbę do nas, Piotrze.
0: Tak?
2: Tak. Jeżeli jest możliwość pozdrowienia cudownych kobiet.
0: Jest taka możliwość.
2: Jest.
0: Pozdrawiamy serdecznie cudowne kobiety.
2: W sędziwym wieku, które ma zaszczyt właśnie teraz wieść z Reska do Pobierowa, aby bawiły się i odpoczywały najlepiej jak potrafią i przede wszystkim pogody tej zewnętrznej, ale także i pogody ducha. Asia ze Szczecina napisała w aplikacji. Pozdrawiamy wszystkie kobiety.
0: Pozdrawiamy, tak, kobiety

0: I chcemy też i zachęcamy do tego, żeby dobrze się bawiły. Jeśli chodzi o kwestie bieżące, to mam takie wrażenie, że wiele osób już spełniło swój obowiązek i teraz przychodzi moment na dobrą zabawę. Tego się trzymajmy. I myślę, tak, że to jest ten przypadek, także
1: ja już nic nie muszę,
0: panie,
1: ja mogę.
0: Odpinajcie wrotki.

Wiecie słowa, a my, a konkretnie osoba, która czyta serwisy drogowe, będzie to słowo umieszczać w kolejnym serwisie, to mniej więcej za 17 minut, a później wszyscy będziemy zgadywać, które to było słowo. Gotowi? No to start.

0: No i mamy 20 minut po godzinie 10. No, ciekawi jesteśmy, jakie to będzie słowo już za kilka minut w naszym serwisie drogowym.
1: Już napłynęły propozycje, sporo tych propozycji, wielkie dzięki. Tak jak obiecaliśmy, nasze słowo wyzwanie, nasza zagadka polega na tym, że wy nadsyłacie te słowa. Spośród tych słów my wybieramy jedno i ukrywamy je w taki, no, zręczny sposób, tak żeby wcale nie było aż tak łatwo i aż tak prosto. Więc już niebawem, tak jak Piotrek powiedział, będzie to słowo wyzwanie na naszej antenie, a tymczasem głos od was.
2: Witam bardzo serdecznie. Ja z takim pytankiem, jak wygląda sytuacja drogowa na Krajowej Siódemce z Warszawy do Gdańska, a w zasadzie to do Gdyni, gdyż dzisiaj zaczyna urlop i w tamtym kierunku właśnie będę zmierzał, więc będę wdzięczny za każde informacje, więc tutaj prośba do Kuby, żeby mi sprawdził ścieżkę. Pozdrowienia oczywiście dla całej redakcji i dla tych, którzy właśnie zaczynają urlop. Pozdrawiam, Kondziu.
1: Pozdrawiamy cię, Kondziu, bardzo serdecznie. Zerkam teraz na Kubę. Kubo, Kubo. Tak, Kuba usłyszał.
0: Siódemka w stronę Gdańska, Gdyni nawet.
1: Za moment ta informacja na pewno się pojawi na naszej antenie, jak wygląda dokładnie ta sytuacja, Kondziu. Czyli co, urlop się rozpoczął.
0: No tak, ale tam gdzieś w tym mieście zawsze jakoś się dzieje, że tam przy tych stogach się korkuje ostatnio. Więc Kuba sprawdzi oczywiście nam trasę, a my jedziemy dalej. Moi drodzy, pamiętamy, że jeśli chodzi o serwis drogowy, to i także wy możecie aktywnie go współtworzyć, wysyłając do nas informacje a propos utrudnień i tego ogólnie, jak się jeździ. Bardzo się cieszymy, że urlopy się zaczynają i że jesteście z nami.
1: A tymczasem pytamy was, a tymczasem pytamy was też o słowa, które was w samochodzie potrafią rozwalić na kawałki, które irytują. Powiedzieliśmy między innymi o takim słowie uważaj. To według badań jest to słowo, które naukowcy mówią, że jest to niemalże słowo przekleństwo dla wielu kierowców i są nawet badania na ten temat. To oczywiście amerykańskich szalonych naukowców, ale są i okazuje się, że 31% kierowców uznało właśnie to słowo za jedno z najbardziej irytujących zachowań pasażera, szczególnie kiedy pada takie słowo wtedy, kiedy absolutnie nic się nie dzieje, albo kiedy kierowca uważa, że nic się takiego nie zadziało, a pasażer czuje, widzi, coś by chciał tutaj dać od siebie, prawda? Bo często pasażer ma coś takiego, że tak chciałby wnieść jakąś energię od siebie, to chociaż powie uważaj. No, a tymczasem my wiemy, że to może działać na niektórych kierowców jak płachta.
0: No właśnie, też pytanie, jakie są wasze doświadczenia, jeśli chodzi o taką asystę pasażera? Czy wy zgadzacie się na to, żeby ktoś ewentualnie jeszcze dodawał wam albo kolejnych wskazówek, albo mówił o tym, jak jechać, czy zupełnie nie? Bo są tacy kierowcy, którzy uważają, że świetnie kontrolują całą sytuację, ale zdarzają się takie momenty, kiedy jednak okazuje się, że nasza percepcja jest ograniczona i ta osoba, która siedziała obok, spowodowała jednak to, że nie

0: No i słowo wyzwanie pojawi się teraz, chociaż chyba niektórzy już zaczęli zgadywać. Bardzo się cieszymy, moi drodzy, że jesteście czujni, gotowi w blokach startowych do zgadywania, ale to teraz jest ten moment. Kuba Domoracki z serwisem i w tym serwisie szukamy słowa.
1: Zgadza się, ale to jest piękne, że mimo wszystko jednak czytają nam w myślach.
0: No to startujemy i słuchamy uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A na początek informacja dla naszego słuchacza Kondzia i w ogóle dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy podróżują pomiędzy Warszawą a województwem pomorskim. Krajowa Siódemka i Ekspresowa Siódemka. Jak tutaj wygląda sytuacja? A zatem na Krajowej Siódemce w województwie mazowieckim zawsze są korki. No może oprócz godzin nocnych, ale od wczesnych godzin porannych do wczesnych godzin wieczornych korki i tak samo jest dzisiaj. Na wysokości warszawskich Młocin, w pobliżu Łomianek, Dziekanowa Leśnego, a także Czosnowa. Ale jeżeli wjedzie się już na Ekspresową Siódemkę, to zarówno w województwie mazowieckim, jak i w województwie warmińsko-mazurskim na razie utrudnień nie ma. Ruch odbywa się w sposób płynny i nawet podobnie jest w pobliżu Trójmiasta. Co będzie później, nikt tego nie wie. A teraz autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj częściowo dobra informacja. Pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód nie ma już blokady w kierunku Gdańska, natomiast jezdnia nadal jest zwężona na kilometrze 199. Przypomnę, około godziny 8 rano doszło tam do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce i w związku z tym właśnie autostrada była tam całkowicie zablokowana. W tej chwili właśnie już tej blokady nie ma, ale cały czas oczywiście utrudnienia i spowolnienia na jezdni w kierunku Gdańska tam występują. Na trasie ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Poznań-Tarnowo-Podgórne a Poznań-Ławica auto osobowe wjechało w bariery. Na kilometrze 17 zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia i ruch odbywa się pasem lewym. Spory ruch na południu naszego kraju, chociażby w województwie małopolskim i na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim i na Zakopiance pod Krakowem, ale także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Mszany Dolnej i Limanowej. I wspomnę jeszcze o jednej trasie, a może o dwóch trasach. Przenosimy się teraz do, jakby to powiedzieć, regionu, gdzie królują letnie parawany. Obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Szadułki a Gdańsk-Karczemki jest zwężona w kierunku Gdyni na kilometrze 338. To w związku ze zderzeniem dwóch samochodów osobówki i ciężarówki.

0: ciężarówki, ale także spory ruch obserwujemy w Pruszczu Gdańskim na drodze 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I pojawiły się już pierwsze słowa, są czujni i bardzo szybcy, można powiedzieć szybcy i wściekli. Jadą razem z nami, sprawdzamy, czy to słowo, to właściwe słowo, które padło na naszej antenie.
3: Czy to magiczne słowo, to słowo sufler, może? Pozdrawiam Krzysiek z Krakowa, dobrego dnia.
2: No i znowu zabrakło nam tutaj jeszcze takiego jednego dźwięku, wiesz, zamiast braw powinniśmy mieć łe, łe, łe, łe.
4: Sufler czasami jest z nami w samochodzie i podpowiada różne rzeczy, czy sobie tego życzymy, czy nie. Czasami trzeba też zwrócić uwagę takiemu suflerowi, żeby wyszedł z roli i wszedł w jakąś inną.
2: Ja najbardziej lubię tych, którzy zauważą cień gołębia. Jest, uważaj! I jest nagle takie... Fajnie, że jesteś taki czujny i to miłe, naprawdę, ale z drugiej strony jednak no, warto już zaufać się kierowcy, jeśli decydujemy się wsiąść do samochodu z drugą osobą. No tak, to nie o tym słowie dziś mowa, ale wokół suflera tak naprawdę dziś też rozmawiamy o poradach i o słowach, które często padają z ust suflera i osoby towarzyszącej, która siedzi w kabinie obok nas.
4: No właśnie, jak oceniacie tę rolę? Czy ona jest potrzebna, czy nie? Niektórzy mówią, że to teściowa i z żoną bardzo często mówią o tym, jak ktoś powinien jechać, w tym przypadku mąż kobiety, która siedzi na miejscu pasażera, a jeszcze jeśli dołożymy do tego teściową, to już mamy naprawdę komplet informacji.
2: Ja tego nie powiedziałam.
4: Tak pan się trochę śmieje, tak?
5: Nie śmieje się, ale tak.
2: On reaguje,
5: atrakcji
2: on,
5: wtedy
2: on
5: jest.
2: Bardzo reaguje, wiesz, na słowo teściowa. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale...
5: No to nie tylko ja.
4: Nie tylko
5: to
4: Jakub ma.
5: Dużo osób reaguje.
2: Tak, wy też tak po drugiej stronie śmieszy was to słowo.
4: Ale pytanie, czy nasi słuchacze, którzy są kierowcami, lubią, kiedy ktoś im daje wskazówki na temat jazdy, taki instruktaż, co powinni, a czego nie i czy na drodze jest przeszkoda, czy jej nie ma. Czekamy na komentarze w tej sprawie.

0: Jakie to było słowo? Słowo wyzwanie. To zaraz dowiemy się, które słowo zostało zgłoszone wcześniej, a umieszczone przez Jakuba Domorackiego w naszym serwisie drogowym.
1: A tymczasem rozmawiamy dzisiaj też o badaniu, sondażu Tucker Research z 2026 roku, gdzie na 2000 amerykańskich kierowców przetestowano

0: kraju, można powiedzieć, przeprowadzono takie badanie, pytając kierowców o to, które zachowanie, które słowo tak najbardziej irytuje kierowcę w trasie. I właśnie ci kierowcy wskazali, 31% tych kierowców wskazało to słowo uważaj. Czyli w ogóle krzyczenie uważaj, gdy nic realnie się nie dzieje, znalazło się w topce najbardziej irytujących zachowań, słów pasażerów. Wyżej były tylko słowo backseat. Jak możemy to...
1: Backseat driving, czyli doradzanie kierowcy z fotela pasażera. Jeśli chodzi o irytowanie kierowców, to tak, że mamy dosyć wysoko zostawianie śmieci w aucie. Bardzo tego nie lubimy. Nawet taki kolega od nas z radia lubił rzucić papierek po batoniku i nie wiem, myślał, że to jakieś wróżki posprzątają później, kiedy oddawaliśmy samochód służbowy, a byłem to ja. Ten, który sprzątał, tak?
0: Ach, myślałam, że ten...
1: Nie, ja nie lubię bałaganić. Mamy też nawet gazetę kiedyś zostawił, tak. Ale to już nie będę mówił. Pozdrawiamy. Dobrze, ale mamy też coś, co irytuje kierowców na liście. Jest też narzekanie na styl jazdy i jedzenie brudzącego.
0: Och, fu, albo nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
1: Tak.
0: Na przykład kebab z takim sosem czosnkowym, to jest coś, co po prostu w samochodzie nie przejdzie, kiedy ja jestem kierowcą.
1: Kierowcy deklarowali też, że maksymalnie mogą wytrzymać zachowanie, które ich irytuje przez 13,2 minuty, a później następuje
0: pik.
1: Wysiadka.
0: Zwładka. 13 minut, dokładnie tyle macie, drodzy pasażerowie, drodzy towarzysze w doli i niedoli podczas trasy. Tak przynajmniej mówią badania amerykańskich naukowców. No i właśnie, w takiej sytuacji rzeczywiście warto poskromić te wszystkie swoje, prawda, emocje i impulsy, które gdzieś w nas się dzieją i często dominują gdzieś właśnie w trasie. A tymczasem co? Zerkamy na słowa wyzwania. Czy nasi słuchacze wiedzieli, jakie to słowo zostało ukryte w serwisie drogowym? Zerkam w aplikację, a w aplikacji między innymi jest słowo wyzwanie, to parawan, czupur z Durango. Proszę bardzo, wiedział to czupur, ale nie tylko czupur wiedział.
1: No właśnie, ale mamy też kultowe słowa podczas podróży, słuchamy.
2: Cześć, ja zazwyczaj jeżdżę z dwoma paniami, powiem z dwoma młodszymi, żeby się nie obraziła ta na prawym fotelu, że jedna starsza, druga młodsza. Więc z prawego fotela zawsze jest takie słowo, nie uważaj, tylko zwolnij, a z tyłu daleko jeszcze. To też takie kultowe słowa podróży. Pozdrawiam, Krzysiek z Krakowa.
1: Pozdrawiamy,
0: pozdrawiamy
1: Krzysztofa.
0: Cię. Jak ja znam to słowo. Daleko, ile jeszcze, mamo? Mamo, stacja, mamo.
1: Dobrze, już, dosyć tego. Nie mogę, ma być miło.
0: Piotrek.
1: Ola, ma być miło. Dobrze, zajmijmy się słowami, wyzwaniami. Sprawdzamy, jakie są wasze propozycje.
3: Słowo ukryte w serwisie to parawany. Pozdrawiam, Jola.
4: Czy to słowo to parawan? Pozdrawiam, Rafał.
5: Witam, PRK, tu Rafał z Iweko. Słowo wyzwanie... Letnie parawany? Pozdrawiam serdecznie.
6: Cześć, Wojtek ze Sprintera. Odnośnie słowa, to oczywiście parawan. Powiedziane było parawany, ale myślę, że to jest parawan. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Wiedział także Peter i Agata. I tak jak powiedziałam wcześniej, czupur to właśnie to słowo, a przed nami autor tego słowa.
7: Proponuję słowo parawan, Marek Boniewa.
0: Marku? No
1: to brawa.
0: Kolejne słowo już za 3 minuty?
1: Tak, zostało już zgłoszone przez kogoś? Dobrze. No to...
0: Prosimy o więcej.
1: Tak, a teraz muzycznie.

0: dziewczyny lubią tańczyć, na przykład na parkiecie. To jest taka prosta odpowiedź i w zasadzie nie wymaga tutaj jakiejś specjalnej gimnastyki, choć no wiadomo, ten taniec może być też tańcem gimnastycznym, akrobatyką sportową albo artystyczną, no można tutaj się pobawić,
1: tak,
0: prawda?
1: Jeśli chodzi o podpowiadaczy, jak powinniśmy jeździć, kolejna wiadomość.
2: Cześć Perka, a propos tych irytujących słów podczas jazdy, to tak, dużo jest tych standardowych, które wymieniliście, szczególnie właśnie uważaj, ale na mnie działa najbardziej powtarzane moje imię. Marcin, Marcin. To jest gorsze niż uważaj. Jak ja to słyszę, a wypowiadane jest ono najczęściej przez moją rodzicielkę, jak jedziemy. Nie wiem, z czego to wynika, nie jestem przecież złym kierowcą, ja tak uważam bynajmniej. Nigdy nie miałem stuczki, kolizji, ani nic. Marcin! Matko boska. Pozdrawiam, Małcin.
3: Ja już nawet u mnie dreszczę. Dostałem dreszczy, naprawdę.
0: Marcinie, ile ty tutaj emocji, śmiechu, radości dostarczyłeś. Nie, bardzo proszę, to, a umiesz tak powtórzyć? Marcin! Nie, no chyba tak, nie, to tylko rodzicielka potrafi.
1: Można się zawsze tą niedolą poradzić i wtedy jakoś razem raźniej. Tak?
0: Tak. Tak.
3: Oj, tak.
1: No dobrze. Sprawdźmy, co na drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Samochód osobowy uderzył w bariery na trasie ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Poznań-Tarnowo-Podgórne a Poznań-Ławica. Na 17 kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia, a ruch odbywa się tylko pasem prawym. Cały czas utrudnienia utrzymują się na A1 w województwie kujawsko-pomorskim, ale nie są one już aż tak uciążliwe jak jeszcze powiedzmy jakiś czas temu. Przypomnę, około godziny 8 rano pomiędzy węzłami Kowal a Włocławek Zachód doszło tam do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciężarówce. Na kilometrze 199 autostrada jest zwężona w kierunku północnym, a zatem w kierunku Torunia i Gdańska. A teraz, proszę Państwa, poczułem taką niepohamowaną chęć poinformowania o sytuacji na autostradzie A4, że właśnie na tę autostradę się teraz przeniesiemy. A tam oczywiście utrudnienie, jak to bywa na A4, ale tym razem naprawdę poważne utrudnienia. Chodzi o właściwie odcinek wielokilometrowy. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku Krakowa. Przypomnę, że te fragmenty ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi i trasą wojewódzką numer 347 przez Kostomłoty, Piotrowice, Kąty Wrocławskie, a potem Sadków i Pietrzykowice.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo

0: pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
4: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: A to jesteśmy my. Prowadzimy was w trasie, zgadujemy słowa wyzwania, które przed momentem również na antenie Polskiego Radia Kierowców się pojawiło.
7: Tak, rozwiązanie po godzinie 11, ale rozmawiamy też o interakcjach międzyludzkich w obrębie jednego samochodu i słuchamy dalej.
8: Marek Głoniewo, słuchajcie, szanowni państwo, na słowo tam uważaj. Dokonuję zatrzymania auta w bezpiecznym miejscu, wysiadam, informując słów pasażera, to prowadź ty.
6: No i krótka piłka.
7: Wiesz lepiej, to jedź, proszę bardzo.
6: Gorzej, jak ta osoba nie ma prawa jazdy.
7: Przedłużenie świadomości.
6: A tak, często.
7: Ale to zazwyczaj osoba, która nie ma prawa jazdy, wie najlepiej.
6: No właśnie.
7: Mam takiego kolegę. Zrobił tylko kiedyś chyba jakąś jedną trasę z automatyczną skrzynią biegów samochodem, po prostej, gdzieś w ogóle poza miastem. Nie ma prawa jazdy i wie najlepiej, jak powinno się jeździć.
6: Takich to lubimy najbardziej.
7: Jedziemy dalej i czekamy na wiadomości od was.

0: Minęła nam godzina 11, już minutę temu, więc sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest piątek, zmierzamy w stronę południa, ale pogoda nie wszędzie jest dziś jednakowa. W wielu regionach Polski mamy sporo chmur, choć miejscami pojawiają się też przejaśnienia.
0: Najwięcej słońca można znaleźć dzisiaj na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i w części Wielkopolski. Tam zachmurzenie jest mniejsze niż w pozostałych częściach kraju.
2: Znacznie więcej dzieje się natomiast na Mazowszu, ale nie tylko. Zerkam także na mapę, tam Lubelszczyzna, Podlasie i Podkarpacie. Właśnie w tych regionach możliwe są dziś przelotne opady deszczu, a miejscami także burze.
0: Synoptycy ostrzegają, że podczas burz może pojawić się również grad. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej części kraju, gdzie lokalnie nawet około 20 mm wody.
2: Centrum Polski raczej słaby deszcz do około 10 mm, ale parasol może się dziś przydać również mieszkańcom Mazowsza czy na przykład ziemi łódzkiej.
0: Temperatury bez większych sensacji, najczęściej od 16 do 20 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tutaj Karpaty, gdzie lokalnie termometry pokażą około 14.
2: Można powiedzieć typowa czerwcowa pogoda, trochę słońca, trochę chmur i miejscami burze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my w takim razie sprawdzamy wasze odpowiedzi. Już teraz mamy, myślę sobie, że to jest dobry czas i mamy dobrą pogodę. Mam nadzieję, że wy też przede wszystkim słychać to w waszych odpowiedziach, że pogoda ducha dziś wam dopisuje. W związku z tym sprawdzamy, jak brzmią odpowiedzi na słowo wyzwanie, które przed 12, już prawie 13 minutami padło na naszej antenie.
3: Witam wszystkich z niepohamowaną chęcią pozdrowienia. Maniek z Ławy pozdrawiam.
4: Cześć, znowu Wojtek ze Spintera. Mam taką niepohamowaną chęć powiedzieć, że te słowa to niepohamowana chęć. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy.
0: No i tutaj brawa.
2: Ale wiedział to także D-Rex, wiedział Robert z Dastera. Także sporo osób się dzisiaj dołącza do naszej zabawy. Naprawdę bardzo gorąco zrobiło się w naszej aplikacji. Piszecie także a propos słów, które mogą zirytować kierowców w trasie. I bardzo mi się podoba tutaj tekst, zdaje się, już zerkam w aplikacji, Marcin.

0: Ina. Wystarczy posłuchać w filmie Panią Bukietową, jak męża poucza, żeby uważał.
1: Miss Bouquet. No to miało być jak trochę po francusku.
0: Tak.
1: Ona zawsze wolała.
0: Ryszard, krowa! Bądź Ryszardem. Gdzie? On pyta.
1: Tak?
0: Tak.
1: Gdzie?
0: Gdzie? Tego tak bardziej, wiesz, dramaturgicznie.
1: Gdzie?
0: Tak wiesz.
1: No gdzie?
0: Na polu. Uważaj.
1: No tak, no bo nie wiadomo, może wtargnąć. Przecież krowy mają to do siebie, że potrafią...
0: W każdej chwili, w każdym momencie.
1: Tak się zachować. Nagle ona oszaleje, bo zobaczy jakiegoś byka albo kogoś, albo koleżankę, no i wskoczy.
0: Ale i tak czuję niedosyt, że ten Ryszard jakoś taki mało dramaturgiczny. Jednak jak jesteś, wiesz, w samochodzie...
1: Bo ja powiem ci tak. Trzeba wyrobić w sobie pewną odporność i niestety ona też na mężczyzn spływa w takim stopniu, że stajemy się tacy bardzo powściągliwi.
0: No dobra, a możemy zamienić się rolami? Ja będę Ryszardem, a ty panią Bukietową?
1: Dobrze, tylko... Dobrze, Ryszard Krowa.
0: Ale jak pani Bukietowa tak nie mówi, Ryszard?
1: Ryszard Krowa.
0: Gdzie?
1: No dobrze, no Ola.
0: Na polu.
1: To jak na polu. Chciałem tylko powiedzieć, bo to gdzieś było z tyłu głowy, no nie wyszło nam to dobrze. Droga 86 Katowice-Tychy, w stronę Tych korek na 20 minut. Pozdrawiam Grzegorz z Kupiątki. Dziękujemy bardzo za informację. Uważajcie. Droga 86 Katowice-Tychy.

0: No i mamy 12 minut po 11. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I bez zbędnej zwłoki ruszamy na drogi, żeby sprawdzić, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa, przepraszam, autostrada A1, odcinek węzeł Kowal, węzeł Włocławek Zachód w pobliżu Nowej Wsi, na jezdni w kierunku Gdańska, to jest rejon 199 km. Doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki, rozlana ropa zalała także pobocze kwitnących stokrotek, zablokowany został jeden pas ruchu. Autostrada A4. Kłopoty zaczynają się jeszcze przed węzłem Kostomłoty i ciągną się po Bielany Wrocławskie. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Karczemki w pobliżu 338 km na jezdni w kierunku Gdyni, zderzenie auta osobowego i ciężarówki. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden z pasów ruchu, prawy, ruch odbywa się lewym. Droga ekspresowa S11, odcinek węzeł Poznań-Tarnowo-Podgórne, węzeł Poznań-Ławica w pobliżu Lusowa na jezdni w kierunku Wrocławia na 17 km. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując lewy pas w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Kępno, węzeł Wieruszów, rejon 109 km.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.

0: No i mamy 20 minut po godzinie 11 Polskie Radio Kierowców. Cały czas nasz temat aktualny, czyli tak zwanego dogadywania za kierownicą od pasażerów. Czy to lubicie, czy niekoniecznie. No i możecie oczywiście nagrywać się, opisywać swoje historie, ale także słowo wyzwanie. Tak, tak. Słowo wyzwanie. Mariusz Dąbrowski przed kilkoma minutami użył tego słowa na naszej antenie.
1: I to nie jest tak, że mam jakiś zespół Tureta, bo mi się coś przypomniało, tylko to nasz słuchacz Marcin, mówię to dla tych słuchaczy, którzy być może przed momentem się włączyli i nie wiedzą, o co chodzi, że ta Jasińska tak wyskakuje z tym Marcinem. A pytamy was o słowa, reakcje współpasażerów, które mogą was irytować, które mogą spowodować was, no właśnie, ja to często nazywam taką żyłką na czole, żyłką stresu, żyłką nerwów. U Piotra to
0: jest
1: widać,
0: cały czas.
1: Nie? Nie jest cały czas, ale rzeczywiście nie tylko brwi się podnoszą w twoim przypadku, ale też ta żyłka jest taka widoczna, nie? I niektórzy mają taką fizis właśnie, że ta żyłka pojawia się w sposób natychmiastowy i nie trzeba nic mówić. Ja po prostu widzę po tobie, nie? Czasem jeszcze wzrok, tutaj przed momentem też się coś takiego pojawiło. Ja na przykład mam przyjemną fizis, prawda? U mnie nie masz.
0: Bardzo, ale ja też mam przyjemną.
1: No właśnie, więc czasem to jest słowo, czasem to jest gest, ale jest coś jeszcze i Marcin właśnie o tym mówi.
2: No to jeszcze raz, Marcin. Są jeszcze tacy skryci sabotażyści na miejscu pasażera. Ci, którzy nic nie mówią, ale widzisz podczas jazdy, że siedzisz sztywno, że ostro tam pomaga ci hamować dwiema nogami. Kurczowo trzyma się tej, o mój Boże, rączki. Bo to inaczej tego nie można nazwać. I to też chyba bardziej irytuje niż wypowiadane słowa, bo jednak jakaś taka niepewność jest odczuwalna z tego prawego fotela. Pozdrawiam raz jeszcze, Marcin.
1: Pozdrawiamy cię, Marcinie. Piotrek się za głowę złapał, ale żyłki...
0: Bo ja tak sobie myślę. Ja na przykład nie lubię jeździć z moim bratem.
1: Dlaczego, Piotrze?
0: Ponieważ
1: powiedz.
0: On, nie wiem, czy on się chce popisać, czy on tak po prostu na co dzień jeździ. Ja lubię jazdę taką, można powiedzieć, że spokojną, ale dynamiczną, tak? A on, to co on robi, jest nie do przyjęcia, czyli wyprzedza...
1: Bo jest zbyt dynamiczny.
0: Wyprzedza w takich miejscach, gdzie na przykład ktoś może skręcić w lewo i on nawet... I nawet taka sytuacja kiedyś była i ja go zatrzymałem przed tym wyprzedzaniem. Mówię, co ty robisz? Kiedyś jechał z mamą, pamiętam, i też w jakimś miejscu, nie wiem, wpadli w poślizg, bo akurat, nie wiem, mróz chwycił delikatnie. I on mówi, że to, bo tam jest takie miejsce. Ja mówię, jakie miejsce? Ja tamtędy też jeżdżę, jakoś nigdy nie wpadłem w poślizg. Jakoś dziwnie tobie się to zdarza, więc...
1: No dobra, to ty trochę tutaj opowiadasz o takich zachowaniach, powiedzmy, takie... na granicy gdzieś.
0: No tak, ale jak ja czuję, bo Marcin o tym przed chwilą mówił, że jeżeli ktoś trzyma się tej rączki, tak, no to można stwierdzić, że niekoniecznie komfortowo czuje się z kierowcą w czasie jazdy i trochę ten styl nam nie odpowiada, tak?
1: Tak mi się czasem wydaje. Może być to pierwszy i ostatni raz.
0: Chyba, że jest to osoba hiperbojąca się, tak? Może też tak być, ale no nie wiem. No.
1: Pytanie, jak rozpoznać taką hiperbojącą?
0: No właśnie w ten sposób też, prawda? Jeśli chodzi o dzisiejsze samochody, no to jest tak, że my jednak bardzo często nie czujemy tej prędkości. To auto powinno jednak powodować coś takiego, że czujemy się komfortowo, miło, sympatycznie. Czasem no, jedziemy te 100 na godzinę i się okazuje, że czujemy tak, jakbyśmy jechali 50. Więc nie chcę myśleć, co się dzieje, albo jak ten kierowca jeździ, kiedy takie auto nowe, wyciszone dobrze, w nim będąc ktoś czuje niepewność albo niepokój.
1: No przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy nie doprowadzali do takiej sytuacji. Dobrze o tym wiemy. To nie jest komfortowe dla nikogo. Dla żadnej ze stron. Kiedy kierowca widzi, że pasażer się nie do końca komfortowo czuje, to jest niekomfortowe i dla jednej, i dla drugiej strony. Więc mówimy tutaj o sytuacjach wyjątkowych, mam nadzieję. Nikt nikogo nie chce oczywiście wpędzać w jakieś takie dyskomfortowe sytuacje. A tymczasem zerkam do naszej aplikacji. A tu pojawiły się prawidłowe odpowiedzi dotyczące słów wyzwań, które padają tutaj.

0: tutaj dzisiaj na naszej antenie. Pobocze kwitnących stokrotek.
1: Tak?
0: Peter. Wiesz, co mu się należy?
1: No, chyba...
0: Śmiało.
1: To.
0: Niech ci ręka nie zadrży.
1: Bo chodziło o stokrotki.
0: Mm-hmm. Peter, twój imiennik.
1: Czyli Mariusz Dąbrowski cię dzisiaj z bukietem stokrotek przyszedł.
0: Oj tak.
1: Do
0: Mariusz,
1: nas.
0: Ciekawe, czy słyszy. No ciekawe, jeszcze tych stokrotek nie ma na polach. Już niebawem, ja się ich nie mogę doczekać. Bardzo lubię jeszcze wianki ze stokrotek, nie? Kiedyś może nawet tak z takim przyjdę.
1: Mamy propozycję. Zgłaszajcie kolejne słowa i jedziemy dalej.

0: Adrenalina.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich podróżujących. Mała informacja drogowa, droga 47, przed Nowym Targiem, wypadek, samochód ciężarowy, rowerzysta plus dwie osobówki. Wprawdzie stoją już na poboczu, natomiast jest dość spore spowolnienie ruchu. Niestety nie ma możliwości tam nigdzie tego ominięcia. W związku z powyższym podróżującym do Zakopanego i z Zakopanego dużo cierpliwości. Pozdrawiam, Magda.
2: Pozdrawiamy Cię, Magdo. Więcej informacji drogowych już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Bez zmian na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kowal, węzeł Włocławek Zachód w pobliżu Nowej Wsi na jezdni w kierunku Trójmiasta, rejon 199 km. Wyciek paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki, zablokowany jeden pas ruchu. S1, odcinek Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic, jezdnia w kierunku Bielska Białej, 15 km. Zderzenie czterech autosobowych, zablokowany pas awaryjny. Autostrada 4. Kłopoty zaczynają się jeszcze przed węzłem Kostomłoty i ciągną się po Bielany Wrocławskie. Wszystko przez to, że na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu Pietrzykowic na 146 km zderzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany został lewy pas, ruch możliwy tylko prawym pasem. No i korek praktycznie na 1/3 dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Karczemki w pobliżu 334 km. Tam doszło do zderzenia autoosobowego z ciężarowym. Podobno przebiegł między nimi czarny kot. Zablokowany był jeden pas ruchu. Ruch odbywał się lewym pasem. Teraz S6 przez jej 338 km jedzie się bez jakichkolwiek utrudnień. S11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No. 28 minut do godziny 12. No tak, jedziemy dalej. Piotrek Firan i Aleksandra Jasińska, jedziemy razem z wami. Mariusz
4: ostro
2: Dąbrowski.
4: Się z wami jedzie.
2: Jedzie ostro. Siostro. Piotrek, no piątek, film no Ostra Jasna.
4: Podejmuję to ryzyko.
5: Dobra, jedziemy.
6: Ty swoje masz, ja swoje mam, małe, duże problemy. Problemy, moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl. Nie myśl, przecież oboje.

0: 22 minuty tak. do południa. Jedziemy razem z wami właśnie w kierunku południa. Dajcie znać, gdzie dokładnie jesteście, w którą stronę zmierzacie. Być może macie po drodze jakieś pytania związane z trasą, to my oczywiście służymy tutaj pomocą. Jeśli na drodze mogą się pojawić, czy pojawią się jakiekolwiek utrudnienia, to my na pewno damy wam znać. A jeśli nie my, a wy pierwsi zauważycie właśnie te zmiany w ruchu drogowym, to my jesteśmy tutaj po to, żeby podać to dalej.
1: No właśnie, i mamy odpowiedzi właśnie a propos naszego słowa wyzwania, bo Mariusz Dąbrowski prezentował serwis drogowy i tam były słowa, które pojawiły się. I tak, mamy przebiegł czarny kot,

0: od D-Rexa, czarny kot Hogata. O, widzę, że mój czarny kot.
1: No, Agnieszka.
0: Agnieszka.
1: Bo to słowo, propozycja od Agnieszki. Także Aga, wielkie brawa dla ciebie, że pojawiło się właśnie twoje słowo, ale brawa oczywiście także dla naszych słuchaczy, którzy również wiedzieli, jakie to słowo.
2: Witam, Wojtek ze Splittera ponownie. Myślę, że tym razem drogę przebiegł czarny kot. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, Tomek z Dużego, ale to jest kurczę podłe, żeby czarnego kota w to wrabiać, no. One są nic niewinne, ja miałem czarnego kota bardzo długo. W podstawówce najczęściej byłem 13 w dzienniku lekcyjnym. I to mi nie przynosiło żadnego pecha, nawet w piątki, no. Nie można tak, kurde, szastać czarnymi kotami. To są kochane zwierzęta. Pozdrawiam wszystkich z szerokości mądrych kierowców. Miłego dnia.
1: Miłego. No i można tak szastać czarnymi kotami. A to nie nasza propozycja. Zrzucamy to Aga. Ago, bardzo ci dziękujemy, bo to oczywiście propozycja, która no napędziła po prostu naszych słuchaczy, bo nagle się okazało, że tutaj każdy widzi albo widział, albo gdzieś ten czarny kot przebiegł mu drogę.
0: Brawa. A my jedziemy dalej. Oczywiście czekamy na kolejne propozycje słów i serwis drogowy za już mniej więcej 10 minut. Jesteśmy razem w trasie. To piątkowe wydanie. Całkiem przyjemnie w wielu miejscach. Jeśli chodzi o szczegóły pogodowe, to oczywiście nastąpią prędzej czy później, bo pogoda dynamiczna. I w weekend także zapowiada się właśnie pod tym hasłem, czyli dynamiczna.
4: Jak

0: No i mamy 13 minut do godziny 12. Krótko, nasza słuchaczka o stylu jazdy i o tym, jakie uwagi ewentualnie słyszymy, kiedy prowadzimy auto.
1: Dzień dobry, Jola z tej strony. Ze względu na problem z błędnikiem, ja jestem kierowcą w naszym domu, w naszej rodzinie. I mój mąż jest cudowny, w ogóle nigdy nic nie mówi, jak jeżdżę, prawdopodobnie jeżdżę bardzo dobrze. Ale moja mama, kiedy jest wożona, potrafi hamować nóżkami i krzyknąć, jeżeli coś jej na drodze nie pasuje, hamuj. I zawsze ją proszę, żeby jednak nie hamowała za mnie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No nie, są te wirtualne pedały i czasami z nich korzystamy.
2: No ale muszę przyznać, że tutaj należy się jakiś medal dla męża, bo mąż ma złoty poziom pasażera, nie komentuje, nie instruuje, nie robi za drugiego GPS-a, a mama, no, prezentuje klasyczną szkołę, powiedziałabym, hamowania. Noga idzie w podłogę, mimo że tych pedałów brak. No to jest chyba taki, można byłoby nawet nazwać rodzinny system bezpieczeństwa ABS na przykład, tak?
0: Tak, nic dodać, nic ująć.

0: I mamy 10 minut do 12 i czas na najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość, koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kowal, węzeł Włocławek Zachód w pobliżu Nowej Wsi. Na 199 kilometrze jezdni w kierunku Trójmiasta. Przypomnę, że doszło tam do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki. Patrzę na swój zegarek, to utrudnienie doskwierało kierowcom od 9.50. Od 9.50 było sporo problemów na autostradzie A1, ale to utrudnienie poszło już w niebyt. S1, odcinek Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic, jezdnia w kierunku Bielska-Białej. 15 kilometr, zderzenie czterech autosobowych, zablokowany pas awaryjny. Autostrada A4, kłopoty zaczynają się jeszcze przed węzłem Kostomłoty, ciągną się po Bielany Wrocławskie. Wszystko przez to, że na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu 146 kilometra zderzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się tylko prawym pasem. Po kłopotach na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańska-Czemki w pobliżu 338 kilometra na jezdni w kierunku Gdyni po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką został zablokowany jeden z pasów ruchu i ruch odbywał się tylko lewym pasem. Teraz S6 jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Na zegarze minęła nam godzina 12. Sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To sprawdzamy w takim razie, jak wygląda sytuacja pogodowa po godzinie 12. Skoro już dojechaliśmy do południa, to jedziemy w stronę godziny 13, a tu w wielu miejscach kraju pojawiają się przejaśnienia i to jest ta dobra wiadomość. Robimy hip, hip, hura, ale nie wszędzie można liczyć na spokojne popołudnie.
0: No właśnie, najwięcej pogodnego nieba synoptycy prognozują dzisiaj na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, części Podlasia. Tam po południu chmur powinno być mniej. Jednocześnie właśnie we wschodniej Polsce mogą rozwijać się burze. Dotyczy to przede wszystkim Lubelszczyzny, Podkarpacia i części Mazowsza.
2: A w czasie burz wiatr może osiągać nawet do 65 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się także grad. Na zachodzie kraju sytuacja wygląda nieco spokojniej. Tutaj na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce dominować będą przelotne chmury, ale także okresowe przejaśnienia.
0: Ciekawostka dla miłośników gór. W najwyższych partiach Tatr prognozowane są dziś opady deszczu ze śniegiem. To przypomnienie, że wysoko w górach warunki potrafią być zupełnie inne niż w dolinach.
2: A temperatura utrzymuje się na poziomie od 16 do 20 stopni, więc można powiedzieć, jest dość komfortowo, choć bez letnich upałów.
0: A jeżeli planujecie popołudniowy spacer albo jazdę na rowerze, warto zerknąć na radary związane z przewidywaniem opadów, szczególnie we wschodniej części kraju. Tam pogoda może zmieniać się dziś bardzo szybko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dorzucę tylko temperaturę w Kołobrzegu, tu 18 stopni i 5 kresek na termometrze, to najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, natomiast Lesko, tu najchłodniej, 10 stopni i 8 kresek na termometrze. Poza tym przypominam ostrzeżenia meteo przed burzami, stopień pierwszy od północnej po północno-wschodnią do południowej nawet, południowych krańców Polski, tu ostrzeżenia meteo, pierwszy stopień przed burzami. Także uważamy na siebie i na naszych najbliższych, oczywiście, którzy są w trasie i nie tylko.
0: No i tak, rozwiązujemy też nasze słowo wyzwanie, to znaczy wskazujemy, gdzie ono było i jak ono brzmiało. Direx pisze o tym, że patrzę na swój zegarek, ale także Tomek z Warszawy. Moja propozycja słowa to zegarek i to właśnie o to chodziło, więc brawa.
2: Kolejne słowo już za 7 minut na antenie Polskiego Radia Kierowców i to jest ten moment, kiedy możecie nadsyłać te słowa. My spośród nich wyławiamy jedno słowo i ukrywamy w serwisie drogowym. Czas start.

0: I kolejne słowo wyzwanie pojawi się w naszym serwisie drogowym, ale co ważniejsze, także oczywiście informacje kluczowe dla kierowców, gdzie występują utrudnienia. Więc słuchamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S1, odcinek Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic, jezdnia w kierunku Bielska, 15 km. Karambol czterech aut osobowych, zablokowany pas awaryjny. Autostrada A4, kłopoty zaczynają się w rejonie węzła Kostomłoty, ciągną się po Bielany Wrocławskie. Wszystko przez to, że na odcinku Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, w pobliżu 146 km zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowany jest lewy pas. Krajowa 10, odcinek Stargard Słuchań w pobliżu miejscowości Krąpiel, w obu kierunkach niestety, na 58 kilometrze protestują rolnicy. Protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Protest w systemie 10 minut blokady i 10 minut dla ruchu drogowego. Utrudnienie powstało w okolicy południa. Przewidywany czas trwania 2 godziny. Ja ciekaw jestem, który ancymon zejdzie pierwszy z przejścia. Droga ekspresowa S11, odcinek węzeł Poznań Tarnowo Podgórne, węzeł Poznań Ławica, w pobliżu Lusowa, na jezdni w kierunku Wrocławia, w rejonie 17 km auto osobowe wjechało w bariery energochłonne, blokując lewy pas w kierunku Wrocławia. Ruch możliwy tylko prawym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: tle.
1: 20 minut po godzinie 12. Polskie Radio Kierowców i nasza aplikacja, która rozgrzewa was dzisiaj do czerwoności, a może właściwie rozgrzewa was to, co dzieje się tutaj, a w aplikacji mamy tego przełożenie. No i są oto wasze głosy.
2: Witajcie kochani. U mnie sytuacja wygląda następująco. Pasażerowie zazwyczaj, gdy prowadzę, to zasypiają, ale mam jedną koleżankę, która jest nad wyraz wrażliwa i ja zawsze się śmieję, że ona jojczy, dlatego że cokolwiek się nie dzieje na drodze, ktoś wyjeżdża, ktoś nas wyprzedza, to jest notoryczne ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj szybko i to może wsiąść. Nie wyciąga wniosków, niereformowalna. Pozdrawiam Was serdecznie, Tomek.
1: I my Ciebie pozdrawiamy, Tomku.
0: I tak sobie myślę o swoich doświadczeniach też jako kierowcy. Kiedyś wracałem z festiwalu, kiedyś wracałem z spania. Spania w samochodzie.
3: Ja uwielbiam.
0: Że wracałem sobie z festiwalu, zatrzymałem się na stacji benzynowej, żeby zatankować, no i dwóch harcerzy stało. No i jeden do mnie mówi, gdzie pan jedzie? Ja mówię, że do Warszawy. My też. Czy możemy się zabrać?
1: Poważnie?
0: Tak. No i mówię, dobra, no to pakujcie się. Proszę bardzo, otworzyłem bagażnik, wpakowali te swoje plecaki. Okazało się, że byli studentami Wojskowej Akademii Technicznej. Jeden się zajmował chyba jakimiś...
1: łącznością, drugi informacją.
0: Eksplozjami, drugi czymś tam innym. W każdym razie o wszystkim mi opowiedzieli. Jeden siedział na miejscu pasażera, drugi sobie siedział na wygodnej kanapie z tyłu. I nagle patrzę, że ten drugi zgasł. Po prostu sobie spał. Drugi też. Byli trochę zmęczeni, bo to też po festiwalu, wiesz, składanie namiotów, wielodniowa impreza.
1: Bardzo byli przebrani za harcerzy? Widać było, że to harcerze?
0: Tak.
1: To bym zaufała.
0: Zawiozłem ich pod sam akademik.
1: Ale fajnie z ciebie, kierowca, wiesz?
0: Co się będą chłopaki tam tułać jeszcze jakimiś autobusami, trzeba ich podwieźć pod sam dom. I tak było miło. I też mi się miło zrobiło, że ktoś na tyle mi zaufał, jadąc ze mną, że sobie zasnął i bardzo przyjemnie mu się jechało. Więc to jest całkiem miłe.
1: Też uważam, że zaśnięcie to jest najwyższy wyraz uznania i najwyższy wyraz zaufania w stosunku do kierowcy. Ja uwielbiam spać. Ja jestem pasażerem, który no właśnie, jak tylko wchodzi do samochodu i jak wyczuje tylko energię dobrą do snu, to natychmiast mnie nie ma. Także pozdrawiam tego harcerza, który zasnął u twojego boku. Ja też należę do tego. Może kiedyś będzie nawet jakaś okazja, ty będziesz jechał, ja zasnę.
0: I się obudzisz, jak już dojedziemy.
1: I się obudzę, tak.
0: No właśnie, dzisiaj rozmawiamy o współpasażerach. Kolejny głos.
4: Dzień dobry, ponownie Tomek z Duszego. Jako, że pracujemy w różnych godzinach, w różnych miejscach, no i niestety komunikacją miejską nie możemy dojechać ani podmiejską do pracy, więc ja jeżdżę swoim autem, żona jeździ swoim. Jeździ naprawdę dosyć dobrze, bo no nie chwalę się, mam ponad 4 miliony dużym już zrobione i dużej rzeczy wytłumaczyłem i zachowań ludzi na drodze, na co trzeba zwracać uwagę, więc złapała temat szybko, opanowała to. Tak, ale co chciałem napomnieć do właśnie pasażera. Siostra kiedyś przyjechała z Anglii, mówię do szwagra, mówię, pożycz mu tego swojego Passata, nie? Oczywiście, pożyczył mi, no ona mówi, ona Anglikiem jeszcze nie jeździła, mówię, to siadaj, nie? Wiesz, że nie wiedziała, co ma robić, siedząc na miejscu kierowcy i to było najlepsze. Nic się nie odzywała, po prostu jakby mogła tobie za kierownicę złapać, ale nie miała jej. Także to, no, taka fajna historia z tego wynikła.
1: Też sobie wyobraziłam, jak łapię za kierownicę w miejscu, w którym ta kierownica powinna być, bo jest przyzwyczajona, że kierownica jest. To i tak ja też miałam taki odruch jeżdżąc właśnie w Irlandii, że tej kierownicy jakoś mi brakuje, jeżdżąc jako pasażerka.
0: Anglicy uważają, że to my źle jeździmy, bo uważają, że jeżeli wjeżdżają oni na rondo, to oni jadą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a my przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w związku z czym to oni jeżdżą prawidłowo, a my nie, bo zegarku się nie cofa.

0: Mam nadzieję, że dobre wieści od Mariusza. Mariusz Dąbrowski w studiu. Najświeższe informacje drogowe już za chwilę. Tymczasem 29 minut do godziny 13.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tylko dobre wiadomości, bo prawdziwe, nieubarwiane, choć czasami z jakimś takim przysmakiem, szczególnie w piątkowe południe, taki przysmak się zdarza. Mogą to być stokrotki, może to być zegarek, może to być ancymon albo jakaś taka inna historia, ale to taka szczypta, by było sympatyczniej, milej. Jeśli chodzi o nasze drogi, S11, odcinek węzeł Poznań-Tarnowo-Podgórne, węzeł Poznań-Ławica w pobliżu Lusowa, na jezdni w kierunku Wrocławia na 17 km. Auto osobowe wjechało w barierę energochłonne, blokując lewy pas jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Ruch możliwy tylko po prawym pasie. Krajowa 10, Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel na 58 km protestują rolnicy. Ten protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. 10 minut blokady, 10 minut dla ruchu drogowego. Utrudnienie powstało w południe. Przewidywany czas trwania 2 godziny, więc w rejonie 14 powinny się te kłopoty na 10, na jej 58 km skończyć. Autostrada A4 od węzła Kostomłoty, Pobielany, Wrocławskie, korek, spowolnienie, wszystko to za sprawą zdarzenia między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. W pobliżu 146 km zderzyły się dwie ciężarówki, blokując lewy pas. Ruch możliwy tylko prawym pasem. No jest jedynka, odcinek Żywiec, Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic. 15 km, karambol czterech autosobowych. Zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Bielska-Białej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ach, jak ja lubię, jak ona tak krzyczy.
1: No dobrze, Ola, no.
0: Ty też.
1: Tak, też zrobiliśmy takie miny.
0: Zrobiliśmy. Mam nadzieję, że wy też po drugiej stronie zrobiliście te miny.
1: Chyba coś źle powiedziałeś, pisze słuchacz, bo jak kierowca jest po lewej, to zgodnie właśnie ze wskazówkami zegara, a po prawej to do tyłu. Tomek z Wawy.
0: No to wyobraźmy sobie rondo w Polsce, tak? Wjeżdżasz na rondo w Polsce.
1: Tak.
0: No to wjeżdżasz i jedziesz w którą stronę? W prawą, prawda? W prawą stronę i objeżdżasz.
1: No tak, no
0: jedziesz... Czyli wprost przeciwnie do wskazówek zegara.
1: Tak.
0: Bo wskazówki w lewą stronę lecą, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli Anglicy jeżdżą zgodnie ze wskazówkami zegara.
1: No to wszystko jest dobrze, nieważne po której stronie się siedzi.
0: Przeciwnie do...
1: Tak, Polacy, Francuzi, Hiszpanie tak. i tak dalej.
0: No ja sobie to są prosta sprawa. Jakoś.
1: Dobrze, ale tutaj jeszcze ważne sprawy związane ze słowem wyzwaniem, tak. które padło nie w poprzednim, tylko jeszcze w poprzednim serwisie. Rozwiązanie przed nami, no bo trzeba rozwiązać. I pytanie, czy udało wam się znaleźć to słowo, więc słuchamy.
2: Słowo ukryte w wiadomościach drogowych to ancymon. Pozdrawiam, Kasia z Tesli.
3: Wstawiam, że hasłem jest ancymon. Pozdrawiam, Tomek z Torunia.
1: No oj i tak,
0: to
1: brawa.
0: Ancymon. Brawa należą się naszym słuchaczom. Proszę bardzo. Kto jeszcze wiedział? Wiedział Direx. Wiedziała Monika z Mandarynki. Hogata również. Pozdrawiamy was. Direx jeszcze tutaj podrzucił jeszcze jedno słowo. Kolejne słowo? Nie, kolejnego już nie będzie. To już ostatnie słowo w trasie. Po godzinie 13, po godzinie 13 w wysokich obrotach Robert Killen na pewno coś dla was jeszcze wymyśli. A tymczasem tak, wielkie gratulacje dla was. Wiedzieliście doskonale, że to pieszczotliwe, żartobliwe określenie kogoś niezwornego, sprytnego, trochę łobuziaka to właśnie ancymon, które zostało użyte w serwisie drogowym.
1: Direx jeszcze napisał, patrzę na swój zegarek. No właśnie, niby prosta rzecz, a jednak nie dla wszystkich. Jedziemy dalej.

0: Informacje drogowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S11 na odcinku węzeł Poznań Tarnowo Podgórne, węzeł Poznań Ławica. W pobliżu Lusowa na 17 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, nie ma już problemów na jezdni w kierunku Wrocławia. Wciąż są kłopoty na Krajowej Dziesiątce, jest tak od południa. Na odcinku Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel na 57 km. Tam, przypomnę, protestują rolnicy, a protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Protest jest w systemie 10 minut blokady, czyli przechodzenia, i 10 minut dla ruchu drogowego. Od południa do 14 będą te kłopoty na Krajowej Dziesiątce, na jej 58 kilometrze w pobliżu miejscowości Krąpiel. Autostrada A4. Kłopoty są od węzła Kostomłoty, ciągną się po Bielany Wrocławskie. Wszystko to z tego powodu, że na odcinku Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, w pobliżu 146 km zderzyły się dwie ciężarówki, blokując lewy pas. Ruch odbywa się po prawym pasie. S1, odcinek Żywiec, Bielsko-Biała, Wilkowice. 15 km jezdni w kierunku Bielska-Białej, karambol czterech aut, zablokowany jest pas awaryjny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No i mamy ewidentnie miłośnika gitar, Robert Killen.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A ty byłeś na
1: Black Sabbath.
2: Oziczka widziałeś? Mhm.
0: Tak, ale wiesz co, to też nie pierwszy raz w tym tygodniu, kiedy Robert grał na tak zwanej wirtualnej gitarze, bo to też kilka dni temu się wydarzyło i dzisiaj też porwało go to.
1: Ja zawsze gram na wirtualnej gitarze.
2: A umiesz bić brawo tak jak Ozzy?
1: Na raz?
2: Bić brawo jak Oziczek.
1: Raz! O, tak umiem. Polacy słyną z tego, że na przykład na trzy trudno.
2: Ale na raz, idzie.
0: No dobrze.
2: Majka Jeżowska śpiewała kiedyś na raz, na dwa. Świat za uszy, coś tam.
0: No my sądziłem, że tak zakończymy program, ale jednak zawsze życie jest pełne niespodzianek.
1: To na razie, Piotrze, a Ola zaśpiewa i po śpiewie Oli będzie pogoda.
2: Przypomnij sobie piosenkę Majki. Pozdrawiam Majkę.
0: Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas.
2: Ola Jasińska.
0: I Piotr Firan, do usłyszenia.

0: No niby się już pożegnali, ale jednak przypomnieliśmy sobie jeszcze jedną piosenkę Majki Jeżowskiej, którą warto zaśpiewać, prawda, Olu?
1: Tak, oj, koniecznie.
2: Hulali po polu i pili kakao.
0: Właśnie, tak śpiewała Majka Jeżowska. No, lepiej oczywiście.
1: Powiedz, że ty Majkę Jeżowską to tylko z tą piosenką kojarzysz.
0: Ja tak. Nie, jeszcze, przepraszam, a kto, że...
1: Wszystkie dzieci nasze są...
0: To też. A ja wolę moją mamę.
1: Też.
0: No widzisz, to nie... Majka Jeżowska jednak miała wiele przebojów.
3: Chociaż Ola cały czas ma ksywę kozi do Rakowa. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że nie może jeździć samochodem? 13 minęła, rozpoczynamy oczywiście wysokie obroty od informacji pogodowych. Jak tu jest? W Warszawie całkiem ciepło i słonecznie, wiem, bo jechałem. Natomiast jak jest w innych rejonach Polski? 11 stopni zaledwie w Lesku, na Podkarpaciu jest chłodnawo, najcieplej w tym momencie w Świnoujściu, 19 stopni pokazują termometry na północnym zachodzie Polski. W centralnej Polsce 18,5, w Warszawie podobna temperatura, w Łodzi podobna temperatura też w Poznaniu. Jeżeli chodzi o burze, to będą takowe. Na wschodzie Polski synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami i przed opadami deszczu, a w ciągu dnia w innych rejonach raczej umiarkowane bądź duże zachmurzenie. Temperatura jeszcze wzrośnie do 20 stopni Celsjusza, więc już 1 stopień Celsjusza dzieli nas od maksimum, a wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje na ogół z zachodu. I muszę wam powiedzieć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że smutno mi się zrobiło, bo za te złośliwości Ola mi zabrała ciastko.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, rozpoczynamy wysoki obrót.
1: Przeprosisz, to oddam.
0: Przepraszam. O, i już mam ciastko. To się nazywa zjeść ciastko i mieć ciastko. Zapraszam, zaczynamy wysokie obroty. Robert Kilian.

0: City na Oklahoma. Nasz słuchacz Direk ze Stanów Zjednoczonych informuje, że w Oklahomie szaro, ponuro, buro, ale 22 stopnie Celsjusza. U nas trochę chłodniej, ale gdzie niegdzie też szaro i ponuro. My już są Amerykany, jak śpiewał Paweł Kukiz. 10 minut po godzinie 13. Czas na pierwsze zadanie dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Od razu motoryzacyjnie zaczniemy. Pozwolicie, dobrze? Rozgrzejmy sobie szare komórki. Oldschoolowe zadanie. Będzie historyczne. Posłuchajcie podpowiedzi.
1: W roku 1948 rusza produkcja mebli stalowych, szafy, łóżka, biurka, stoliki oraz kaset ręcznych, skrzynek pocztowych i kas pancernych.
0: No właśnie. I jak to się stało, że w fabryce mebli stalowej zaczęto robić samochody? Nie o to pytam. Tylko pytam o to, jakie samochody, jak się nazywały te samochody, które zaczęto robić w fabryce mebli stalowych. Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak zwykle, no oczywiście, refleks się liczy i wiedza naturalnie. 11 minut po godzinie 13, Mariusz Nowrowski, studiu. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z wiadomościami drogowymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety nowe utrudnienie. Droga krajowa nr 91 Toruń-Włosławek w pobliżu miejscowości Michalin na 220 km. Zderzenie autoosobowego i busa. Nikt nie ucierpiał. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pierszykowice w pobliżu 146 km. Problemy były dla jadących w stronę Wrocławia. Teraz jedzie się już bez utrudnień. Ale wciąż kłopoty na drodze krajowej nr 10 na odcinku Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel. Na 58 km protestują rolnicy. Ten protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. System, który narzucili protestujący, to 10 minut blokady przejścia, 10 minut udrożnionego ruchu. Tak jest od południa i ten protest ma trwać 2 godziny, a więc do 14.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: No to jeszcze raz pierwsze zadanie dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Polak potrafi, naprawdę Polak potrafi. Zaczął robić meble stalowe.
1: W roku 1948 rusza produkcja mebli stalowych, szafy, łóżka, biurka, stoliki oraz kaset ręcznych, skrzynek pocztowych i kas pancernych.
0: Proszę bardzo, zaczęło się od mebli, a potem zaczęto produkować samochody. W tej fabryce. Jakie samochody zaczęto produkować w fabryce mebli stalowych? Jeżeli wiecie, śpieszcie się, nie dajcie czekać na odpowiedzi. W aplikacji oczywiście, albo piszcie, albo nagrywajcie.

0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: No i jak ma się nasza zagadka motoryzacyjna, wysokoobrotowa, oldschoolowa, jak się nazywa ten samochód produkowany w fabryce mebli? Halo, halo?
2: Witam Radia Kierowców, witam. Czy to nie był mój stary star produkowany w tej fabryce?
1: Zaśpiewem nawet było. Nie, to nie był mój stary star produkowany w tej fabryce, chociaż Fufon pisze, że też chodzi o stara. Marek Handla Opex też twierdzi, że chodzi o stara. Nie, panowie, to nie był star. Można powiedzieć, że prawie równie stary samochód jak star, ale nie star. Jak się nazywa ten samochód, o który pytam? Posłuchajcie raz jeszcze podpowiedzi.
3: W roku 1948 rusza produkcja mebli stalowych, szafy, łóżka, biurka, stępki oraz kaset ręcznych, skrzynek pocztowych i kas pancernych.
1: No właśnie, i w tej fabryce mebli stalowej nagle zaczęli produkować samochód. Jaki?

0: to wiemy, że to nie był Star, mój stary Star to nie był ten samochód, to może Żuk, Sława spisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No jeżeli chodzi o Żuka, to już bliżej, bliżej Żuka niż Stara, ale też nie jest to Żuk. Hej Robercie, tu Małcin pisze, czyżby chodziło o Tatrę? Nie Małcinie, dobrze podpowiem, jak mogę. To nie jest zagraniczny samochód. To jest tu, na naszej polskiej ziemi stworzony samochód z tego prostego powodu, że przecież mówiłem Małcinie, że Polak potrafi, a Tatry Polak nie produkował. Co to za samochód? Halo, halo.
1: Częstochowska fabryka zabawek i to był samochód produkowany dla dzieci. Pozdrawiam, Marek.
0: Marek twierdzi, że to w częstochowskiej fabryce zabawek był produkowany samochód dla dzieci. Nie, Marku, nie o ten samochód chodzi, chociaż prawdę mówiąc pewnie dzieci w tamtych czasach chciały mieć taki samochód z częstochowskiej fabryce zabawek. Nie chodzi o zabawkowy samochód, chodzi absolutnie o samochód, który spotykany był bardzo, ale to bardzo często na polskich drogach. Więc to nie Żuk, nie Tatra, to już wiemy, nie Star i nie samochód z częstochowskiej fabryki zabawek. No to jeszcze raz posłuchajmy podpowiedzi.
2: W roku 1948 rusza produkcja mebli stalowych, szafy, łóżka, biurka, stoliki oraz kaset ręcznych, skrzynek pocztowych i kas pancernych.
0: No właśnie, i w tej fabryce mebli stalowych nagle zaczęto robić samochody. Najpierw zaczęto robić takie samochody specjalistyczne, powiedziałbym. To znaczy na przykład kino, busy, takie, które wyświetlały na prowincji filmy propagandowe, no bo oczywiście czasy były ręcznie sterowane, więc ustalano przecież nie w tym mieście i nie w tej fabryce, co będą produkować. No i ustalili, że w tej fabryce zaczynają robić samochody. Jakie samochody? Jakie samochody zaczęto robić w tej fabryce? To jest moje pytanie. Jeżeli wiecie, domyślacie się, że wiecie, spróbujcie strzelać w aplikacji. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową. Wiemy już dużo, wiemy już o jakie samochody nie chodziło. A o jaki samochód chodzi? Trzymam kciuki, jak zwykle. 29 minut po godzinie 13 w studiu jest już Mariusz Dąbrowski, więc będą najświeższe informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Przypominam o kłopotach na drodze ekspresowej S1 między Żywcem a Bielskiem Białą w pobliżu Wilkowic. Na 15 kilometrze karambol czterech aut osobowych, zablokowany jest pas awaryjny. Krajowa dziesiątka Stargard Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel. Na 58 kilometrze protestują rolnicy. Protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych w rejonie miejscowości Krąpiel. Protest trwa 10 minut. 10 minut protestujący oddają ruchowi drogowemu. Utrudnienie trwa od południa i potrwa do 14. Koniec kłopotów na S11 na odcinku węzeł Poznań-Tarnowo-Podgórne, węzeł Poznań-Ławica na 17 kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze mamy wiadomość drogową od was, drodzy słuchacze, słuchamy.
5: Dzień dobry, ja chciałem podać informację za czwórki, że południowa obwodnica Krakowa no, od zjazdu na Skawinę praktycznie do samych bramek, no to w kierunku Katowic jest zakorkowana, momentami jedzie, ale większość to stoi. Więc cierpliwości życzę wszystkim jadącym w tamtą stronę. Pozdrawiam, Norbert.
0: Pozdrawiam, Norbercie. Dziękuję pięknie za informację. Południowa obwodnica Krakowa w stronę Katowic zakorkowana. Czasami jedzie, jak powiedział Norbert, ale głównie stoi.

wątpliwości życzymy. Za 29 minut, godzina 14. Ruszamy z nadzieją, jak słyszycie. Z nadzieją, moją i twoją nadzieją. Hej, już teraz w wysokich obrotach, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Więc o jaki samochód chodzi? Czy już to wiemy?
1: No powitać, Robercie.
0: Powitać?
1: Czy to czasem nie będzie Żuczek? Nasze polskie małe autko dostawcze Żuk? Pozdrawiam, Puchat z Skania.
0: Pozdrawiam cię, Puchaty ze Skani. Bardzo mi się podobał Żuk, powiem wam szczerze. Te takie oszczędne kształty, że tak powiem. Taki prosty samochód, ale to nie Żuk. Chociaż tutaj Konrad z Hyundai'a pisze, trochę rok mi nie pasuje, ale do tej podpowiedzi, ale to Lublin 51, którego później zastąpił Żuk. No właśnie, na Lublina stawia też Grześ Siema, to był Lublin, pisze Grześ.
2: Witam serdecznie odnośnie tego samochodu magicznego. Moim zdaniem chodzi o Lublina. On był produkowany bodajże od 51 roku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Romek ze Skani.
0: Pozdrawiam, Romku ze Skani. Nie chodzi o Lublina. Nie chodzi o Lublina, tak jak napisał Konrad, trochę rok mu nie pasuje do tej podpowiedzi. Więc nie Żuczek, nie Lublin, nie Tatra, to już wiemy, i nie Star. Jaki to samochód?
3: Czyżby to był Tarpan?
0: Tarpan. Na Tarpana stawia też Grzegorz i Paweł w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Też to nie Tarpan. Już niewiele zostało samochodów do wymienienia. Polski samochód produkowany w fabryce mebli stalowych. A potem jeździł długie, długie lata po polskich drogach. Posłuchajmy.
4: W roku 1948 rusza produkcja mebli stalowych, szafy, łóżka, biurka, stoliki oraz kaset ręcznych, skrzynek pocztowych i kas pancernych.
0: A potem, jako że Polak, jak powiedziałem, potrafi, z tych mebli stalowych zrobiono samochód. Jaki samochód? O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, to piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe. Wrócimy jeszcze przed godziną 14 z prawidłowymi odpowiedziami. Wierzę w to. Nie.

0: Havana. No, kto wie, może w Havanie jeszcze jeżdżą te samochody. O jakie samochody chodzi? Tomek Wawa pisze tak. Może chodzi o Nysę, ale to jest strzał, bo kompletnie nie mam pojęcia. Tomku, podpisuj się od dzisiaj Tomek Snajper Wawa. Bardzo dobry strzał. A może to Nysa, Monika z Mandarynki. Też świetny strzał, Moniko. Skoro fabryka powstała w 1948 roku, to pewnie była fabryka w Nysie. A skoro w Nysie, to pewnie nazwa auta została zaczerpnięta od nazwy miasta. Nasze piękne Nyski. Jaka dedukcja, Aga z Tygrysa w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Czy chodzi o Nysę?
1: Odnośnie zagadki chodzi o samochód Nysa. Jacek z Wiki.
0: Jacek z Wiki też wiedzieli. Kasia M z Kijanki. A to nie Nysa była? Była Nysa, oczywiście, Kasiu. Irek też wiedział, że chodzi o Nysę. Alina, Łukasz, Arturek 79. Też strzał widzę, Arturku. Może to Nysa, na pewno Nysa.
2: Witam.
0: Witam.
2: W sprawie pytania konkursowego. Mm-hmm. Była to oczywiście Nysa. Pozdrawiam, Adam.
0: Pozdrawiam, Adamie. Kto jeszcze wiedział?
3: Chodzi o samochód marki Nysa.
0: Tak jest. Michał Stojoty wiedział, Carlos z Iveco, Adam Śrem, bardzo dobra odpowiedź. Robert z Dastera, Magda i Ewa, dziewczyny, świetnie odpowiedziałyście. Direx dodaje jeszcze historię, to przecież legendarna Nyska. U nas wszyscy na Nyskę wołali Żółwik, pisze Direx. Żółwik, no ale nie Żuk. Żółwik dlatego, że co? Że taka wolna, czy tak wyglądała troszeczkę jak żółw? Direx się wyjaśni w aplikacji. Kto jeszcze wiedział, że to Nyska?
3: Chodzi o samochód marki Nysa. Pozdrawiam, Artur z rodziną.
0: Pozdrawiam, Arturze, i całą twoją rodzinę. Nysa była produkowana w fabryce mebli stalowych w Nysie. Artis Ząbek to wiedział i odpowiedział. Tomek ze Skanii, Blunek, Maja z Lublina, Irek, Andrzej z Warszawy. Wszyscy wiedzieli, że to Nysa. Jeszcze Marek z Witary, Zbyszek, Mateusz z Iveco, Mirek, Robert. Proszę bardzo, imiennik też wiedział.
4: Ja w sprawie zgadywanki.
0: Dobrze.
4: Grzesiek z Koblanki. Mhm. Myślę, że chodzi o samochód Nysa. Pozdrawiam.
0: Tak jest.
4: Dziękuję.
0: Grzesiek z Koblanki też wiedział, to był samochód dostawczy Nysa. Pozdrawiamy Jaro z Nissana. Jaro miał łatwiej, bo jeździ Nissanem, więc z Nyssą się skojarzyło.
5: Cześć, Wojtek Kia. Jeżeli chodzi o zagadkę, to według mnie to były samochody Nysa produkowane właśnie w tej fabryce.
0: Tak jest.
5: Zachód. Pozdrawiam, Wojtek Kia.
0: Pozdrawiam, Wojtku. Tomasz z Mielca, Daniel z Kii Sportycz też wiedział. Pozdrowienia z Zielonej Góry, śle Jacek, i też wiedział, że to chodzi o Nysę. Radek i Arek, fantastyczna odpowiedź, chłopaki. Alicja z Mercedesa, Aga, Nysa, napisał Norbert. Waldek też to wiedział, Agata wiedziała, kto jeszcze wiedział.
6: Witam, Paweł z Forda, z tej strony zakłady mebli metalowych czy stalowych znajdowały się w miejscowości Nysa.
0: Tak.
6: Więc obstawiam, że ten samochód to była po prostu Nysa.
0: Bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, i dedukcja. Ania Starnowa też wiedziała, według mnie to samochód marki Nysa, czyli Nissan, jak pisze Piotr stacjonarnie z biura. To dobre odpowiedzi, niestety nie wymienię was wszystkich, ale brawa za chwileczkę będą. Kto był najszybszy? Posłuchajmy.
7: Cześć, tu Patryk Zmana. W sprawie dzisiejszej zagadki,
0: tak,
7: odnośnie fabryki produkującej meble stalowe. W tej fabryce później zaczęto produkować nasze dostawcze Nyski.
0: Tak.
7: Pozdrawiam.
0: Świetna odpowiedź Patryku Zmana. Ania ze Stargardu też to wiedziała i odpowiedziała jako pierwsza pośród tych, którzy pisali. Czyli Patryk Zmana, Ania ze Stargardu. Możecie pozdrawiać, napiszcie swoje pozdrowienia albo nagrajcie pozdrowienia. Do waszych pozdrowień dołączymy piosenka dla wszystkich. Brawa, brawa, brawa. Z fanfarami. Za to, że wiedzieliście i pamiętaliście Nyskę. A dlaczego Nysie dziś

0: w ogóle mówi? Ano dlatego, że właśnie 12 czerwca 1948 roku rozpoczęła się historia Nysy. A teraz rozpoczniemy swoją opowieść o tym, co się dzieje na drogach. Mariusz Dąbrowski, który Nysę doskonale pamięta. Nawet teraz się tak trochę wzruszył sentymentalnie, jak wspomnieliśmy tą Nysę.
1: Oj tak.
0: No właśnie.
1: Oj tak.
0: A podobał ci się bardziej stylistycznie Nysa czy Żuk?
1: Chyba Nysa.
0: Tak?
1: Chyba Nysa.
0: To jesteśmy po drugiej stronie barykady. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wydaje mi się, że Nysa dlatego mi się bardziej podoba, że Nysy były karetkami pogotowia, natomiast Żuki były może nie karetkami, ale wozami bojowymi straży pożarnej.
0: No tak, tak. Więc... Ale wiesz, Nysy też były niebieskie.
1: Były, tak.
0: Niebieskie.
1: Ale Żuki były szare.
0: O!
1: Wiesz, o co chodzi? Więźniarki.
0: Tak?
1: To były służby więzienne, tak. Więc...
0: Podzieliły się. Dobra. Ale nie, oceniając sam wygląd samochodu, mnie ten ascetyzm Żuka bardzo podoba się, naprawdę. Taki, wiesz, prosta konstrukcja. Tak troszeczkę jak teraz Tesla Cybertruck wyglądał Żuk.
1: Okej, ja natomiast zawsze się zastanawiałem nad tym, jak to jest, że te nasze auta dostawcze są takie wysokie, takie duże, takie wypączkowane, jakby na drożdżach urosły, a popatrz na barkasy enerdowskie, na czeskie, chyba Skoda to była.
0: Być może.
1: Takie auto dostawcze, bardzo podobne do tego enerdowskiego. Malutkie, długutkie.
0: Dokładnie. A powiem ci a propos enerdowskich produkcji. Był jeden samochód, który jak jechał, to odwracałem wzrok. Robur. No nie zdzierżę.
1: Czyli człowieka z żelaza nie mogłeś obejrzeć.
0: Jedziemy z informacjami.
1: Jedźmy z tymi informacjami drogowymi. Droga krajowa nr 91 Toruń Włocławek w pobliżu miejscowości Michalin. Na 220 km zderzenie auto osobowego z busem. Nikt nie ucierpiał. Ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 80 Bydgoszcz Toruń w pobliżu miejscowości Pędzewo. Na 32 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 75, odcinek Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia. Na 17 kilometrze zderzenie trzech aut osobowych, ruch wahadłowy. No i dziesiątka. Odcinek Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel. Na 58 kilometrze protestują rolnicy. Protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. W systemie 10 minut blokady i 10 powrotu ruchu drogowego. Utrudnienie potrwa do 14. S1, Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic. 15 kilometr, 4 auta brały udział w karambolu. Zablokowany jest pas awaryjny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: No już wiemy, dlaczego nycki były żółwikami. Wyjaśnia to Direx w aplikacji. Swego czasu ZOMO jeździło starami, które wyglądały jak żółwie, więc nycki były ich miniaturkami, czyli żółwikami. Tak to było. No by to nie wróciło. 14 minęła, a o 14 jak zwykle w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, informacje o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 10 pokazują termometry w Lesku i na Podkarpaciu dziś najchłodniej, najcieplej, natomiast po zupełnie innej stronie Polski, czyli na północnym zachodzie, w Świnoujściu 19,5, ma być 21 dzisiaj maksymalnie, więc czekamy na te 21, na razie niecałe 20, jak słyszeliście. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane bądź duże, przelotne opady deszczu niestety się zdarzą w centrum.

0: i na wschodzie miejscami burze, nawet lokalnie grady może się pojawić. Jeżeli chodzi o inne zjawiska, które mogą przeszkadzać, no to w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, ale chyba nie na drogach, tylko wysoko w górach. No i wiatr słaby bądź umiarkowany, choć nad morzem może być porywisty, wieje na ogół z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trochę chłodnawo się zrobiło, było cieplej, teraz chłodniej, no to rozgrzewamy się muzycznie również. Minutę po godzinie 14. Agnieszka Chylińska za chwileczkę o tym, że jest winna, ale winna czemu? Agnieszka, winna? No właśnie, winna. Posłuchajmy, jedziemy na wysokich obrotach, co słychać. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: I oczywiście kontynuujemy motoryzacyjne zagadki w wysokich obrotach w piątek, piąteczek, piątunio 12 dnia czerwca. Dla przesądnych to dobra data, prawda? Lepiej, że 12 niż 13, jutro 13. 9 minut po godzinie 14. Posłuchajcie uważnie tego pana w przeddzień wolnej soboty.
1: Wolny? A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
2: Proszę pana, się bardzo śpieszę.
1: A czy ja pana zatrzymuję?
0: Kim z zawodu był ten pan, który był wolny w wolną sobotę? Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Aplikacja również czeka i pewnie wy, drodzy słuchacze, też czekacie na najnowsze informacje drogowe. I doczekaliście się, bo Mariusz Dąbrowski już w studiu.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A czy ja mogę zacytować tego pana? Bo on jeszcze powiedział coś fajnego.
0: Fajne, tak.
4: Sympatycznego. Od Zygmunta ukłony i najszczersze wyrazy.
0: Od jakiego Zygmunta trzeciego wazy. Tak jest.
4: Tak
0: i to
4: jest.
0: O tego pana chodzi. Kim był z zawodu ten pan? Tak brzmi pytanie.
4: Ja mogę jeszcze podpowiedzieć, że na pewno nie był kustoszem w muzeum
0: nie był.
4: Wazów.
0: Nie był.
4: No dobrze. Przyglądamy się naszym utrudnieniom. Druga Krajowa nr 91, Toruń-Włocławek.

0: Biżu Michalina, 220 km. Po zdarzeniu auto osobowego z busem obowiązuje ruch wahadłowy. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem w Pędzewie na 32 km, gdzie po zdarzeniu dwóch aut obowiązywał ruch wahadłowy. Wciąż kłopoty na drodze krajowej nr 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia na 17 km. Zdarzenie trzech aut osobowych, ruch wahadłowy. Jeszcze nie wiem, czy zakończyły się kłopoty na dziesiątce, bo tam, przypomnę, 2 godziny miał trwać strajk i protest rolników polegający na 10-minutowym przechodzeniu i blokowaniu trasy. Przechodzenie przez przejście miał się skończyć o 14:00. Jak tylko będziemy wiedzieli, że tak się stało, od razu Państwa o tym informujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to jeszcze raz, przypomnijmy sobie ten tekst o wolnej sobocie, która już jutro.
5: Wolny?
6: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
5: Proszę pana, się bardzo śpieszę.
6: A czy ja pana zatrzymuję?
4: Nie zatrzymywał. A kim był z zawodu ten pan, który miał wolną sobotę? Jak wiecie, nie ukrywajcie swojej wiedzy. Dajcie znać w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz już riff będzie i Rolling Stonesi.

0: A propos wolnej soboty, to jutro, jak macie wolną sobotę, zapraszamy na piknik naukowy, eksperyment naukowy, spotkania z naukowcami, dziennikarzami, spora dawka faktów o otaczającym nas świecie. Już jutro, czyli 13 czerwca w Warszawie, odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia będziemy świadkiem ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Z tego część z nich będziemy mogli przeprowadzać się osobiście. Ponadto będzie to świetna okazja, aby w cztery oczy porozmawiać z naukowcami o ich codziennej pracy. Jak powiedział nam dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Filmhofer, czeka nas fascynujące spotkanie z nauką, prezentowaną w przystępny sposób.
1: Język eksperymentu i doświadczenia pozwala zanurzyć się w czymś bardzo praktycznym i samemu to przeprowadzić, stać się częścią doświadczenia naukowego. W zeszłym roku przyszło w ciągu jednego dnia 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób. Dlatego, że jednak osobiste doświadczenie, zwłaszcza w wypadku nauk przyrodniczych, to zupełnie innego typu doświadczenie, a ponadto to jest bezpośredni kontakt z ludźmi. To jest świetna metoda komunikacji, dlatego, że ona burzy bariery. Też skłania do mówienia w bardzo przystępny sposób. No bo jak patrzymy rozmówcy w oczy i widzimy, że on nic nie rozumie, to dobrze byłoby zmienić język, prawda?
0: No właśnie. W bardzo przystępny sposób, również o motoryzacji powiemy parę słów od Polskiego Radia Kierowców. Będziemy tam pokazywać fantastyczne samochody dla dzieci, nie tylko dla dzieci, również prototyp samochodu wodorowego, ale o tym jeszcze później. Tegoroczne hasło pikniku to z życia wzięte. Jak powiedziała rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka, w trakcie pokazów naukowych będziemy mogli zobaczyć m.in. jak wiele przedmiotów, z których korzystamy na co dzień, powstało dzięki wzorcom skopiowanym z otaczającej nas przyrody.
2: Nauka jest z życia wzięta. Właśnie nie rodzi się w laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Również spacerując możemy zobaczyć wiele zjawisk, jeśli tylko otworzymy oczy i będziemy dokładnie się przyglądać.

0: oglądać, bo to też czasami omijamy to w naszym życiu codziennym, ale właśnie chcemy pokazać tutaj, jak życie i natura inspiruje naukowców do tworzenia na przykład różnego rodzaju wynalazków.
1: A przy okazji piknik naukowy to również okazja do zobaczenia, jak radio działa od kuchni, od tej drugiej strony wyjątkowa gra plenerowa, radiowo-naukowa będzie także dostępna już jutro, jak powiedziała Joanna Szudrowicz z Agencji Promocji Polskiego Radia.
2: Przygotowaliśmy plenerowe studio radiowe, w którym realizowane będą audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami. Ponadto jedną z naszych takich największych atrakcji będzie gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę okołoziemską, połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
1: Będziemy na żywo już jutro stamtąd także nadawać, my jako Polskie Radio Kierowców. Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się od 11 do 19 na PGE Narodowym w Warszawie. Udział w pikniku, dodajmy, jest całkowicie bezpłatny. Naprawdę nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Wystarczy przyjść i uczestniczyć w tym fantastycznym wydarzeniu. Od tego roku wydarzenie nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1996 roku zainicjował tę naukową imprezę i był jej pomysłodawcą.

0: No to jak to jest z tym zawodem tego pana? Dzień dobry, pisze Miluś. Gorąco, gorąco u nas. Dziś 20 stopni w słoneczku, jak się domyślam, w Wielkiej Brytanii, a to tak jak u was w Polsce 32. Naprawdę? 20 w Wielkiej Brytanii to tak jak u nas 32? No ale zagadka, pisze Miluś. Pan był z zawodu bodajże kierowcą ciężarówki. Nie, Milusiu, nie był kierowcą ciężarówki. Ten pan nie był również, jak uważa Grzegorz, blacharzem, lakiernikiem, więc kim był ten pan? Czy chodzi o wozaka w parku konnym? Konrad się pyta. No gdybyś napisał, że park był 70-konny, tak około, no to mógłbym się zastanowić, czy uznać. Ale nie, nie chodzi o wozaka w parku konnym, nie chodzi o kierowcę ciężarówki, nie chodzi o blacharza lakiernika. Raz jeszcze posłuchajmy tego pana, który miał wolną sobotę.
1: Wolny? A ja. Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
2: Proszę pana, się bardzo śpieszę.
1: A czy ja pana zatrzymuję?
0: Nie zatrzymywał pan, który miał wolną sobotę. Kim był z zawodu? Tak brzmi pytanie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A tymczasem 14:30. Wracamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: No to jest jedynka ekspresowa. Odcinek Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic. 15 kilometr. Karambol 4 Hałd, zablokowany pas awaryjny. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Pyrzyce, węzeł Gryfino. W pobliżu sobie myśla, jezdnia w kierunku Szczecina, 14 kilometr. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowana została fragment jezdni, jeden pas ruchu, przejazd tylko możliwy prawym pasem. Krajowa 7, od Łomianek po most północny w Warszawie, korek w obu kierunkach. S8 między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim, korki na obu jezdniach z racji remontu tego odcinka trasy. S8 w Warszawie, korek jest od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. S17, odcinek Krasny-Staw-Zamość w pobliżu miejscowości Podkrasne na 160 km. Zdarzenie dwóch autosobowych, obowiązuje ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 75, Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia. 17 km, zderzenie 3

0: autoosobowych, ruch wahadłowy i druga krajowa numer 91. Toruń Włocławek w pobliżu Michalina na 220 km. Zdarzenie autoosobowego z busem, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze zdaje się wiadomość od was. Halo?
3: Cześć PRK. Jedziemy mocną ekipą z Białegostoku do miejscowości Łapsze Niżne. Popatrzcie, którędy najlepiej przejechać. Cześć, pozdrawiam, Darek.
2: Pozdrawiam, Darku, i całą twoją mocną ekipę. Jeżeli chodzi o drogę z Białegostoku do Łapsze Niżne, no nie widzę innej, znaczy widzę inną drogę oczywiście, ale S8-ką najpierw do Warszawy, prawda? Potem z Warszawy wyjeżdżacie już S7-ką w stronę Radomia, dalej Kielce i Kraków, i to będzie najszybsza droga. No i z Krakowa oczywiście Zakopianką do Nowego Targu i później do waszej ulubionej miejscowości. Można oczywiście pojechać od Warszawy A1-ką i potem tak na wysokości Katowic skręcić z tej A1-ki na A4-kę, ale to dłuższa droga i czasowo, i kilometrowo. Widzę, że niewiele się dzieje na S7 między Warszawą a Krakowem, więc oprócz jakichś tam robót przed Kielcami, więc na pewno to jest najkrótsza i najsprawniejsza droga o tej porze. S8 do Warszawy, S7, potem do Krakowa, między Warszawą a Krakowem, no i Zakopianka. I miłej jazdy z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Mam nadzieję, że pomogłem. A teraz już Lombard. W gołębim puchu będziemy się nurzać muzycznie teraz. Za 27 minut będzie godzina 15. Wciąż czekam na odpowiedzi. Kim ten pan był z zawodu? Ten, który miał wolną sobotę.

0: Wracamy do tego pana, który miał wolną sobotę. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Proste, pisze Olo. Proste to zadanie było. Olo twierdzi, że pan był taksówkarzem. Zgadzamy się?
1: Cześć, Jacek Wrocław z tej strony. Cześć. Oczywiście ten pan był taksówkarzem. Pozdrawiam, cześć.
0: Jacek Wrocław też twierdzi, tak jak Olo, że był taksówkarzem. Ten pan był taksówkarzem. To z kolei wypowiedź Czupura z Durango i też Czupur ma rację. Fufon napisał, że

0: że był taksówkarzem, kto jeszcze wiedział?
1: Ten pan był kierowcą taksówki. Mhm. Pozdrawiam, Robert z Dastera.
0: Pozdrawiam, Robercie z Dastera.
2: No musiał być taksówkarzem, tak mi się wydaje, Tomek CRX.
0: Bardzo dobrze ci się wydaje, Tomku, z CRX-a. Zbigniew Z też wiedział, że był taksówkarzem. Grześ Stojoty, bardzo dobra odpowiedź. Jacek z Bielawy, Krzyś i Gosia też wiedzieli. Kolejny Grzegorz wiedział. Piotr Kanguro 1 był taksówkarzem i pewnie jechał Warszawą, Kazimierz pisze. Kazimierzu, był taksówkarzem, ale nie jechał Warszawą. Marek ze Stali wyjaśnia, że oczywiście chodzi o taksówkarza z czerwonego Fiata. Dokładnie tak, był taksówkarzem, ale Fiata.
3: Witam, Krzysztof Zamościa.
0: Cześć.
3: Pan z konkursu był taksówkarzem. Pozdrawiam. Mhm.
0: Pozdrawiam również.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ja w sprawie konkursu. Tak. Ten pan, który miał wolną sobotę, był z zawodu taksówkarzem. Mhm. Pozdrawiam serdecznie. Magda.
0: Pozdrawiam, Magdo. Był z zawodu taksówkarzem. No tak jak był z zawodu dyrektorem, ale to inny pan. Ania Starnowa też wiedziała. Adam Śrem, Grzegorz z Renaty. Bardzo dobra odpowiedź. Piotr z BMW z Torunia też wiedział, że był taksówkarzem. Kto jeszcze?
5: Dzień dobry. Jola z tej strony. Ten pan z zagadki to szofer.
0: O.
5: Z filmu Brunet wieczorową porą. Mhm. Pozdrawiam. Jola z Warszawy.
0: Pozdrawiam, Jolu z Warszawy. Szofer. Zapomniane nieco słowo, ale skoro szofer...
6: Las, panie szofer, las!
0: No właśnie, był szoferem, tak, kierowcą taksówki, ściśle rzecz ujmując, bo szofer to niekoniecznie musi prowadzić taksówkę, Jolu. Jeżeli chodzi o tych, którzy byli najszybsi, to Tomek Wawa był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Tomku, już możesz zastanawiać się nad pozdrowieniami dla swoich najbliższych. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
7: Ten pan to był taksówkarz, Marcin, pozdrawiam.
0: Marcin był najszybszy. Marcinie, też możesz pozdrawiać kogo chcesz, tak jak Tomek. Wykorzystajcie aplikację, oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że pan był z zawodu taksówkarzem, a tu taki dowód na to, że rzeczywiście woził ludzi.
8: Wolny?
9: Wolny. No gdzie?
8: Na Słoneczną 5.
9: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
8: A powiedział pan, że jest pan wolny?
9: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
8: Proszę pana, się bardzo śpieszę.
9: A czy ja pana zatrzymuję?
0: No i nie zatrzymał i nie zawiózł. A dlaczego o taksówkarzu dziś wspominam? Ano dlatego, że będziemy o taksówkarzach rozmawiali w kontekście tego wypadku w Zielonce pod Warszawą, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn. Zarzuty usłyszał właśnie kierowca taksówki, obywatel Turcji. Teraz są inni taksówkarze niż dawniej byli i o tym z Tomaszem Matuszewskim po godzinie 15:00.

0: Na S7 w kierunku południowym z Warszawy w stronę Radomia na 434 km mamy korek przed robotami drogowymi, informuje o tym Tomek z Volvo. Można to ominąć zjazdem na Daltrozów i jechać drogą techniczną, radzi im nasz słuchacz. Przypominam, 434 km korek przed robotami drogowymi na S7 w kierunku Radomia od strony Warszawy. A teraz już Mariusz Dąbrowski. Oj, widzę, że sporo się dzieje na polskich drogach po tym, co przyniósł Mariusz tutaj.
1: Niestety tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krewa numer 91, odcinek Toruń Włocławek w pobliżu Michalina na 220 km, zdarzenie auto osobowego i busa, ruch wahadłowy. Droga Krajowa numer 75, Brzesko Nowy Sącz w pobliżu Okocimia na 17 km, zdarzenie trzech aut osobowych, ruch wahadłowy. S17, odcinek Krasny Staw Zamość w pobliżu miejscowości pod Krasne. Na 160 km zderzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa trasa... Nie, to jest trasa ekspresowa S8.

0: między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim. Korki na obu jezdniach. S8-ka w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku. I koniec utrudnień na autostradzie A4 na odcinku Węzeł Brzeg, Węzeł Opole Zachód w pobliżu Przylesia Dolnego na 202 kilometrze jezdni w kierunku Katowic. Tam doszło do zdarzenia 3 autosobowych, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.
7: No i mamy koncerty. Życzenie. Tomek Wawa pisze tak. Siema ekipo Mod Trans. Przepraszam za nieobecność na trasach, ale dopadła mnie taka choroba, że nawet tachograf odmówił współpracy i kazał mi leżeć. Lekarz powiedział, żadnej jazdy, trzymajcie się szerokości, omijajcie korki, nie zjadajcie całego cateringu na parkingach beze mnie, pisze Tomek. No i pozdrawia wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Z kolei Marcin pozdrawia swoją ukochaną Olinkę, czyli żoneczkę, i Polcie córeczkę. I dla tych pozdrowionych oczywiście gramy, jak obiecaliśmy.

0: Biała Flaga Republika o godzinie 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w tym momencie w Zamościu, tam niecałe 13 stopni pokazują termometry, najcieplej w Lęborku i w Łodzi. Po 19,6, prawie 20 stopni Celsjusza i w Lęborku, i w Łodzi. Chłodniej, już cieplej bywało tej wiosny, no i dużo cieplej już dziś nie będzie, do 21 przewidują synoptycy maksymalnie, no ale czy się doczekamy? Poczekamy, zobaczymy oczywiście. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie, miejscami burze, a lokalnie nawet grad przewidują synoptycy. Wiatr na szczęście słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie tych burz może być porywisty, wieje na ogół i wiał będzie z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minutę po godzinie 15.

15 cały czas na wysokich obrotach w PK w Polskim Radiu Kierowców, oczywiście w piątek, piątaczek, piątunio, to Youth of the Nation, POD się nazywa zespół. Jedziemy razem w stronę weekendu. Robert Kilan.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 15. To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i jak zwykle wracamy. Zresztą wracamy regularnie co 20 minut na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na drodze ekspresowej S1 między Żywcem a Bielskiem Białą w pobliżu Wilkowic. Na 15 kilometrze. Tam, przypomnę, doszło do karambolu 4 aut osobowych. Zablokowany jest pas awaryjny. Nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Puławska, węzeł Wilanów. Południowa obwodnica Warszawy jest dnia w kierunku Mińsko-Mazowieckiego. 471 kilometr. Zapalił się bus na wjeździe do tunelu południowej obwodnicy. Droga została zablokowana, więc S2 w kierunku Mińska Mazowieckiego, w kierunku Terespola jest trasą zablokowaną. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Pyrzyca, węzeł Gryfinow, w pobliżu Sobiemyśla, jezdnia w kierunku Szczecina, 14 km, ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jeden pas ruchu, przejazd tylko prawym pasem. S8 między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim. Korki na obu jezdniach z racji remontu tego odcinka trasy. S8, ale w Warszawie. Korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. S17, odcinek Krasny Staw Zamość w pobliżu miejscowości Podkrasne na 160 km. Zdarzenie 2 aut osobowych, 1 osoba ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC.

0: Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Po sobotnim wypadku w Zielonce, w którym, przypomnę, zginęło dwóch młodych mężczyzn, zarzuty usłyszał kierowca taksówki, obywatel Turcji, który popełnił błąd, fatalny błąd, no, zachował się absolutnie... Powiem tak, idiotycznie, jeżeli chodzi o to, co zrobił na drodze, mianowicie z prawego pasa, tak jakby chciał zjeżdżać w prawo, a postanowił zawrócić, czyli skręcił w lewo. W trakcie tego manewru wjechało w Toyotę, którą prowadził Audi, i dwóch podróżujących tym Audi zginęło. Kierowca taksówki, obywatel Turcji, powiedziałem. Nie bez powodu mówię, że kierowca taksówki, bo dziś o tych taksówkarzach będę rozmawiał z Tomaszem Matuszewskim z WORD Warszawa. Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie.
1: Witam.
0: Znajomość ruchu drogowego, przepisów ruchu drogowego jest bardzo istotna dla wszystkich, dla amatorów, takich jak na przykład ja, czyli niewożących ludzi zawodowo, ale dla zawodowców no to powinno być, no nie wiem, Biblia, takie przepisy. Przepisy ruchu drogowego. A tu proszę bardzo, kierowca, nie powiem zawodowy, bo pewnie nie zawodowy, tylko kierowca wożący ludzi, nagle robi taki głupi manewr, dochodzi do tragedii i dopiero teraz wszyscy zwracają na to uwagę. Media oczywiście

0: mediami idą rządzący i ojku, jejku, co się stało? Dlaczego nie można było tego przewidzieć i nie można było, nie wiem, choćby wrócić do egzaminów na taksówki?
1: Właśnie.

0: Jeśli chodzi o kierowców, no to przyznam się szczerze, że od no praktycznie zaraz 6 lat, nie, czyli po tym słynnym Lex Uber, mamy do czynienia z sytuacją totalnego, ale to totalnego dzikiego zachodu w obszarze kierujących pojazdami, no, które się mienią taksówką osobową.
1: No właśnie, a było już tak troszkę lepiej, to znaczy przynajmniej powinno być trochę lepiej, bo pamiętasz, ci, którzy wozili osoby, nie musieli nawet mieć polskiego prawa jazdy, to się zmieniło. Jeżeli jesteś pół roku w Polsce, to jakby przepisują ci administracyjnie to prawo jazdy. A przecież można było już wtedy pójść nieco dalej, czyli na przykład wymagać, żeby ktoś, kto przewozi osoby, zdał egzamin na polskie prawo jazdy, a nie tylko przepisał swoje.
0: Żeby nie zanudzić słuchaczami historią za daleko idącą, no to wystarczy wrócić o 24 lata, czyli w moment roku 2002, kiedy wchodzi wtedy w Polsce ustawa o transporcie drogowym i tam znajduje się między innymi regulacja, kto może wykonywać przewóz taksówką osobową i tam są w stosunku do kierowców bardzo konkretnie postawione takie dwa wymagania. Tak? Po pierwsze, musi odbyć szkolenie i minister właściwy do spraw transportu ówczesny już w lutym 2002 roku publikuje rozporządzenie, w którym jest zawarty program tego szkolenia w wieloaspektowym 28-godzinny.
1: Ja rozumiem, że można byłoby w dzisiejszych czasach zrezygnować na przykład z topografii miasta, prawda?
0: Oczywiście.
1: Bo są nawigacje, to niepotrzebne nikomu.
0: Tak.
1: Bo można znaleźć ulicę, na którą chce ktoś pojechać. Natomiast inne aspekty powinny być w dalszym ciągu wymagane.
0: No szczególnie aspekty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, bo tamto szkolenie rzeczywiście trochę można by powiedzieć, trzeba by było odświeżyć, ale w obszarze owej świadomości zagrożeń, szczególnie mając na względzie fakt, że od kilku lat kierującymi tych pojazdów stali się ludzie zupełnie z innych obszarów kultur drogowych. To, co dla nas w tej części no jest wprost niewiarygodne, że można taki manewr w ogóle pomyśleć sobie, no w innych kulturach, no nie chcę tutaj za dużo opowiadać, bo też nie mam doświadczenia, no nie jest aż tak strasznie postrzegane, bo tam wszyscy podobnie postępują.
1: No właśnie, ale tutaj my mamy inną kulturę w Unii Europejskiej i zauważają to również eksperci, nie tylko ty, Tomku. Ja czytam taką wypowiedź, że ta inna kultura, znaczy jeżeli ktoś jest z innego obszaru kulturowego, to rządzący mówią już. Rzeczniczka ministerstwa poinformowała, że przygotowany już został projekt ustawy, który pozwoli umocnić konkurencję pomiędzy prowadzącymi działalność i tak dalej, ale również będzie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pasażerów oraz innych użytkowników ruchu drogowego. Innych użytkowników ruchu drogowego, czyli być może nie będziemy skazani na te dziwne manewry. Ja powiem ci, Tomku, obserwuję, bo to w zeszłą sobotę był ten tragiczny wypadek, obserwuję z uwagą to, co się dzieje na warszawskich ulicach. Szczególnie zwracam uwagę na taksówkarzy i dzisiaj na S8-ce kierujący Priusem najpierw zajechał drogę jadącemu za nim samochodem. Prawie po prostu, wiesz, no, ten musiał gwałtownie hamować, a potem ze środkowego pasa przekroczył dwa pasy i skręcił w prawo. No to taki dziki zachód, o którym wspomniałeś, jest u nas i coś z tym trzeba zrobić. Tutaj nasz słuchacz słusznie zauważa, że nie wspomniałem, że ten samochód, który uderzył tego taksówkarza, miał blisko 200 na budziku. Tak, rzeczywiście 186 km zdaje się tam stwierdzono, ale wczoraj o tym rozmawialiśmy z ekspertem, jeżeli chodzi o prawo i to nie jest tak jednoznacznie pewne. Jeszcze biegli się nie wypowiedzieli na ten temat, czy rzeczywiście to, na jakiej prędkości zatrzymał się prędkościomierz, wskazuje dokładną prędkość. W każdym razie sprawa jest złożona. Nie dyskutujemy teraz o tej sprawie, tylko dyskutujemy o tym, jacy powinni być taksówkarze w Polsce. Jeżeli macie jakieś zdanie, zapraszam do aplikacji, możemy dyskutować, możecie powiedzieć, co myślicie w każdej chwili, wykorzystując aplikację. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości. A do rozmowy z Tomaszem Matuszewskim wracamy za parę minut.

0: No to w iluzji żyliśmy za sprawą Dua Lipy przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Wrócimy do tematu. Widzę, piszecie, taksówkarze z innych krajów jeżdżący po naszych drogach, tragedia. Wróćmy do egzaminów i to natychmiast, Tomek pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A propos dyskusji, wracamy za parę minut, a teraz wracamy na polskie drogi i sprawdzamy sytuację. Mariusz Nąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 91, Toruń-Włocławek w pobliżu Michalina na 220 km. Zderzenie autoosobowego z busem. Ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 75, Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia na 17 km. Zderzenie trzech autoosobowych. Nikt nie ucierpiał. Ruch wahadłowy. Trasa ekspresowa S17, odcinek Krasnystaw-Zamość w pobliżu miejscowości Podkrasne. Na 160 km zdarzenie dwóch autosobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, ale ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga ekspresowa S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. S8, ale poza Warszawą, między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim. Korki na obu jezdniach z racji remontu tego odcinka trasy. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Pyrzyca, węzeł Gryfino w pobliżu Sobiemyśla na 14 km. I S2, odcinek węzeł Puławska, węzeł Wilanów, południowa obwodnica Warszawy, jezdnia w kierunku Terespola, 471 km. Pożar busa. Ten pożar zaistniał przy wjeździe do tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Droga jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy zaraz do rozmowy o tym, jakie egzaminy, czy w ogóle powinni egzaminy zdawać kandydaci na kierowców taksówek bądź przewozu osób.

0: Wracamy do rozmowy. Piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Cześć, Robert, pisze Jerzy z Krakowa. Jarek z Krakowa, przepraszam, Jarku. Jarek z Krakowa. Odnośnie dyskusji o taksi, to osoby chcące prowadzić przewóz osób, o właśnie, chyba tak powinniśmy mówić, powinni z całą stanowczością zacząć od egzaminu na polskie prawo jazdy i badania psychotechniczne i psychologiczne, pisze Jarek z Krakowa. Tomku, zgadzasz się z taką opinią naszego słuchacza?
1: Jak najbardziej. Badania lekarskie i badania psychologiczne są wymagane, natomiast to, czego w tym wszystkim brakuje najbardziej, to właśnie kwestia przeszkolenia i kwestia jakiegoś, no, chociażby niewielkiego sprawdzenia kwalifikacji. To jest, wracam do poprzedniego myślenia, nie? Ten układ szkoleniowo-egzaminacyjny, on był o tyle dobry, że rzeczywiście nadawał temu zawodowi kierowcy, popularnie mówmy taksówki, pewien walor quasi zawodu zaufania publicznego. Ja powierzam siebie, ja powierzam swoje dziecko. Przecież wielu tych panów, pań przewozi dzieci do szkół, bo nie każdy z nas może dziecko zawieźć. I to musi mieć troszeczkę gwarancji, którą dane państwo daje, czyli wcześniejszych wymogów. Bo zostawienie tego na poziomie takiego żywiołu i na zasadzie niech to rynek sam wyreguluje, no pokazuje, że to nam nie gra.
0: No właśnie, to nie działa. Oczywiście to bardzo dobre sformułowanie. To jest, to powinien być przynajmniej zawód zaufania publicznego, bo rzeczywiście powierzamy nasze bezpieczeństwo takiemu człowiekowi. I państwo to też chyba powinno regulować. Co o tym myślicie? Halo, halo.
2: Cześć, tu Grzechu. Każdy, kto kiedyś raz był w państwach wschodniego, Bliskiego Wschodu, Turcja, Tunezja i pochodne, to pewnie łapie się za głowę i widzi, jak oni jeżdżą. I on po prostu czuł się, że jest u siebie i nie przewidział, że w Polsce może być zupełnie inaczej, z tego to wynika. Więc, a z drugiej strony rzeczywiście każdy może ludzi wozić samochodem osobowym i to jest niestety straszne i to wynależałoby na pewno zmienić.
0: No właśnie, tylko jak zmienić? Zastanawiamy się tutaj z Tomkiem Matuszewskim z Warszawa, jak to zmienić. Egzamin był, go nie mam. Jak powiedział Tomek, Lex Uber, ta ustawa wywróciła wszystko do góry nogami i mam dziki zachód, jak wyraził się nasz gość. Może konieczny egzamin przed przepisaniem prawa jazdy, pisze Tomek z Volvo. No właśnie, może to nie decyzja administracyjna, tylko taka administracyjno-sprawdzająca powinna być. Stworzyć specjalnie inny, może uproszczony, ale weryfikujący umiejętności. Poza tym sprawdzenie znajomości języka, przecież część znaków to tekst, a tekst jest po polsku. Brak rozumienia może stwarzać zagrożenie.

0: że nie pisze Tomek z Volvo. Zgadzasz się, Tomku?
1: Jak najbardziej. Mhm. Szczególnie z tą częścią, że to nie musi być taki sam egzamin jak dla kandydata na kierowcę. To byłby taki egzamin z realizacji zadania transportowego. Mhm. Tak? Ja na przykład jestem wykorzystywany przez jeden z urzędów do sprawdzenia kwalifikacji osoby, która chce być kierowcą w tym urzędzie i wozić przysłowiowych VIP-ów. Tak? Ja ich nie sprawdzam z umiejętności jazdy kandydata na kierowcę, tylko ja im zlecam wykonanie zadania transportowego, wykonuje pewien też priorytet, tak, tu musimy dojechać szybciej, czyli bawię się w takiego klienta, który też potrafi takie coś powiedzieć kierowcy, prawda?
0: Płacę, to wymaga.
1: I teraz ten element tej równowagi pomiędzy wykonaniem tego zadania transportowego za każdą cenę, a bezpieczeństwem mnie jako pasażera i innych uczestników drogi. No powiem tak, jest to konieczne. No niech ta audycja będzie takim twardym głosem wymuszenia na właściwym ministrze, i tu właściwym jest minister infrastruktury, naprawdę poważnego podejścia, bo spodziewam się, że może być coraz gorzej.
0: Właśnie, niestety. Halo, halo, kolejny głos.
2: Witam, panie Robercie, pozdrawiam, Darek z Zamościa. Przewozy na aplikacje, tych ludzi to bardzo często jest trudno nazwać w ogóle taksówkarzami, także, a z kolei większość taksówkarzy jeździ normalnie, dba o swoich klientów i zachowuje się bardzo racjonalnie. Też być może nie wszyscy, ale trudno jest rzucić wszystkich do jednego worka. Także aplikacje to nie taksówkarze. Pozdrawiam.
0: Dobrze, może rzeczywiście masz rację, drogi słuchaczu, trudno wrzucić wszystkich do jednego worka, wręcz ba, nie powinniśmy tego robić, przewozy na aplikacje. Tutaj Artis Ząbek pisze, Robercie, patrząc jak jeżdżą przewozy na aplikacje ze wschodnich krajów, to włos jeży się nam głowie. Powinno być, zdaniem naszego słuchacza, jak w Kanadzie. Tam podobno trzeba zdać egzamin, najpierw językowy, ze znajomości przepisów i dopiero można rozmawiać o pracy. A u nas, jak twierdzi Arti, jest samowolka i winić tu możemy tylko tych, którzy o to nie zadbali, no, czyli rządzących, jak pisze nasz słuchacz. I nasz gość, jak słyszeliście, też apeluje, żeby tak naprawdę poważnie podejść do rzeczy, bo może być coraz gorzej. To ten Lex Uber, tak? Wszystko wywrócił, powiedziałeś, Tomku.
1: Tu też warto sobie przypomnieć, dla słuchaczy młodszych może opowiedzieć taką historię, którą mieliśmy gdzieś pod koniec lat 90. na początku lat 2000. No kiedy przez Polskę zaczęły przejeżdżać masowo samochody ciężarowe, mocno załadowane. Nie było kontroli tych przewozów, nie było wtedy jeszcze inspekcji transportu drogowego. Wszyscy się bali, że taki kierowca właśnie jedzie zupełnie jak wariat, przekraczając o wiele prędkość, którą taka ciężarówka mogła przekroczyć. No i co się wtedy stało? No Polska wprowadza i ustawę o transporcie, i powołuje inspekcję transportu drogowego, i zaczynają na rynku także przewozów krajowych obowiązywać maksymalne czasy prowadzenia pojazdów. No to nie było takie lekkie. No my dzisiaj się do tego przyzwyczailiśmy, ale kiedyś tego nie było. I dlaczego mamy bezpiecznie? Dlaczego kierowcy samochodów ciężarowych, ci zawodowcy dzisiaj jeżdżą? Bo są ogarnięci, muszą się szkolić i na etapie wstępnym, i co 5 lat. Podlegają dość specyficznej kontroli, co też istnieje. Wprowadzamy coraz bardziej nowoczesne tachografy. Dzisiaj, żeby takiego kierowcę skontrolować, już nawet nie trzeba go zatrzymywać, prawda? Są tachografy cyfrowe drugiej generacji. No i to ogarnęto. No tutaj natomiast na razie mamy kierunek przeciwny.
0: Właśnie, więc wróćmy na właściwy kierunek, zwłaszcza, że ci ludzie wożą nas, wożą nam nasze dzieci, wożą naszych krewnych i tak naprawdę, no, zadbajmy o własne bezpieczeństwo, apelujemy do rządzących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
3: Jeśli chodzi w ogóle o taksówkarzy, to im się wydaje, że jak już mają na dachu koguta, to są przynajmniej pojazdem uprzywilejowane i też przeginają tak mocno, że czasami też trzeba się zastanowić w ogóle, co oni sobą reprezentują. Więc tutaj też jest kwestia tego, co u nas w ogóle obowiązuje, czyli i kultury, i życzliwości, jazdy i zachowywania się na drodze.
0: Właśnie, o tym też podyskutujemy po godzinie 16. Pamiętajcie, możecie wypowiadać się w każdej drogowej sprawie, również w tej, o której dyskutujemy z Tomaszem

Tuszewskim mówiliśmy z Tomkiem, że rzeczywiście, że ci, którzy przewożą osoby, zatrzymują się w miejscach niedozwolonych, byle tylko temu, kto chce jechać, było wygodniej. A to, że stwarzają przy okazji zagrożenie dla ruchu drogowego, no to już ich nie obchodzi. To powinno zostać wyeliminowane. Naprawdę powinno to zostać wyeliminowane. W jaki sposób, co zrobić? Macie pomysły? Dawajcie je w aplikacji.

A za 3 minuty my wracamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, oczywiście na drogi i sprawdzamy sytuację w piątek, piąta czy piątunio. Tymczasem Danzig, Mother, tak się nazywa ten utwór.

0: Jak powiedziałem, wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, które się pojawiło, droga krajowa numer 28, odcinek Grybów, Gorlice. W pobliżu 166 kilometra zderzenia autoosobowego i motocyklisty. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Nie trudno się domyśleć, że chodzi o słabszego uczestnika ruchu drogowego. Motocyklista jest ranny. Ruch w tej chwili wahadłowy, choć na samym początku po zdarzeniu droga była zablokowana. S17, odcinek Krasny-Staw-Zamość w pobliżu miejscowości Podkrasne. Na 160 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. S8 między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim, korki na obu jezdniach z racji remontu tego odcinka trasy. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. S1

0: Odcinek Żywiec Bielsko-Biała w pobliżu Wilkowic, jezdnia w kierunku Bielska-Białej, 15 km. Karambol czterech aut osobowych, zablokowany pas awaryjny. Droga krajowa nr 75, odcinek Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia, 17 km. Zderzenie trzech aut osobowych, ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 91, odcinek Toruń-Włocławek w pobliżu Michalina. Na 220 km zderzenie auta osobowego z busem, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: No właśnie, zastanawiamy się, co robimy na drogach, wtedy będzie może bezpieczniej. Ja podkreślam to, że szare komórki się przydadzą i już niedługo po raz kolejny uruchomimy te szare komórki w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Teraz o 16:00 wracamy na mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13,7, niecałe 14 stopni pokazują termometry w Ostrołęce i na północy Mazowsza jest najchłodniej, najcieplej w Kołobrzegu, 20 stopni na termometrach na plażach Kołobrzegu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Przelotne opady deszczu przewidują również synoptycy, a w centrum i na wschodzie miejscami burze. Lokalnie nawet z gradem, niestety. Wtedy, kiedy będą burze, wiatr będzie porywisty i nawet do 65 km na godzinę może wiać z taką prędkością, ale na ogół jest słaby bądź umiarkowany i wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po godzinie 16 wracamy do dyskusji na temat tego, jak to powinno zostać rozwiązane, jeżeli chodzi o przewozy osób, żeby było bezpieczniej na polskich drogach. Dyskutujemy, przypomnę, z naszym gościem, ekspertem w dziedzinie szkolenia kierowców, Tomaszem Matuszewskim z WORD Warszawa. No i będzie również rozgrzewka szarych komórek, to za parę minut. Kłaniam się, zapraszam. Teraz Lady Punk, a ja się nazywam Robert Killen i jedziemy razem.

0: Już po 16:09 dokładnie na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, już za chwileczkę, już za momencik wiadomości drogowe, ale obiecałem, że rozgrzejemy sobie szare komórki. Uwaga, uwaga, to będzie zagadka motoryzacyjna i jednocześnie trochę piłkarska. Z tego prostego powodu, że mundial się zaczął, wczoraj mecz otwarcia, moim skromnym zdaniem taki sobie, ale może będą lepsze. W każdym razie piłkarsko-motoryzacyjna zagadka. Posłuchajcie tego fragmentu.
1: W niniejszym delegujemy kandydata PZPN na międzynarodowego obserwatora FIFA z ramienia naszego związku. Bliższe ustalenia teleksem.
0: I pytanie motoryzacyjne brzmi, sądząc po nazwisku tego kandydata PZPN na obserwatora, jakim samochodem ten kandydat mógłby jeździć? Sądząc po nazwisku. Jeżeli wiecie, o co chodzi, znacie się na piłce nożnej i motoryzacji, to z pewnością za chwileczkę spłyną dobre odpowiedzi. Jakim samochodem ten kandydat na obserwatora mógłby jeździć? Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. To chyba niełatwe pytanie, ale zobaczymy, co będzie. 10 minut po godzinie 16, jeszcze wiadomość drogowa, halo?
2: Wjazd do Białegostoku od strony Augustowa, 648 km, stłuczka, koreczek półkilometrowy, ale rośnie, także jeżeli możecie, to uciekajcie gdzieś w stronę Wasilkowa. Pozdrawiam. Marcin z Volkswagena.
0: Dziękujemy, Marcinie, za informację, a teraz już od Mariusza Dąbrowskiego reszta informacji.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: W ogóle trzeba powiedzieć, że dziś ciężko wjechać do Białegostoku, bo i korek jest na S8 od Choroszczy. Korek jest także na drodze numer 65 za Dobrzyniewem Dużym, aż po wjazd do Białegostoku. No i na 8 ten korek jest przy, zaczyna się przy Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. No i jest w stronę dla tych, którzy wjeżdżają do Białegostoku. Co poza tym, droga krajowa numer 91, Toruń-Włocławek w pobliżu Michalina na 220 km, zderzenie autoosobowego z busem. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 75, Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia na 17 km, zderzenie trzech autosobowych, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 28,

0: Grybów, Gorlice. 166 kilometr zderzenia autoosobowego i motocykla. Jedna osoba została ranna, w tym wypadku ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S17, odcinek Krasny, staw Zamość w pobliżu miejscowości Podkrasne. Na 160 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. S8 między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim, korki na obu jezdniach z racji remontu tej trasy. S8 w Warszawie, tu nieustający korek. Ten korek jest już od... Można powiedzieć, że pierwszy korek jest od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Drugi korek na S8 to korek od Żerania po Marymont dla jadących w stronę węzła Konotopa. Ci, którzy zjeżdżają z węzła Konotopa, jadą w stronę Łodzi, Poznania, stoją w korku aż po Brwinów, a więc nie najfajniejsza sytuacja. Również nie najlepsza sytuacja dla tych, którzy chcą pokonać południową obwodnicę Warszawy. Korek jest od Konotopy przez Opacz, Warszawę Południe, aż po wjazd do tunelu autostradowego, to dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. W przeciwnym kierunku jedzie się trochę lżej, bo jest korek dla jadących w stronę węzła Konotopa w rejonie węzła Puławska, spowolnienia w rejonie Palucha, no i przy dojeździe do węzła Konotopa również ruch mocno spowolniony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
6: No to jeszcze raz, to zadanie dla szarych komórek. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, posłuchajcie tego fragmentu.
7: Niniejszym delegujemy kandydata PZPN na międzynarodowego obserwatora FIFA z ramienia naszego związku. Bliższe ustalenia Tereksem.
6: No i moje pytanie, jakim samochodem, sądząc po nazwisku, powinien jeździć ten kandydat PZPN na obserwatora? Jeżeli znacie się na piłce nożnej i na motoryzacji, to z pewnością skojarzycie te dwa światy i udzielicie prawidłowej odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, gościem w Wysokich Obrotach jest Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa. Rozmawiamy o tym, że no nie jest bezpiecznie do końca, jeżeli po miastach poruszają się tak zwani taksówkarze, czyli te osoby, które przewożą inne osoby, nie mające doświadczenia, ba, nie znające do końca przepisy ruchu drogowego, też są im obce. Michał pisze, Tomku, do nas, może skoro problem tkwi w tej ustawie Lex Uber, to należałoby napisać nową ustawę przywracającą poprzedni stan prawny i naprawiającą to, co zepsuła ustawa Lex Uber, pisze Michał.
1: No jak najbardziej, to jest dość proste. Wystarczy sięgnąć do ustawy o transporcie i poruszyć artykuł 6 po nowemu. Mhm. Być może na początek proponując przywrócenie stanu z roku 2002, no i wysłuchaniu stron, co o tym sądzą. Także to nie jest jakieś tworzenie nie wiadomo od jakiego początku. To jest sięgnięcie do dobrej historii, która zdała egzamin, a w pewnym momencie no, ktoś postanowił, nazwijmy to, oddać niewidzialnej ręce rynku. Czyli
0: właśnie, bo to jest ta kwestia ekonomia kontra tak. bezpieczeństwo, prawda? Tak. Oddać niewidzialnej ręce rynku, czyli tak naprawdę uwolnić zawód taksówkarza dla każdego, kto chce. Tak. Nie masz co robić, to będziesz woził ludzi i nie musisz niczego więcej wiedzieć. I tutaj kolejny głos w dyskusji od Konrada. Aplikacja, to nie aplikacja nas zabija, tylko kierowca, który siedzi za kierownicą danego samochodu. To czy on działa na aplikacji, czy jeździ dla korporacji, to żadna różnica. Powinien być tak jak w latach 80., pisze nasz słuchacz. Egzamin. Możemy oczywiście zrezygnować z topografii miasta, o czym wspominałem, ale tak naprawdę inne rzeczy powinny być. Czyli Konrad potwierdza to, co już mówiliśmy. Posłuchajmy kolejnego naszego słuchacza. Halo, halo.
2: Zapominać, Robercie. Według mnie to powinny być normalnie kursy na przewóz osób, tak jak jeżdżą kierowcy, którzy autobusem jeżdżą, busami, tak od 9 do 12 osób i wyżej. Przechodzą normalne kursy kwalifikacyjne, zdają normalnie egzamin. Tak samo my, jak kierowcy zawodowi, przechodzimy kursy, prawda, na przewóz rzeczy. A oni, taki kierowca zarobkowy, takiego Ubera czy tam taksówki, też Uber i taksówka to jest prawie jedno i to samo, można tak sądzić o tym, to tak samo oni przywożą przecież osoby, pracują zarobkowo, prawda, i powinni też takie kursy przechodzić, które się kończą normalnie egzaminem, prawda. Egzaminu nie zda, to gościu sayonara, jak się mówi, następnym razem. Płacisz i zdajesz następnym razem. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam Puchatę Skania.
0: Pozdrawiamy Puchatę Skania. No mówiliśmy o tym, Tomku, prawda? O tych kursach, żeby były może nie takie same jak na prawo jazdy zawodowe, żeby, bo to nie kierowca, nie do końca kierowca zawodowy, ale tutaj nasz słuchacz poruszył istotną kwestię, mianowicie dla mnie nie ma różnicy, czy wozimy 9 osób, czy 12, czy jedną, czy dwie, prawda? Tak. Powinniśmy kierować się tymi samymi zasadami.
1: Dokładnie tak, natomiast cieszy fakt, że słuchacz nasz porusza pewną analogię do kierowcy zawodowego. Tak się składa, że ja rzadko, ale także czasami staję się kierowcą zawodowym, ale status muszę podtrzymywać cały czas, bo

0: poprzez chociażby fakt co 5-letnich szkoleń. Nie muszą to być tak długie szkolenia. W transporcie takim kwalifikowanym są to 35-godzinne szkolenia raz na 5 lat albo co roku po 7. Niemniej to mi też pozwala odświeżać cały czas, cały ten szeroko pojęty kontekst, w tym przede wszystkim kontekst świadomości zagrożeń, tak? Bo zagrożenia obecnego czasu mają to do siebie, że one nam się bardzo szybko zmieniają. Choćby taki temat, jaki dzisiaj zaczyna być coraz bardziej nośny, udziału zwierząt jako przyczyny wypadków, tak? I te zagrożenia powinny być przekazywane, tak? Słuchajcie, słuchacze, to jest coś nowego, uważajcie w lasach.
1: No i jeżeli jesteśmy w tym gronie tych zawodowych, nazwijmy to, kierowców, to wiemy, że powinniśmy na to uważać. Kolejny głos, halo.
2: Cześć, tu Janusz z BMW. A ja w ogóle do tego podchodzę tak. Czy taksówka pełna ludzi, czy autobus pełen ludzi, to biorę pod uwagę to, że tam są ludzie, którzy mogliby jechać też każdy swoim samochodem osobno i by był jeszcze większy korek. Ja to staram się takim taksówkom czy autobusom umilać życie i zazwyczaj ich staram się przepuszczać przodem. Pozdrawiam, Janusz.
1: Pozdrawiam, Januszu. Umilajmy sobie życie na drodze, ale to nie należy do dzisiejszego tematu. Wróćmy do tematu. Halo, halo.
3: Witam, witam, szanowny redaktorze. Osobiście to w głowie mi się nie mieści, że ktoś, kto przyjeżdża do nas z jakimś prawem jazdy, nie wiadomo skąd, wystarczy, że posiedzi sobie u nas jakiś tam czas i administracyjnie ma przepisany prawo jazdy, tak? A jeżeli dochodzi do tego jeszcze sytuacja, kiedy on na przykład siada właśnie do taksówki, zaczyna wozić po Polsce ludzi, nie mając w ogóle bladego czasem pojęcia o języku polskim, bo jest sporo taksówkarzy w tych aplikacyjnych przewozach, że oni po prostu w ogóle nie rozmawiają po polsku. Dostają zlecenie na aplikację, od punktu A do punktu B mają się dostać i to wszystko, i to wystarcza, i nawet nie trzeba z nimi rozmawiać. Także no tutaj ewidentnie powinien być egzamin w języku polskim, tylko i wyłącznie, i to by zrobiło selekcję moim zdaniem bardzo dużą.
1: Wielu słuchaczy wypowiada się właśnie w ten sam sposób, prawda? My mieliśmy już takie głosy w dyskusji, że rzeczywiście przecież niektóre znaki objazdy są napisane po polsku, więc taki człowiek, który wozi ludzi, może się poczuć nawet zagubiony, bo nie wie, o co chodzi na drodze.
0: A jak zagubiony, to zestresowany, zdenerwowany i o krok od ryzyka. Mhm. Szkoda tylko, bo tutaj zostało użyte to stwierdzenie administracyjne, przepisanie, że właśnie ono ma w sobie jedynie egzamin teoretyczny. Wiemy doskonale, przynajmniej na razie, bo tu też będzie zmiana, że przyuczenie się na pamięć tego katalogu pytań nie jest trudne. Można ten egzamin zdać zupełnie nie rozumiejąc właśnie specyfiki jazdy w danym kraju. Dlatego jeśli by z dzisiejszej audycji wyszedł taki kierunkowy dezyderat, prawda, że trzeba przemyśleć kwestia sprawdzenia nie tyle samej wiedzy, ale także rodzaju zachowań, prawda, to tutaj na pewno byłoby to dla całości społeczeństwa pójście w kierunku zapewnienia im lepszego bezpieczeństwa niż dzisiaj, bo dzisiaj ryzyko jest za duże.
1: I to jest bardzo dobre podsumowanie, myślę, Tomku, naszej dyskusji. Mam nadzieję, że osoby, które o tym decydują, usłyszały nasz głos w dyskusji. Mam nadzieję, że będziesz należał do jakiegoś zespołu doradców, którzy będą opracowywać zmianę prawa, bo jest tam zmiana konieczna. Nie rozmawiamy dziś, tutaj piszecie o tej prędkości tego Audi, które wpasowało się w tego kierowcę tureckiego. Nie rozmawiamy dziś o winie, rozmawiamy dziś o tym, że tak naprawdę ten kierowca wykonał manewr, którego nikt z nas, wierzę w to głęboko, nikt z nas by nie wykonał, bo spojrzałby chociażby w lusterko najpierw, zanim by ten manewr wykonał. Nie zjeżdża się z prawego pasa w lewo i jeszcze nie zawraca. Dziękuję pięknie, Tomku, za rozmowę. Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa był naszym gościem w Wysokich Obrotach. Jedźmy bezpiecznie.
0: Dzięki. Hello.

0: Wszyscy mówią, że powinno być i tak, może w końcu to zmieńmy. No właśnie, zmieńmy to, żeby było bezpieczniej. Jak jest na polskich drogach o 16.30, to wie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety nowe utrudnienie. Droga Krajowa nr 92, odcinek Torzym-Świebodzin. W pobliżu miejscowości Poźrzadło. W rejonie 27 kilometra drogi krajowej nr 92 zderzyły się 3 auta osobowe, w to wszystko wjechał bus. 2 osoby są ranne, droga 92 jest trasą zablokowaną, zalecany objazd przez Łagów. Dobra wiadomość, skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 91 między Toruniem a Włosławkiem w pobliżu Michalina na 220 kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe z busem. Wciąż są kłopoty na drodze krajowej nr 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia na 17 kilometrze. Tu z kolei zderzenie 3 aut osobowych i obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 28 Grybów-Gorlice, 166 kilometr. Zderzenie auto osobowego i motocykla. Motocyklista jest ranny. Ruch na drodze nr

0: 28 w obu kierunkach możliwe, ale tylko jednym pasem. I jeszcze jedno świeżutkie nowe utrudnienie. S8, odcinek Warszawa-Zambrów. W pobliżu miejscowości Sędziwuje. Jezdnia w kierunku Zambrowa, rejon 576 km. Zderzenie trzech aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden z pasów ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz zadanie dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Uruchommy szare komórki. Film Piłkarski Poker, pisze Tomek, to pewnie chodzi o Poloneza. Nie, nie chodzi o Poloneza. Nie chodzi o Poloneza. Nie chodzi też o Toyotę Corollę, jak twierdzi Gacuś w aplikacji, i Toyotę 4Runner. Maciek z Łodzi w korku na wyjeździe z Warszawy. Czyli podróżujesz w stronę Łodzi, Maćku. Jedź z PRK z Polskim Radiem Kierowców, ale to nie Toyota 4Runner. Jeszcze raz.
3: Niniejszym delegujemy kandydata PZPN na międzynarodowego obserwatora FIFA z ramienia naszego związku. Bliższe ustalenia teleksem.
2: No właśnie, i pytanie brzmi, jakim samochodem, sądząc po nazwisku tego kandydata, ten kandydat z ramienia PZPN powinien jeździć? Sądząc po nazwisku, pamiętajcie o tym. Tu trzeba znać nazwisko tego pana, znać się na piłce nożnej i na motoryzacji, połączyć te fakty i udzielić odpowiedzi. Aplikacja czekam na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam, czekam, czekam i jedziemy z Mysłowic, właściwie z chłopcami z Mysłowic, na wysokich obrotach.

0: Wracamy do tego samochodu, o który chodzi, i oczywiście do tego delegata. Bardzo dobra znajomość wśród was tego pana i piłki nożne i oczywiście motoryzacji. Za chwileczkę będą wielkie brawa, tylko dowiedzmy się, o jaki samochód chodzi. Halo, halo.
1: No jasne, że taki sędzia mógł jeździć tylko renówką, model Laguna. Aha. Adam z Kijanki pozdrawia, cześć.
0: Cześć Adamie, oczywiście, że tak, ale dlaczego?
2: Cześć Sato z tej strony.
0: Cześć Sato.
2: No jak to jakim samochodem? Renault Laguną. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy również, ale nie wyjaśniacie, dlaczego my akurat Laguną.
3: Cześć radio kierowców. Odpowiedź na pytanie to oczywiście Renault Laguna. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek.
0: Piotrek też ma rację, oczywiście. A dlaczego Renault Laguna, to wyjaśnia Krzysztof z Gdyni w aplikacji. Pan sędzia ma na nazwisko Laguna, więc powinien jeździć Renault Laguna. Laguną. Oczywiście, że tak. Witam, sędzia Laguno. Laguna mógł jeździć tylko Renault Laguna. Piotr PRK fan też to wyjaśnia. Konrad z Wieśka wiedział. Madryt wiedział, Piotr wiedział, Grzesiek z B9 też wiedział, Piotr z Peugeota rozpracował też bezbłędnie zagadkę. I kto jeszcze?
4: I o film piłkarski poker i o sędziego Lagunę, także chodzi o samochód Renault Laguna.
0: Tak.
4: Pozdrawiam.
0: Jest.

0: Scott z Orbit.
1: Brawo, brawo, brawo.
2: To... Jeśli chodzi o zagadkę, to kandydat na obserwatora w FIFA powinien jeździć Renault Laguną. Mhm. Pozdrawiam, Paweł z Kodiaka.
1: Pozdrawiam, Pawle z Kodiaka. My jeszcze Michał z Dastera wiedział, Sławek z BMW, Ania Starnowa, Artis Ząbek, fantastyczna dedukcja. Marcin D., Mariusz z Wrocławia, Tomek z Mercedesa, Zbyszek, Jaromir, Gacuś, Jakub z Bydgoszczy, Przemek z GLE. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Renault Lagunę.
3: Cześć, tu Grzechu. Był słynny sędzia Laguna, czyli jeździłby Renault Laguna. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również, to jest bardzo dobra odpowiedź. Marek z Torunia też to wiedział. Peter z uśmiechem, Renault Laguna. Bzyku z Bieszczad, Irek, Bartek, Krzysztof z Audi, Jarek ze Skody, Hubert, Toczek. Wszyscy wiedzieli, że to chodzi o Renault Lagunę. Ekipa z Senatorskiej, cała ekipa napracowała się nad odpowiedzią i udzieliła prawidłowej.
4: Delegowanym na obserwatora FIFA był Jan Laguna, więc prawdopodobnie jeździł był Laguna. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. No oczywiście to taka gra słowna, tak naprawdę oczywiście Laguna z piłkarskiego pokera nie jeździł Laguną, ale mógłby, sądząc po nazwisku. Kto był najszybszy z tą dedukcją? Sepp z Wawy. Tak się podpisał nasz słuchacz, był najszybszy spośród tych, którzy napisali. A kto nagrał?
5: To był sędzia Laguna, więc pewnie jeździłby Renault Laguną. Cześć, Toczek.
1: Toczek był najszybszy, czyli Sepp Wawa i Toczek. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Teraz odpowiedź na to, sam się przedstawi pan Laguna.
6: W niniejszym delegujemy Jana Lagunę jako kandydata PZPN na międzynarodowego obserwatora FIFA z ramienia naszego związku. Bliższe ustalenia Telexem.
1: No i brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, rozpracowali to piłkarsko-motoryzacyjne pytanie.

0: Za 9 minut będzie godzina 17, a dwójka, 403 km, kierunek Warszawa, tam stłuczka na lewym pasie, jak informuje Konrad Zwieśka. Dziękujemy pięknie za informację. A dwójka, 403 km w kierunku Warszawy. Dziękujemy, Konradzie. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, to informujcie, tak jak Konrad, jak słyszycie od razu, informacje pojawiają się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ze swojej strony co 20 minut wracamy. Mariusz już właśnie wrócił, więc ma dla Was kolejną porcję informacji drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, droga krajowa nr 12, odcinek Szprotawa-Przemków. W pobliżu 74 km. To jest rejon Szprotawy, zdarzenie autoosobowego i motocykla. Dwie osoby ranne, droga nr 12 jest lasą zablokowaną. Zmiany na ekspresowej 17, odcinek Krasny-Staw-Zamość w pobliżu Podkrasnego. Na 160 km doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Krajowa 19, odcinek Bielsk-Podlaski-Siemiatycze w pobliżu miejscowości Andryjanki. Na 130 km zdarzenie autoosobowego z ciężarówką. Niestety na 19 jedna osoba poniosła śmierć. Droga jest zablokowana na 130 km. Droga krajowa nr 28, odcinek Grybów-Gorlice w pobliżu 166 km, zderzenia autoosobowego i motocykla.

0: motocykle, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Druga krewa numer 75, Brzesko, Nowy Sącz, w pobliżu Okocimia. Na 17 kilometrze zdarzenie trzech autosobowych, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 92, Torzym Świebodzin, w pobliżu Poźrzadła. Na 27 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe, w to wszystko wjechał bus, dwie osoby są ranne, droga zablokowana, zalecany objazd przez Łagów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 13,7 w dalszym ciągu na Mazowszu, w Siedlcach tym razem najchłodniej. Tyle pokazują, niecałe 14 stopni pokazują termometry, natomiast najcieplej w Kwidzynie 20 stopni i jedna kreseczka pokazują termometry na północy Polski. No 21 zapowiadanych przez synoptyków chyba dziś już nie będzie, tak mi się wydaje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A późnym wieczorem i nocą na wschodzie kraju zachmurzenie małe bądź umiarkowane, jedynie początkowo oraz nad ranem duże, czyli będzie najpierw dużo chmur, potem mniej, a potem znowu dużo. Na wschodzie tak będzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. No i niestety od zachodu po centrum kraju strefa opadów deszczu będzie się przemieszczała nocą. Możliwe zanikające burze przewidują synoptycy, no i niestety również zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Na Pomorzu te krótkotrwałe mgły będą szczególnie uciążliwe dla kierowców, tak twierdzą synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę, to od 7 do 9 na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze od 10 do 13 pokażą termometry, a wiatr w dalszym ciągu słaby, choć w czasie tych zanikających burz może być umiarkowany. No i wiał będzie z południa i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 17. Ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. W piątek, piąteczek, piątunio. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: I już 6 minut po godzinie 17, czas na koncert życzeń. Słuchamy.
1: Cześć, tu Toczek. Skoro Toczek wygrał, no to będzie pozdrawiał. A pozdrawiam kogo? Pozdrawiam Anię z Tarnowa, bo zaraz będę na obwodnicy Tarnowa, w stronę Dębicy będę jechał. I w ogóle mieszkam niedaleko. I pozdrawiam, a jakże z motoryzacyjnym pozdrowieniem, Mariusza Dąbrowskiego. Trzymajcie się, Toczek.
0: Trzymamy się, dla pozdrowionych niech będzie w takim razie ta piosenka, dla Ani z Tarnowa przede wszystkim. O, już śpiewa Andrzej Adamiak, proszę bardzo. Parasolki. Wszystko.

0: Te parasolki dziś mogą się przydać, przypominam, i wieczorem, i nocą. A w Darłowie, jak pisze Beata z Dzipa, jest podobno 21. Gratuluję, Beato. Korzystaj z 21 stopni w Darłowie. 10 minut po godzinie 17. Emilia Kleszczewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Emilio.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
0: I co tam na drogach? Dzieje się?
1: No troszeczkę się dzieje. Tutaj zaglądam na mapę. Widzę, że sporo jest utrudnień w Warszawie, ale i nie tylko. I też cały czas dostajemy informacje od służb, więc chyba będzie dzisiaj o czym mówić.
0: No to mów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to mówię, a zacznę od dobrej informacji. Z drogi krajowej nr 17, odcinek Krasny Staw-Zamość w pobliżu miejscowości Podkrasne, województwo lubelskie. Tam była wcześniej blokada w obu kierunkach jazdy, a doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany był najpierw tylko prawy pas ruchu i można było przejechać wyłącznie lewym, no później właśnie całkowicie droga została zablokowana. Tam też niestety wiadomo, że jedna osoba została ranna i służby były na miejscu od godziny 14. Teraz już przejazd powinien być bezproblemowy. Ale tutaj raz, dwa, trzy, cztery utrudnienia, tak widzę na samym początku dosłownie tych informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiemy, że Krajowa Dwunastka, czyli też województwo lubuskie, to dalej utrudnienia między miejscowościami Szprotawa i miejscowością Przemków. W obu kierunkach jazdy także, to 74 kilometr. A tam doszło do zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem. Dwie osoby są ranne i droga jest całkowicie zablokowana, tak jak już mówiłam wcześniej. Krajowa 19 to Bielsk Podlaski, Siemiatycze, miejscowość Andryjanki, dokładniej województwo podlaskie, 130 km. I tam akurat osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Od 16 są służby na miejscu. Niestety wiemy, że jedna osoba nie żyje. Droga jest także zablokowana całkowicie. Tam nie ma możliwości przejazdu. Następnie droga krajowa nr 92 to Rzym-Świebodzin, dokładniej na wysokości miejscowości Poźrzadło. W obu kierunkach jazdy także mamy blokadę, 27 km, a tam zderzyły się aż trzy samochody osobowe i to z busem. Dwie osoby są ranne i tutaj też jest zalecany objazd przez miejscowość Łagów.

0: Na sam koniec jeszcze S8, czyli zaglądamy sobie do Warszawy w kierunku Zambrowa, 576 km. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe. Nie ma rannych, to jest akurat ta dobra informacja. Natomiast zablokowany został jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Proszę bardzo, my w Darłowie 21, jak informuje Beata z Jeepa, ale tu proszę bardzo, Olsztyn, Maja ze Skody przebija 22 stopnie. Widzi Maja w swojej Skodzie, jak się domyślam, na termometrach. A teraz też będzie go gorąco, co prawda tylko 5.
1: Co 5?
0: Jake'u 5.
1: Ale nie, no już ponad 2000.
0: Ponad 2000. 2000 razy 5 to, razy, to, jest, to robi naprawdę robotę. Kuba Marcinowicz, Michał Górski są ze mną w wysokich obrotach i na części będziemy, właściwie chłopaki będą rozbierać Jake'u 5, tak?
1: No już rozbieramy od wtorku, od godziny 19. Jesteśmy,
2: jesteśmy na wysokich obrotach, tak, nawet, a nie tylko w...
1: Ukontentowani, ponieważ no to widać, że Chińczyki, auta chińskie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych widzów, wśród naszych słuchaczy i za to bardzo dziękujemy, bo właśnie a propos 2000, to już ponad 2000 wyświetleń. No i ta liczba cały czas rośnie, więc jesteście głodni wiedzy i chcecie zobaczyć ten samochód i wcale się, szczerze mówiąc, nie dziwię.
0: No to oglądajcie na części YouTube Polskiego Radia Kierowców i teraz tak a propos. Wchodzi na wysokie obroty, ten Jake'u 5.
2: Ja bym w ogóle zaczął od tego, że ten takie określenie chińskie samochody stało się już tak szerokie i tak nieostre, że w ogóle przestańmy używać, dlatego że są te samochody małe, duże, drogie, tanie, szybkie, złe, dobre, różne są naprawdę.
1: I teraz zacznie się ta historia, gdy zaczynaliśmy, wtedy Jake'u moda miała 2-3 modele.
2: Jesteśmy... Tak, tak, dziękuję bardzo. Proszę. A jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której ta flota samochodów z rodziny Jake'u Omoda jest tak naprawdę imponująca i zróżnicowana, co najważniejsze. A my mieliśmy okazję przetestować absolutną, najniższą półkę po prostu i cenową, ale czy bym jakościową powiedział, że najniższą właśnie wcale nie. Według mnie po prostu rozsądna bardzo propozycja, ale tak do bólu rozsądna w tym momencie.
0: Dlaczego
2: na,
0: do bólu?
2: Rynku. No bo jest to na koniec dnia nudne, wcale nie sprawia przyjemności z jazdy tak bardzo, jak na przykład ja bym oczekiwał, ale orientuję się, że no w dzisiejszych czasach, kiedy i tak no większość ludzi jedzie do 50 km na godzinę, bo w sumie z tego miasta nie wyjeżdża i nieduże te oczekiwania, te wymagania są. W związku z czym naprawdę te samochody dzisiaj spełniają większość tych oczekiwań.
1: To przynajmniej akurat w przypadku Jake'u 5 w odróżnieniu od Jake'u 7 można cieszyć oczy, bo moim zdaniem ten samochód jest zdecydowanie ładniejszy niż Jake'u 7. Jake'u 7 jest takie bardziej muskularne we wnętrzu, takie bardziej próbujące udawać, że jest taką rasową terenową. Tam jest wiele takich elementów udawanych. Na jakieś śrubki, jakieś takie cuda. A tu ma być elegancka.
2: Akurat to jest taki paradoks. No.
1: Tak, dostaliśmy wersję do testu z
0: szyberdachem, z szybą. Ładną.
1: Tak, tam jest gigantyczna szyba.
2: Ale ktoś tu nie lubi tej chińskiej motoryzacji bardzo.
1: Z szybą. Faktycznie, z szybą. Dodatkowo jeszcze biała ekoskóra. Bardzo ładnie wyglądały te fotele. Natomiast cała deska rozdzielcza jest fajnie zaprojektowana. Fajniej niż w Jake'u 7.
0: Ta ponieważ deska ekran... rozdzielcza to jest normalny Ford Mach-E. Też nachylony ten tablet pionowy, co tak naprawdę wykorzystują również inne firmy i ekranik przed.
1: Tak,
0: prawda?
1: Jest, tak, ale no to, jest

0: też tak byśmy powiedzieli, że o, tak jak w Mazdzie 6e. Tak. No ale tak naprawdę, bo okazuje się, że tak jak w tych samochodach, które są chińskimi samochodami z doklejoną tabliczką innych producentów. Ja bym powiedział, a wracając do tego, co o tym wyglądzie powiedziałeś, pełna zgoda, że to jest nagle ładne auto, a mówię nagle, dlatego że ono tak z daleka, jak przymrużysz oczy, to w ogóle nic się nie zorientujesz, że to nie jest JQ7, bo są bryły tych samochodów niezmiernie podobne, ale w tej piątce zabrane są te takie dodatki, które nagle spowodowały, że ten samochód stał się ładny.
1: I w ogóle miałem fajną historię, ponieważ zatrzymałem JQ5 na parkingu i nagle spojrzałem, o, a obok stoi JQ7. I mówię, genialnie, po prostu znakomicie, bo mam takie stadium porównawcze, więc mogę porównać dwa samochody. Po pierwsze, linia okien w JQ5 jest niżej, czyli tych okien jest więcej, ta przednia szyba jest większa. W JQ7 one są takie bardziej skompresowane, czyli mamy więcej blachy, mniej szyba, tu te proporcje
0: więcej
1: są
0: czołgu.
1: Trochę, tak, więcej czołgu w czołgu. To po pierwsze. Po drugie, ten przód jest zdecydowanie ładniejszy w JQ5 niż w JQ7, bo jest mniej lampek, świecidełek i jakichś cudów wianków. Ale dodatkowo
0: klamki
1: jeszcze...
0: normalne, niewysuwane, nagle się okazuje, że można zrobić.
1: Spojrzałem od z boku na te dwa samochody, to kompletnie nie byłem w stanie zobaczyć tej różnicy. Tam jest 12 cm pomiędzy JQ7 a JQ5. Długości. Nie widać tego.
2: To po co przepłacać?
1: Tak jest!
2: Ale dokładnie tak.
3: Tańszy, ładniejszy, ma normalne klamki. To prawdopodobnie...
0: No jest, ale właśnie... Tam... Nie ma żadnej opcji z hybrydą. Bo tak, to, co jest właśnie. JQ7, bo rzeczywiście możemy sobie tam zacząć wybierać z różnymi napędami. Tak, tutaj po prostu jest jeden spalinowy, klasyczny napęd. No i czy to źle? No może ktoś tego szuka właśnie. I tutaj taka oferta jest. To auto oczywiście będzie spalało trochę więcej paliwa, no to trzeba się z tym pogodzić. Osiągi też ma takie umiarkowane na papierze, choć wydaje się, że odczucia są dużo lepsze niż obiecuje producent z kolei tutaj w tą stronę.
1: Ja wolę, żeby zaskakiwało mnie w tę stronę niż w drugą, więc tak się sprawdza. To 1.6 silnik i 147 koni.
3: Ale turbo, bo ma duży motor, nie?
1: I też w ogóle śmiesznie, nie wiedziałem,
0: 275. 55, no to może dużo, niedużo, no ale masa 1400 z haczykiem, to jest lekkie auto.
3: Nie no, 275 na taki silnik, to 1.6 turbo, daje radę, nie?
0: No, daje radę, daje radę, przy tej masie
3: powinien
0: też dawać. Daje radę, no i siedmiowiekowa
3: skrzynia auto,
0: no wolna, skrzynia, jak skrzynia, no. Się nie spieszy, tak. Po prostu, no.
1: Spokojnie.
0: Najgorszy jest ten moment samego startu, to zauważyłem w tej skrzyni, ten takie z zera, bo potem już jak jedziemy i chcemy przyspieszyć, to to auto potrafi się odpychać fajnie.
1: No, ta waga, o której wspomniałeś, to jest 1500 kg niecałe, więc no, to też nie jest jakoś specjalnie ciężkie auto, ale też nie jest jakoś specjalnie lekkie, więc jest tak po środeczku. Natomiast...
0: Napęd tylko naprzód.
1: Tak.
0: To też się różni.
1: Też dzięki tej masie masz wrażenie, że ta masa resorowana jest resorowana miękko, to zawieszenie takie trochę jest gumowate, ale też dobrze, bo komfortowo dzięki temu jest. No naprawdę jakbyśmy tak usiedli i zaczęli kombinować, do czego by się tutaj doczepić, to wcale nie byłoby to łatwe zadanie.
0: Mój zachwyt bierze się z tego, że mi się nie podobała siódemka. Naprawdę. Ja wsiadłem tego samochodu z takim założeniem, no co tu może się wydarzyć? No
1: może
0: będzie mniejsze,
1: gorzej,
0: mniej
1: ja
0: praktyczne i po prostu gorsze. Natomiast bardzo mnie to auto zaskoczyło, bo...
3: Na plus.
0: Tak, że można było siódemkę naprawić. I sprzedawać ją dużo taniej.
1: I taniej właśnie.
3: Proszę bardzo. Naprawiona siódemka, czyli JQ5 na części na YouTubie PRK Polskiego Radia Kierowców. A o wadach mam nadzieję, że jakiś znaleźli.
1: O!
3: Porozmawiamy za parę minut.

0: 17.30 wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Oj, w Warszawie to jest jeden wielki kosmos, zarówno na S8, jak i na S2, którymi chyba lepiej nie wybierać się teraz w trasę. S2 zator zaczyna się na wysokości węzła Opacz, no i długo, długo nie można dojechać do samego Natolina, czyli to 12-kilometrowy korek w stronę Siedlec. Sporo dzieje się na węźle Konotopa, jeśli planujecie zjechać węzłem na autostradową dwójkę. W drodze do Łodzi to tylko informuję, że tam korek ma 7 kilometrów. No ale węzeł Konotopa to także trasa w drodze do Warszawy, ekspresowa 8, na której także jest zdecydowanie gęsto. No i podobnie jest na ekspresówce na wysokości Bemowa. Tam kierowcy stoją już w 10-kilometrowym korku, kierunek Białystok. A poza trasami ekspresowymi bardzo wąsko jest jest po południu w Alejach Jerozolimskich od skrzyżowania z Aleją 4 Czerwca. Później korek ciągnie się też Aleją Prymasa Tysiąclecia, aż do zjazdu na S8 na wysokości Fortów Bema. Służew-Mokotów, również ten odcinek Alei Generała Władysława Sikorskiego może być nieprzejezdny i to w obu kierunkach. I jeszcze do jazdówki do stolicy, tam także jest nie najlepsza sytuacja. No, dzień jak co dzień w sumie, czyli spore utrudnienia na Krajowej 7 przez Łomianki i Dziekanów Leśny. I dojazd do Warszawy utrudniony także Krajową 79, czyli od strony Ursynowa. To tyle i aż tyle o Warszawie. Standardowo ciasno jest na autostradowej 4, obwodnica Krakowa do węzła Kraków Południe i gęsto też na fragmencie S7, Pcim, miejscowość. Tam jest zdarzenie drogowe, to trasa w kierunku Zakopanego. I jeszcze dwie informacje od służb: S19, węzeł Jeżowe, węzeł Nisko. W pobliżu miejscowości Nowosielec, czyli województwo podkarpackie, w kierunku Lublina 422 km, a tam niestety samochód osobowy wjechał w bariery. Nie ma osób poszkodowanych, natomiast wiemy, że zablokowany został jeden pas ruchu i to dosłownie informacja z godziny 17. Utrudnienia potrwają jeszcze do 18.30.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: na wycieczkę JQ5 na YouTubie PRK Polskiego Radia Kierowców na części. Oglądajcie sobie oczywiście.
1: Koniecznie.
0: Zwłaszcza te klamki, które już się nie chowają, tylko normalnie można je chwycić. To prawdopodobnie dyrektywa chińskich władz,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak mówią. Mhm. Tak mówią, chociaż ja nie wiem za bardzo, komu to przeszkadzało. Z jednej strony to wygląda szpanersko, z drugiej strony ktoś powie, że to jest niewygodne, jeszcze ktoś za chwilę powie, że o, jak mróz. No, przetestowaliśmy to w mrozie i jakoś
2: no,
1: działa.
2: Niby niebezpieczne,
1: no,
2: tak?
1: Niby niebezpieczne.
0: No, no, w każdym razie w JQ5 nie ma tych dylematów, bo klamki są normalne.
1: Tak, tak. My jesteśmy normalni. Jak to
0: a inne wady?
1: Inne wady. No, ja zawsze zwracam na to uwagę i zawsze słucham bardzo starannie i pieczołowicie i sumiennie
0: jak
1: audio.
0: Gra.
1: Jak gra, no tu gra niestety źle. I tutaj Chińczycy przeoszczędzili trochę na tych głośnikach. No za chwilę już powie, że można wymienić. No pewnie można, tylko jakby to też nie o to chodzi, że jak kupuje człowiek samochód, to chciałby, żeby to grało, a ja tutaj kręciłem, kombinowałem, ustawiałem, a to w ogóle jakby nie było czegoś takiego w tym głośniku jak dźwięk, jakieś niskie tony, kompletnie. Więc to trochę minus. Na przykład teraz przygotowujemy taki test dla naszych widzów auta, które ma tak dużo niskich tonów, że nawet na maksymalnym jakby ściszeniu tych basów, to niestety tym dołem strasznie ciągnie.
3: Też chińskie.
1: Też chińskie, właśnie, więc jakby ze skrajności w skrajność, albo nic, albo wcale. Znaczy, albo na maksa.
0: Albo nic, albo wcale.
1: Albo na maksa, albo wcale. No to jest taka wada.
2: A co dziwne, bo Samsony się podpisało
1: właśnie
2: pod tym nagłośnieniem.
1: Nie rozumiem.
2: I pod tym, o którym mówisz, że takie fajne w tym innym Chińczyku, też Sony się podpisało,
1: tak,
2: więc właśnie
1: to są
2: to
1: dwa różne inne zestawy audio.
0: Chińczycy podpisali Sony.
2: Za Sony. No może właśnie.
0: No w każdym razie...
2: Ja mam jeszcze kilka
1: dawaj
2: minut.
1: Jeszcze,
2: no bo to
1: dawaj,
2: nie koniec
1: dawaj
2: listy, no. Tamten tak, głośnik. No zgoda, że nie najlepszy. Ja mam tak, no układ kierowniczy jednak nie jest silną stroną tego samochodu,
1: no nie.
2: I nie jest silną stroną
1: walczy
2: żadnego Chińczyka generalnie.
1: No. Mhm.
2: I to już tak, nie rozwijajmy
1: dobra,
2: tego może za bardzo. Pozycja za kierownicą.
1: A nie wytłumaczysz, dlaczego ten układ kierowniczy jest do bani?
2: Wiesz co, no ja po prostu nie czuję, co się dzieje z samochodem.
1: Tak.
2: To jest wspomaganie elektryczne, to już od dawna jest, ale inni producenci potrafią tak to zrobić, nawet jeśli masz regulację tej, że tak powiem, siły tego wspomagania, to tak czy siak czujesz, co się dzieje z samochodem. Tutaj jak wchodzisz w taki tryb sportowy, to jest tylko po prostu trudniej kręcić, ale nie zmienia to faktu, że cały czas nie wiesz, co się dzieje z samochodem. To nie jest kierownica, która daje ci to poczucie prowadzenia samochodu
1: tak,
2: i
1: jak
2: jakiś taki umiejętność opanowania, przewidzenia tego, co się wydarzy w skrajnym sytuacji.
1: I jeśli w swojej karierze motoryzacyjnej jeździłeś kiedyś takimi markami jak BMW, albo na przykład prowadziłeś Alfa Romeo i jakby wiesz, jak wyglądają
0: to,
1: tam
0: to nie wsiadaj do JQ5.
1: Tak, bo będziesz no, tak totalnym szoku, bo to niby opór jest, ale potem nie ma. Jest, nie. Jakby zaczynasz walczyć z tą kierownicą i zaczynasz walczyć z tym samochodem. To jest bardzo dziwne uczucie. To trzeba poczuć, bo to trudno jest do opisania. Ja Michałowi się zwierzyłem i tak sobie myślę, nie wiem, że wyjdę zaraz na jakiegoś dziwnego. Mówię, ty, a możesz przejechać się tym samochodem i zobaczyć, jak
2: już za późno. Już ja wiem, że jesteś dziwny.
1: No właśnie. I faktycznie przejechał się i mówi, tak, już wiem, o co ci chodzi. To jest jakby w taką, taki asfalt tężejący wstawić, taki patyk
0: to
1: z kierownicą.
0: Dziwny jesteś.
1: No właśnie. I to tak raz tak dziwnie, tak raz lżej. To paranoja.
0: W każdym razie ja to patrzę na tą kierownicę i oczom nie wierzę, co tam się na dole dzieje
1: w
0: tej kierownicy.
1: No. Dobra.

0: kierowniczy będzie, no. Nie jest sportowy, tak go no. po prostu nazwijmy, ale to też nie o to chodzi, że to tylko w tym J-ku
1: ale też nie jest komfortowy,
0: jest.
1: Bo tak naprawdę
0: no, może się łatwo kręci, jak tam włączysz to najsilniejsze wspomaganie, to okay. na koniec dnia fajnie się kręci płynnie. No,
1: układ ale kierowniczy, to... audio, do bani, co jeszcze?
0: Ja nie mogłem znaleźć pozycji za kierownicą wygodnej. Jakub, było ci łatwiej, ale też dlatego, że ty jesteś wyższy. Tak, jesteś wyższy. Generalnie trochę mamy inną, nazwijmy to fizjologię.
1: Super, no czyli teraz... J-Ku5 można powiedzieć mały samochód dla wysokich ludzi.
0: Wiesz co, ja mam problem z kierownicą, która no jednak można sobie ten fotel obniżyć, ale ta kierownica zostaje jakoś tak wysoko i ja nie potrafiłem sobie tej pozycji znaleźć. No więc ta pozycja za kierownicą dla mnie taka nie najlepsza. No i chyba tyle. Brak nawigacji może jeszcze, no ale to, nie, to na no, siłę, to no bo mamy Android, CarPlay, cokolwiek tam.
2: Bez przewodową.
0: Tak, bez przewodu to możemy to złapać oczywiście, no ale
2: no ktoś za chwilę jeszcze powie, że wadą małpy. Będzie to, że nie ma guziczków. On, ten ekran taki, chociaż on jest fajnie wkomponowany, bo to jest taki wodospad, czyli ekran przechodzący płynnie w całą tę kolumnę centralną, więc fajnie to wygląda. Lepiej niż w J-Ku7.
0: A ja z tym układem kierowniczym, no, dlatego to podkreślam, bo to auto ma potencjał, bo ta niska masa, duże koła, ale też naprawdę dobrze zbalansowana wielkość koła. To jest duże koło, ale mimo wszystko spory profil właśnie opony na tej 18-calowej feldze, więc na koniec dnia przy tej masie, przy tych gabarytach to naprawdę powinno się świetnie prowadzić i no, się dobrze prowadzi.
1: No to jeszcze powiedzmy o tych gabarytach, wiesz, bo to jest 4,2 na długość?
2: 4,38 m.
0: 4,4, to jest takie Volvo X40, więc taki i crossover. Natomiast znowu wizualnie byś powiedział, że to jest większe auto wyższej klasy, bo to wygląda jak taki ten Range Rover czy Land Rover.
2: A powiedzieć coś śmiesznego? Mogę coś śmiesznego powiedzieć?
0: No, no spróbuj, no. Powiemy ci, czy ci się udało.
2: Będzie śmiesznie, uwaga. Będzie śmieszny.
1: Dziwny i śmieszny.
2: Tak. 45 cm brodzenia.
0: No śmiechawe.
2: Śmiesznie.
0: Śmiesznie.
2: I napęd naprzód. No,
0: no właśnie, napęd naprzód przede wszystkim jest najdziwniejszy i seryjna opona drogowa oczywiście, więc no można do kałuży
1: wjechać. Basenie chyba, nie? Znaczy, bo musi być
2: twardy grunt. Zapraszam do brodzików. Fajnie, no. Naprawdę.
1: No dobrze. J-Ku5, zobaczcie jak fajnie jeździ. 4,40 kompaktowy SUV, można powiedzieć.
2: Bardzo fajne auto, tak naprawdę.
1: Z napędem naprzód.
2: Z moim mankamentami, ale fajne.
0: To cenię. Trzeba powiedzieć
2: jeszcze to jest
0: może na koniec.
1: Teraz to na pewno jeszcze tańsze.
2: Są dwie wersje. Jest wersja Comfort i wersja Premium.
1: A to Premium też nie ma tej nawigacji?
0: Też nie ma.
2: No wszystko ma CarPlay dzisiaj. Jakby po co ci nawigacja? No jakby to bez sensu. I Comfort i Premium. I ceny te bazowe, gdy testowaliśmy, to tam było 115 i 130. A teraz ta wersja Premium, jakby widzieliśmy jakieś promocje, są za 115, więc jakby jest jakieś turbo rabaty. No więc nagle mamy wersję Premium za 115. Robi wrażenie. Co taką masz minę?
1: Wrażenie go nie opuszcza.
0: Jestem cały czas pod wrażeniem twojego dowcipu.
2: A, brodzenie 45.
1: A całkiem na serio J-Ku5 na części na YouTubie Polskiego Radia Kierowcy.
2: Zapraszamy i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

Chłopaki nie płaczą, tylko jadą, dziewczyny zresztą też. Cześć Robercie, pisze Hubert i 30 N-Line. Pozdrawiam cię Hubercie Korek, około 5-kilometrowy na S7 przed remontowaną obwodnicą Białobrzegów w kierunku Radomia. Dziękuję pięknie, między Warszawą a Radomią, właściwie można powiedzieć między...

0: Grójce ma Radomiem ten korek przed remontowaną obwodnicą Białobrzegów w kierunku południowym. Dzięki Hubercie za informację. Kto jeszcze z nami? Halo, halo?
1: Cześć, jadę właśnie S19 od Rzeszowa w kierunku Lublina i między węzłami Jeżowe a Nisko Ford Mustang wbił się w barierę energochłonną, także jest jeden pas lekko zablokowany, ale ruch idzie płynnie. Warto jednak spuścić nogę z gazu i zwiększyć uwagę na drodze.
0: Dziękujemy. Oczywiście zawsze warto zwiększyć uwagę na drodze. W każdej drogowej sprawie, pamiętajcie, możecie wykorzystać aplikację Polskiego Rady Kierowców. Paweł z C5 Aircross prosi o informację o trasie z Bytomia do Łańcuta. Jedziemy, Paweł. Od Krakowa już bez problemów będziesz miał, Pawle, na obwodnicy Krakowa oczywiście trochę zamieszania. Nie wiem, gdzie jesteś w tym momencie, no ale może w takim razie ustąpią te niedogodności, zanim dojedziesz. No w każdym razie między Krakowem a Rzeszowem i dalej w stronę Łańcuta A4 jest drożna. Jeżeli chcecie o coś zapytać albo poinformować, pamiętajcie o aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz już Emilia z najnowszymi informacjami drogowymi.
2: Tak, gotowa.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: To ja dodam taki komentarz do tej S19 i do informacji od naszego słuchacza o tym, co się dzieje na węźle Jeżowe, węzeł Nisko w pobliżu miejscowości Nowosielec. Przypomnijmy to, Podkarpacie oczywiście, trasa w kierunku Lublina 422 km. No i rzeczywiście pojazd osobowy wjechał tam w bariery. Nie ma osób poszkodowanych, natomiast wiadomo, że jest wprowadzona blokada właśnie jednego pasa ruchu do wspomnianego Lublina i rzeczywiście też do 18:30 może być tam problem z przejazdem, także najlepiej omijać. Droga krajowa nr 92, odcinek Torzym, Świebodzin, miejscowość Pojrzadło, województwo lubuskie w obu kierunkach jazdy. Tutaj jest aktualizacja, jeżeli chodzi o utrudnienie od służb, a doszło do zderzenia się pojazdu osobowego z dwoma busami. Jedna osoba jest ranna, no i droga jest cały czas całkowicie zablokowana. Jeżeli chodzi o objazd, no to można przejechać przez miejscowość Łagów. Taką informację podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i tutaj utrudnienia z przejazdem mamy już od 16:30 do 19:00. Tam jeszcze rzeczywiście mogą trwać prace. Droga krajowa nr 12, odcinek Szprotawa, Przemków w pobliżu miejscowości, też zresztą Szprotawa, dokładniej na tej wysokości w województwie lubuskim. 74 km, doszło do zderzenia się pojazdu osobowego z motocyklem. Dwie osoby są ranne. Droga jest całkowicie także zablokowana od godziny 16:30. No i czekamy, aż tutaj służby odblokują odcinek drogi krajowej nr 12. Tak jak wcześniej dostaliśmy informacje, utrudnienia tam mają trwać 3 godziny. I jeszcze droga krajowa nr 19, województwo podlaskie, Bielsk Podlaski, Siemiatycze w pobliżu miejscowości Andryjanki. W obu kierunkach jazdy także droga jest zablokowana. To 130 km, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. No i niestety tam jedna osoba nie żyje. Prace są od godziny 16 i także do 19 może tam się tworzyć dość spory korek. Poza tym przypominamy na sam koniec, że naprawdę gęsto jest na głównych trasach w Warszawie, czyli S8 oraz ekspresowa dwójka oraz trudny, że to jest trudne popołudnie na trasach w Krakowie, autostradowa czwórka od węzła w Balicach w kierunku Tarnowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, dziś po działce hasam sobie. Trochę siedzę, trochę robię. Deszcz niestety rześki pada, więc poszedłem do sąsiada, pisze Andrzej. Z nim pod dachem mej altany. Teraz bacznie was słuchamy i też wszystkich pozdrawiamy.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18. Zbyszek Zegar w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry. Myślałem, że będzie o Mr. Know-it-all. A nie wiem, czy zauważyłeś, ale on tam śpiewa, że on by chciał być takim wszystko wiedzącym, a jeszcze nie jest niestety. Teddy Swims coś mówił przed chwilą.
0: Wiesz co, czasem tak jest, że w angielskich utworach słyszę różne rzeczy. Prawda? Na przykład 7 zapałek. Kojarzysz, nie? A tutaj cały czas słyszę Mr. Nowy Rok.
1: No tak, Mr. Nowy Rok, Mr. Nowy Rok. No, może tak być. A propos roku, lat, to jest bardzo dobry klucz do naszego dzisiejszego spotkania z gośćmi, bo po 19 jubileuszowe spotkanie z zespołem Big Sis, który 35 lat temu, pan sobie wyobrazi,
0: proszę,
1: wydał płytę Niewieście Elektryką. Wydają reedycję na winylu. Renata Przemek zaśpiewała jedną piosenkę, Doktor Misio drugą, więc jest do dużej płyty dodawana mała. No, generalnie dzieje się, będziemy o tym rozmawiać i też JJ zmienił samochód, także porozmawiamy i o samochodach, i o tym, co w Big Sis.
0: Proszę bardzo. Muzyka, rock and roll, wszystko po godzinie 18 na luzie w piątek.
1: I dużo poczucia humoru.
0: I Zbyszek Zegler jeszcze.
1: Zapraszamy, dziękujemy Robertowi Kilenowi.
2: Różek

0: Dwie drobne dziewczyny, a głosiska takie, Paula Roma i Sarsa w PRK w Polskim Radiu Kierowców śpiewały o tych różach. Przyznaję się do tytułu tej piosenki, a ja przyznaję, że nie ma jeszcze punktualnie godziny 18, więc wykorzystamy to na informację, no już związaną z pogodą, ale jeszcze nie będącą prognozą. Mianowicie, w tej chwili, jeżeli chodzi o temperaturę, to najcieplejszym miastem w Polsce jest Łódź, tam 19,6 stopnia, najchłodniejszym, no niewielka różnica, 12,4 w Mikołajkach. Jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, to 19 w Kozienicach, nasz nowy biegun ciepła od jakiegoś czasu, 12 odczuwalna w Kłodzku, to jest najchłodniejsze miasto w Polsce. Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim rozpoczynamy na luzie piątkowe, wyjątkowe nasze spotkanie. Zwykle słyszymy się tylko w poniedziałki i środy, a w tym tygodniu szczęśliwie i teraz dziś, więc razem będziemy jechali do weekendu. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna i Wschodnia są w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi, a pozostały obszar kontynentu europejskiego pozostaje w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, co przekłada się na przykład taką oto sytuację w ciągu najbliższych godzin. W nocy na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo oraz nad ranem miejscami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a postępująca od zachodu po centrum kraju strefa opadów deszczu no będzie towarzyszyła nam, bo będzie się przesuwała, więc na wschodzie kraju początkowo miejscami przelotne opady deszczu, możliwie zanikające burze, a później silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i utrzymujące się do godzin porannych. Krótkotrwałe mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów również na Pomorzu. Temperatura minimalna, to co wszystkich interesuje najbardziej, 7-9 stopni na wschodzie, 10-13 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany z południa i z południowego zachodu. W drugiej części nocy, tak od pierwszej, drugiej, na zachodzie kraju będzie wiał z zachodu. W zasięgu burz oczywiście będzie porywisty, najwyżej w Sudetach w porywach do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty po godzinie 18. Witam bardzo serdecznie. Już oficjalnie rozpoczynamy na luzie od piosenki. Meredith Brooks nam będzie śpiewała. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Do 22:00 jedziemy razem w na luzie, a po 19:00 dołączą do nas JJ i Skiban z zespołu Big Cyc.

0: Nigdy nie przeminął.
1: Pozdrawiamy Sydney'a i jego Toyota RAV4. Nie, on ma większą, on ma Forerunnera takiego wielkiego. Tak czy owak, 10,5 minuty temu minęła godzina 18. Dzisiejsze na luzie piątkowe, przedweekendowe realizujemy w składzie. Kamil Olak będzie wydawcą, już jest właściwie. Michał Daniluk realizuje audycję, a Emilia Kleszczewska, która uroczo się uśmiecha już w tej chwili szeroko, informuje nas już od godziny ponad o tym, tak, co się dzieje na
2: Chciałabym na luzie, ale no nie jest na luzie.
1: Znaczy, wiesz,
2: ale
1: no, dalej forma, się uśmiecham. Forma może być na luzie, a wiadomości no tak, takie, jakie mają
2: być. Z uśmiechem mówię, jak po prostu dużo się dzieje.
1: Sprawdźmy.
2: No trzeba jakoś.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trzeba sobie jakoś radzić po prostu tutaj z tymi utrudnieniami pod kątem chyba mentalnym, jeżeli jesteśmy w Radiu Kierowców i rzeczywiście mimo wszystko cały czas z uśmiechem o tym mówić, żeby wam się dobrze jechało przez wszystkie trasy w Polsce. No ale S7, S19, droga krajowa numer 81, A4 to tylko część najnowszych wiadomości od służb. Województwo pomorskie, węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdynia Chważno, czyli właśnie S7 w kierunku Rumi na 7 kilometrze doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Nie ma osób poszkodowanych, ale została wprowadzona blokada lewego pasa ruchu od 18. Dobra informacja ze S19. Między węzłami Jeżowe, węzłem Nisko w pobliżu miejscowości Nowosielec, województwo podkarpackie w kierunku Lublina. Tam już odblokowany został pas ruchu, a przypomnijmy, samochód osobowy wjechał w bariery. Nie było osób poszkodowanych. Też wy informowaliście nas o tym zdarzeniu drogowym i rzeczywiście, że tam sporo się dzieje. Tak, działo się, ale już można przejechać przez S19. Droga krajowa numer 81, województwo śląskie, odcinek Żory Skoczów w pobliżu miejscowości Warszowice. A w kierunku właśnie Skoczowa, już wspomnianego, 38 kilometr, no i tam mamy bardzo dużą kolizję, aż 4 samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana od 17.30. Jeszcze z tych kluczowych tras na pewno autostrada A4, trzeba ją wymienić. Województwo podkarpackie, miejscowość Krzywa w kierunku Rzeszowa, 555 kilometr i tam zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Zablokowany mamy prawy pas ruchu od godziny również 17.30. 22 513 1111 czekamy na wasze wiadomości.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów.

0: rezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

22 minuty po godzinie 18, PRK, Polskie Radio Kierowców. Tak już się chyba przyzwyczailiśmy trochę do tego, że obowiązuje ten pakiet ceny paliw niżej, ale czy on będzie obowiązywał zawsze, to jest pytanie, na które będziemy sobie musieli wkrótce odpowiedzieć. Na razie mamy ustalone na 13-14 czerwca, czyli na weekend oraz na poniedziałek, maksymalne ceny przez ministra energii Miłosza Motykę. One wyglądają następująco. 95, 6 zł i 4 grosze za litr. 98, 6 zł i 58 groszy za litr. Olej napędowy, czyli ropa 6,40 diesel za litr. I nie może być więcej, ale może będzie mniej. Jak traficie na stacjach benzynowych niższe ceny, to dawajcie nam znać. Będziemy może szukali takiej rekordowo niskiej, ale nie wiemy jak długo, bo nie ma jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia tego rządowego pakietu CPN, ceny paliw niżej, o czym poinformował w Kielcach wspomniany już minister Motyka, a polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego uczestniczył w kongresie Horyzont Bezpieczeństwa 2026 w kielskim Grand Hotelu i oświadczył, w sensie minister Motyka, oświadczył, że program osłonowy spełnia swoje zadanie. Problem w tym, że niższa cena paliwa obowiązuje tylko do poniedziałku włącznie. Pakiet CPN obniża VAT oraz akcyzę na paliwa, a także określa maksymalne ceny na stacjach benzynowych, to wiemy. Jego wprowadzenie było związane z konfliktem w rejonie Zatoki Perskiej, niestety trwającym, i blokadą cieśniny Ormus.

0: która doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach jeszcze bardziej niż one były wysokie dotychczas. Więc Miłosz Motyka mówi, że rozmowy w sprawie przyszłości pakietu CPN ciągle trwają.
1: O tym rozmawiamy z ministrem finansów, z ministrem aktywów państwowych. Jeszcze nie ma decyzji, natomiast na pewno jeżeli chodzi o resort energii, jeżeli coś rekomendujemy, to by ewentualne wychodzenie z pakietu było stopniowe, więc na pewno nie należy się spodziewać lawinowego wzrostu cen na stacjach. Nie wykluczamy tutaj żadnej decyzji. W najbliższym czasie myślę je ogłosimy.
0: Zapewne nastąpi to 15 czerwca, powiedział minister i mówił też o zaktualizowanym programie polskiej energetyki jądrowej. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma zacząć produkcję prądu w 2036 roku. W dokumencie uwzględniono też budowę kolejnej oraz wskazano na istotną rolę modułowych reaktorów SMR, które w przyszłości mają przyczynić się do obniżenia cen energii. No a biorąc pod uwagę elektryfikację motoryzacji, no to też mogą pomóc w przemieszczaniu się samochodami elektrycznymi za mniejsze pieniądze. Oby. Połączone dwa wątki, ale wszystkie dotyczące tego samego i myślę, że na razie możemy z optymizmem przyglądać się temu, co my jako konsumenci będziemy, czego my będziemy doświadczać, bo no, gdyby nie te działania osłonowe, to byłoby już naprawdę bardzo, bardzo źle, a przecież wiadomo, że zawsze może być gorzej. Tak po polsku. Tak jak to bywa. Ale może nie będzie. Do 18.30 posłuchamy Robin prosto ze Szwecji, a po godzinie 18.00 też blondynka, tylko że Emilia będzie informowała o tym, co na drogach.

0: Prawie 18.30 na zegarach. Za chwileczkę wyjedziemy na polskie drogi, ale wcześniej informacja o tym, co o 21.00, bo dzisiaj kolejny mecz Mistrzostw Świata. Kolejni gospodarze po Meksyku, dzisiaj Kanada rozpoczyna w grupie B swoje zmagania z Bośnią i Hercegowiną, która wyeliminowała w barażach Włochów, więc trudno wskazać jednoznacznie zwycięzcę, ale jak Kanada ma biało-czerwoną flagę, to może im dzisiaj będziemy kibicować. Emilia, co ty na to?
1: No ja właśnie chciałam się ciebie zapytać, komu kibicujesz?
0: Tak na logikę to Bośni i Hercegowinie.
1: Bośnia i Hercegowina.
0: Skoro na swoim terenie Kanada gra, skoro są gospodarzami, no to może oni wygrają. No nie wiem, tak sobie myślę, że takie skromne 2-1 na przykład może się przydarzyć.
1: No wiesz, jak my graliśmy z Nigerią, to też by się wydawało, że oczywiście tutaj nie mówię o aktualnych wydarzeniach sportowych, ale no nieco wcześniej był przecież nasz mecz u nas w stolicy, to też moglibyśmy wygrać, bo u nas, tak?
0: A był remis. Polskiej reprezentacji i to w ostatniej sekundzie uratowany przez obrońcę pięknym strzałem. Tak, tak, ale w przypadku polskiej drużyny nie ma nigdy żadnej reguły już od jakiegoś
1: wielu,
0: czasu,
1: wielu lat. Tak. A może trzeba się jej doszukać, może jakaś jest, tylko znaczy, jeszcze taka, jej nie znamy.
0: Nigdy, tak, że nigdy nie można się spodziewać po nich niczego, co
1: nasi słuchacze mogą zgadywać, o co chodzi.
0: No tak, ale w przypadku Kanady i Bośni i Hercegowiny możecie uruchomić aplikację. Zapraszamy bardzo serdecznie. Aplikacja Polskie Radio Kierowców, nie tylko do spraw motoryzacyjnych. Kto wygra mecz dzisiaj? Czy Kanada, czy Bośnia i Hercegowina? Dajcie znać, proszę, jakie są wasze typy. A my sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach, bo już właściwie powinniśmy kończyć, a tu dopiero zaczynamy wiadomości drogowe o 18.30, tym razem 1,5.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie ma się co dziwić, akurat piłka nożna jest bardzo wciągająca, dlatego tutaj pewnie to opóźnienie, a ja mogę tylko powiedzieć korki. No bo piątek, jak piątek, to korek, może jakieś wyjazdy, chociaż podobno burzowo ma być w weekend, więc nie wiem, czy lepiej nie zostać na przykład pod kocem. Ale dobrze, województwo pomorskie, korek jest na S7, węzeł Gdynia Wielki Kack, obwodnica Trójmiasta, nieprzejezdna jest w kierunku Gdyni, auta stoją już w 4-kilometrowym sznurze. Wolniej cały czas też jedzie się oczywiście pod Toruniem, autostrada A1, na węźle Toruń Południe, dokładnie, i to w drodze do Gdańska. Bez zmian w Warszawie, choć już nieco luźniej jest na S8 i na S2. Na S8 korek jest na wysokości Fortów Bema teraz, no i dalej na wysokości Marek, w drodze do Białegostoku. S2 to trudniejsze warunki z przejazdem od węzła Opacz, no i korek jest nadal do Natolina, chociaż już troszeczkę robi się tam luźniej. Długo, długo natomiast postoicie na Krajowej 7 przed Warszawą, to Dziekanów Leśny i Łomianki, tam jest sporo aut, no i rzeczywiście jest ciasno, tak jak patrzymy na mapach. Ekspresowa 7, Białobrzegi, tam nitka zwężona jest w stronę Kielc, podobnie jak w województwie łódzkim na S8 między Tomaszowem Mazowieckim i Piotrkowem Trybunalskim, a przypominamy, że tam cały czas trwają bardzo intensywne prace drogowe i jeszcze cały czas wolniej jedziecie przez trasy w Małopolsce. No oczywiście jak zawsze tutaj mowa o A4, czyli o obwodnicy Krakowa, ale tam nie korki, raczej mogą was spotkać trudniejsze warunki z przejazdem w kierunku Rzeszowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niezrażeni takimi dosyć chłodnymi relacjami z koncertów Dawida Podsiadło, z przyjemnością gramy jego najnowszą piosenkę pod tytułem Sezon. Teraz w PRK, w Polskim Radio Kierowców w Naluzie.

0: 20 minut pozostaje do godziny 19. Sprawdzam aplikację Polskiego Radia Kierowców. Andrzej Strzewa w nawiązaniu do naszej rozmowy z Robertem Kilenem jeszcze sprzed godziny 18 pisze, a ja słyszę w pewnej piosence śpiewanej po angielsku Andrzej ma hak. Czy wiemy, co to za piosenka? No szczerze mówiąc, tak na szybko, ad hocowo, to nie bardzo. Dzień dobry, Zbyszku, ja uciekam pogrzebać w gruncie i w roślinach, bo przestało padać. No miłego grzebania w takim razie, miłego wieczoru wszystkim życzy Andrzej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jak będziesz miał wolną chwilę, to napisz, o którą piosenkę chodzi. Sprawdzę, posłucham, pośpiewam sobie też. Natomiast w sprawie kibicowania mamy wiadomość od Tomka z Dużego, który pisze, że liczył wczoraj na RPA, identycznie grali jak nasi. No właściwie tak, ale to trzeba powiedzieć, że raczej Meksyk był naprawdę dobrze dysponowany. Zapraszam bardzo serdecznie do dyskusji. Kanada, Bośnia, Hercegowina, obstawiamy wynik, zobaczymy, co wyjdzie. O 21 rozpoczyna się to spotkanie, a jeżeli chodzi o ujęcie takie bardziej uniwersalne tematów, które wszystkich nas dotyczą, to tak sobie myślę, że kwestie pogodowe, o których zawsze o pełnej godzinie mówimy, to jest rzecz, która też, jak wszystko w ostatnich czasach, zmienia się dosyć radykalnie. I tak trąba powietrzna w Wojciechowie w 2019 roku, wichura, która przeszła przez Lublin w sierpniu 2021, czy powódź błyskawiczna w Zamościu dwa lata temu, w sierpniu 2024, no to są przykłady takich ekstremalnych zjawisk pogodowych, do których doszło w ostatnich latach w samym województwie lubelskim. A zdaniem ekspertów takich zjawisk, zwłaszcza latem, będzie przybywać, no i samorządy muszą się do nich przygotowywać. Problem polega na tym, że nie jesteśmy jeszcze w stanie dużo wcześniej prognozować tych wszystkich zjawisk z taką dokładnością do konkretnej miejscowości czy godziny wystąpienia. Mówi Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
1: Przykład trąby powietrznej z roku 2019. Ja doskonale pamiętam ten dzień. Wtedy mieliśmy doskonałe warunki niskiej chwilowości termodynamicznej połączonej z dużymi uskokami kierunkowymi i prędkościowymi wiatru w pionowym tropilu troposfery i dodatkowo mieliśmy prąd strumieniowy. Prognozy numeryczne generalnie wskazywały, że w tych warunkach mogą pojawić się burze, które mogą mieć potencjał do wygenerowania trąb powietrznych. Tylko trzeba pamiętać obszar. Nie dało się tego zawęzić idealnie do jednej gminy.
0: No i w Polsce system alarmowania ludności działa na razie na podstawie danych z powiatów, a ostrzeżenia wydawane są z dużym wyprzedzeniem czasowym. Inaczej jest na przykład w USA. Tam, jeśli uda się wcześniej, nawet o kilkanaście minut, wykryć zagrożenie zjawiskiem takim jak tornado, mieszkańcy danej okolicy ostrzegani są syrenami alarmowymi oraz SMS-ami. No to już u nas też zaczyna raczkować i miejmy nadzieję, że będzie funkcjonowało coraz lepiej, bo jak pamiętacie, w tym tygodniu zdarzyło się, że były odwoływane alarmy RCB. No ale lepiej dmuchać na zimne, więc myślę, że powinniśmy cieszyć się, że w ogóle to funkcjonuje od jakiegoś czasu u nas. 17 minut pozostaje do godziny 19. Po 19 Big Cyc do nas zawita w osobach JJ-a i Skiby. Zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie i wesoło, i motoryzacyjnie, i muzycznie, rzecz jasna.

0: Za 10 minut godzina 19, czas na wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w województwie pomorskim na S7 między węzłami Gdynia Wielki Kack i węzłem Gdynia Chważno, a w kierunku Rumi doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że zakończono już pracę na S19 między węzłami Jeżowe i Nisko w kierunku Lublina, a tam, przypominamy, pojazd osobowy wjechał w bariery. No i zablokowany do tej pory był jeden pas ruchu. To akurat wiadomość z Podkarpacia, ale pozostając w południowej części kraju, A4, odcinek węzeł Sędziszów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Około 17 miała miejsce kolizja osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest cały czas prawy pas ruchu. Śląsk, służby są na drodze krajowej numer 81, odcinek Żory Skoczów w pobliżu miejscowości Warszowice, czyli w kierunku właśnie wspomnianego już Skoczowa, gdzie miała miejsce kolizja aż 5 osobówek. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale no cały czas wprowadzona jest całkowita blokada drogi. I także jeszcze województwo lubuskie. Mamy dwie informacje. Z drogi krajowej numer 92 oraz z drogi krajowej numer 12. Ta pierwsza to odcinek Torzym-Świebodzin w pobliżu miejscowości Pojrzadło. W obu kierunkach jazdy 27 km. A tam doszło do zderzenia pojazdu osobowego z dwoma busami. Też niestety wiadomo, że jedna osoba została ranna i służby wytyczyły objazd przez miejscowość Łagów. Droga krajowa numer 12 to odcinek Szprotawa-Przemków w pobliżu właśnie miejscowości Szprotawa samej, 74 km, gdzie jest zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Już od 16:30 tam na miejscu są służby, dwie osoby zostały ranne, no i droga cały czas jest całkowicie zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła godzina 19, równiusieńko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja na luzie. Mamy raport pogodowy najświeższy. Informują synoptycy, że w tej chwili najcieplejszym miastem w Polsce są Kozienice na południu Mazowsza, najchłodniejszym Mikołajki. 12,5 stopnia, w Kozienicach jest 20 w tej chwili. Jutro natomiast, no, w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu w związku z tym, miejscami burze, lokalnie nawet z gradem. Prognozowana wysokość opadów do około 15 mm, na północy lokalnie nawet 20 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 21 stopni, porównywalna z dzisiejszą. Chłodniej miejscami tylko w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16. To są maksymalne temperatury mierzone w cieniu, podawane z nadzieją, że się spełnią, bo dzisiaj na przykład nie dojechaliśmy do maksymalnych temperatur prognozowanych przez meteorologów. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i z południowego zachodu. Tylko na wschodzie kraju początkowo będzie wiał z południa. W zasięgu burz porywy wiatru do około 65 km na godzinę. To są już poważne porywy, trzeba mieć to na uwadze, na przykład jadąc autostradą i wyjeżdżając z ekranów dźwiękochłonnych, ponieważ no, taki podmuch może spowodować, że kierownica może wyrwać z rąk. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru również do 60-65 km na godzinę, a na szczytach Sudetów nawet do 80 km na godzinę. To wszystko prognozy na jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty temu minęła godzina 19. Słuchamy już Petera Gabriela, jego jednego z największych przebojów z lat 80. Sledgehammer będzie nam towarzyszył przez najbliższe prawie 5 minut, a ja już wypatruję naszych gości dzisiejszych. Krzysztof Skiba i Jacek JJ Jędrzejak z zespołu Big Cyc będą opowiadać o płycie Nie wierzcie elektrykom. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Dzień dobry, cześć, witajcie.

0: skutkach to 10 minut po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jak zawsze klimat odpowiedni do chłonięcia wiedzy na temat tego, co dzieje się na drogach. Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A nasze wiadomości jak zawsze co 20 minut i jeżeli chodzi o przejazd, no to już jest godzina 19. Teoretycznie powinien się skończyć szczyt popołudniowy, wieczorny, a jednak tak nie jest. S8, S10 to dwie najnowsze informacje. Zaczniemy od tej pierwszej, czyli województwo kujawsko-pomorskie, węzeł Bydgoszcz Południe, węzeł Miedzyń, a dokładniej miejscowość Stryszek. W kierunku Szczecina jadąc, 8 kilometr tam, no niestety doszło do zderzenia się pojazdu osobowego z ciężarowym. Jest wprowadzona blokada jednego pasa ruchu od godziny 18.40. Krajowa jedynka to odcinek Tychy-Bielsko-Biała, miejscowość Pszczyna, czyli przyszliśmy sobie tutaj do Śląska i to w kierunku Bielska-Białej właśnie, 582 kilometr. Jeżeli chodzi o zdarzenie drogowe, no to mamy kolizję dwóch samochodów osobowych i zablokowany także został jeden pas ruchu. Tam utrudnienie powinno zakończyć się jeszcze przed godziną 20. Natomiast jeszcze tutaj droga krajowa numer 60, Ciechanów-Maków Mazowiecki, miejscowość Smosarz, Dobki, w obu kierunkach jazdy 163 km, gdzie rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy, no i droga jest całkowicie zablokowana, tam te utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Przypominamy, to województwo mazowieckie, droga krajowa numer 60. Krajowa 17, województwo lubelskie, Tomaszów Lubelski, dokładniej Zamość, w obu kierunkach również 203 km. Samochód ciężarowy przewożący towar właśnie niestety wywrócił się i wypadła część ładunku na trasę, na drogę krajową numer 17. Na miejscu jest straż pożarna i jest w trakcie usuwania cieczy, jak się okazuje. Wprowadzony jest ruch naprzemienny, no i rzeczywiście krajowa 17 może teraz być nieprzejezdna w kierunku miejscowości Budy. I na koniec informacja ze wspominanej już autostrady A4, Sędziszów Małopolski, węzeł Rzeszów Zachód. Tam cały czas zablokowany jest prawy pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 13 minut po godzinie 19, już za chwilę spotkanie z Jackiem Jędrzejakiem i Krzysztofem Skibą z zespołu Big Cyc, z którymi będziemy rozmawiali nie tylko o reedycji na 35-lecie wydania albumu Niewieszczy Elektryką. Będzie dużo o motoryzacji też.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
6: Wszystko.

0: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Z nieskrywaną radością. Bardzo się cieszę, że się widzimy po raz kolejny. To jest, zdaje się, jak dobrze liczę, trzecie nasze spotkanie w Polskim Radiu Kierowców. Krzysztof Skiba i Jacek JJ Jędrzejak. Jesteśmy znowu od świętnym nastroju, ponieważ kolejny jubileusz i kolejne wydawnictwo, które jest bardzo, bardzo okazałe. Ja słuchałem teraz i przypominałem sobie te wszystkie wtręty pomiędzy piosenkami. Tam było bardzo dużo bardzo zabawnych takich nawiązań do Polskiego Radia. Pamiętacie, jak wyglądała ta sesja? Byliście już... Mieliście świadomość tego, że już jesteście popularni, że już jesteście takim ważnym zespołem? Druga płyta, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, bo my to wiemy, ale słuchaczki i słuchacze mogą nie wiedzieć. Chodzi o Nie wierzcie elektrykom, reedycja właśnie się pojawia na winylu.
1: Trochę tak było, bo pierwsza płyta rzeczywiście była rewelacyjnym sukcesem. Zdobyliśmy dużo nagród. Płyta roku, przebój roku, Berlin Zachodni, okładka roku i tak dalej, więc ja byłem autorem tekstów roku, więc no to trochę ciążyło nad zespołem, ale przede wszystkim tempo też.
0: A to dzisiaj... mnie zaskoczyłeś, że ciążyło. To bardziej presja niż piórka i
2: woda. To znaczy, wiesz co, to też trochę tak było, że ta pierwsza płyta to był zbiór piosenek, które zbieraliśmy przez kilka lat, a potem trzeba było wydać drugą płytę
0: w miarę szybko
2: i ją skomponować, wymyślić, i stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie taki koncept album, gdzie płyta będzie audycją radiową, i rzeczywiście robiliśmy to bardzo szybko. Ja pamiętam nawet, że kilka utworów było niedopracowanych, na przykład piosenka Polacy, którą nagrywaliśmy jako ostatnią, i Andrzej Puczyński w studiu powiedział: nie no, chłopaki, tak nie może być, ja idę teraz na kotleta na górę, bo tam mieszkał nad studiem, zjem obiad i chcę za 2 godziny mieć piosenkę gotową. I to więc tak się zdenerwowaliśmy, że w ciągu właściwie 3 minut napisaliśmy od nowa tę piosenkę, bo tekst już był.
1: Ja tekst też pisałem w studiu. Ja pisałem w studiu tekst.
2: A, pisałem w studiu.
1: Tak. I dosłownie na kolanie, i się okazało, że taki dodatkowy klajster, który miał po prostu tylko się pojawić,
2: wypełnić,
1: żeby coś
2: płytę
1: wypełnić płytę, okazał się największym problemem.
0: Tak. A mieliście świadomość? Nie mieliście na pewno, ale teraz z perspektywy czasu zgodzicie się, że na przykład Polacy, szczególnie w tym wykonaniu Arka Jakubi, mają jeszcze większą moc niż wtedy, że to jest jeszcze bardziej aktualne
2: dzisiaj?
0: Oczywiście,
2: że tak.
1: Jego wersja jest oczywiście zdecydowanie inna. U nas to jest taki skoczny rock and roll, a w jego wykonaniu to jest taki hymn, można powiedzieć. No to jest aktor, więc on zagrał to wyśmienicie, i rzeczywiście w tej aranżacji zespołu Dr. Misio to nabrało takiej cechu, takiego manifestu, jakiejś modlitwy niemalże właśnie.
2: Ale okazało się, że piosenka cały czas jest aktualna.
0: No właśnie, moim zdaniem
2: bardziej. Te nazwiska funkcjonują, bo i Boniek
0: jest bardziej w

0: No to jest taka wyliczanka, ale wydaje mi się, że taka podsumująca właśnie, kim są Polacy, czym to się je, trochę o nas samych, trochę z przymrużeniem oka.
1: Ale trochę z przymrużeniem oka właśnie, nie jest złośliwa czy jakaś cyniczna, ale myślę, że każdy odnajdzie w tej piosence trochę z siebie.
2: Tak, i to jest właśnie, wydaje mi się, najfajniejsze, że te utwory po latach się okazuje, że jednak są uniwersalne, bo wtedy, kiedy one były, na przykład okładka, ja sobie, jak pierwszy raz zobaczyłem, mówię, mój Boże, przecież ułop się za nim weźmie. No to takie czasy, że jeszcze różne rzeczy ludziom do głowy przychodziły, prawda?
0: Świetny był pomysł chyba z tym, że zaprosiliśmy Pawła Konia-Konaka z popularnego wówczas programu Lala Mido, który razem z nim tworzyłem. Ja byłem w ogóle fanem płyty Joe's Garage Franka Capy i pamiętam, że tam się dużo gada, bardzo tak. dużo gada. To jest taka właśnie audycja radiowa przerywana piosenkami i ten pomysł chłopaki z Big Cyca jakby podchwycili, rzeczywiście nagraliśmy taką narrację. Słuchaj, po latach byli tacy fani, że znali te nasze zapowiedzi. Ja już ich nie pamiętam, bo myśmy to przy na poczekaniu z koniem wymyślali, że nauczyli się ich na pamięć.
1: Przychodzi człowiek do podpisu, przynosi płytę i mówi, niż ta nekażesz, a sadczesz mile po sferi preci. Ne prasine, ja sam twoja priatelica. Skąd ty to znasz? Człowieku, ja to słyszałem 100 razy. Mm-hmm.
0: Tak, tak, bo coś tam, tatanka, jotanka, Timur i jego drużyna na kółkach, to wszystko było...
2: Ja nie ukrywam, że z białym misiem wyjątkowo jestem związany ze względu na to, że to jest takie połączenie z jednej strony dancingu, a później jak już wszyscy myślą, że będzie słodko i przyjemnie, to jest walnięcie heavy metalowe, ale żart, w tym takim który, najbardziej...
1: To był żart, w który uwierzyli fani, bo myśmy napisali, że wokalistą jest Marek Piekarczyk, a to tak, ja śpiewałem, to ale ten głos był tak łudząco podobny, że mieliśmy mnóstwo pytań i w wielu wywiadach nas pytano, jak Marek Piekarczyk zgodził się na białego misia.
0: Właśnie uwierzyli nie tylko fani, ale także krytycy muzyczni. Pamiętam taką recenzję jakiegoś tam już mniejsze o nazwisko, ale no, człowieka, który posiadał dużą wiedzę muzyczną i on skrytykował płytę i napisał, że nawet Marek Piekarczyk ze swoim wokalem nie pomógł tej płycie. I tu go mieliśmy, już był w pułapce.
2: Kojarzę te recenzje.
0: Ale kiedy rozmawiałem też z Markiem Piekarczykiem, oczywiście po latach, po tam 30 paru latach, on powiedział, człowieku, jak ja musiałem się tłumaczyć z kolei swoim fanom, że no bo jednak TSA to jest taka grupa robiona
2: wtedy
0: na poważnie.
2: Przed trzecim rozpadem. Więc
0: całkowicie
2: tak.
0: na poważnie i ci jego fani też są lekko tacy nawiedzeni. Tak. I oni, że jak to z takimi tutaj kosmitami, jakimiś tak. takimi kabareciarzami, tutaj on się wdaje w kolaborację, no i on tłumaczył, ale to jest już wtedy przegrana sprawa, bo już tłumaczenie żartu to... Tak. Także Big Cyc tutaj miał parę takich naprawdę świetnych pułapek zastawionych i na fanów, i na krytyków muzycznych.
2: I na artystów też, jak się okazuje. Słuchajcie, proponuję, żebyśmy tego białego misia w takim razie posłuchali. Zaczniemy od drugiej strony, bo to jest na winylowym, od tej płycie w takim formacie rozmawiamy, na winylowym krążku. Pierwsza piosenka na drugiej stronie. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to zapraszamy. Wprawdzie limitowana edycja kolorowa z dodatkowym singlem, na którym jest wersja Renaty Przemyk. Nie ma tu nikogo. Też przeurocza, tak, tak. zelektryfikowana i doktora misia Polacy. Chwilowo nie ma, w sensie wyczerpał się ten pierwszy nakład. Gratuluję. Natomiast no, można kupować tę regularną. Zapraszamy do sklepu Polskiego Radia. I zapraszamy do słuchania dalej Polskiego Radia Kierowców. Biały Miś, zespół Big Cyc w osobach JJ-a i Skiby dzisiaj u nas w Polskim Radiu Kierowców.

0: No i teraz już będzie Deep Purple. Big Cyc, Biały Miś, no niezmiennie od 35 lat śmieszy i śmieszyć będzie. Minęła godzina 19.30, sprawdzamy co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzamy, a dokładniej co się dzieje na drodze krajowej numer 11, bo to informacja najnowsza od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, województwo wielkopolskie, odcinek Piła-Szczecinek, dokładniej miejscowość Jastrowie, 150 km. Tam doszło do awarii ciężarówki. Policja prowadzi ruchem naprzemiennie od godziny 19.15 i te utrudnienia mają potrwać jeszcze do 20.30. Dobra informacja z S10, czyli z województwa kujawsko-pomorskiego. Tam służby rzeczywiście bardzo szybko uporały się ze zdarzeniem. Przypomnijmy, to węzeł Bydgoszcz Południe, węzeł Miedzyń w pobliżu miejscowości Stryszek w kierunku Szczecina jadąc, 8 km. I tam zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Nie było osób poszkodowanych. Został zablokowany jeden pas ruchu, który właśnie w tym momencie jest już odblokowany. Także przypominamy, że droga krajowa numer 1 to Tychy Bielsko-Biała na wysokości Pszczyny, a w kierunku Bielska-Białej dokładnie. Jest kolizja dwóch samochodów osobowych i już od 18 zablokowany został jeden pas ruchu. Tam rzeczywiście prace służb trwają. I jeszcze, o, najnowsza informacja dosłownie sprzed chwili. S7 także już można przejechać. Przypomnijmy, to województwo pomorskie, węzeł Gdynia-Wielki Kack, węzeł Gdynia-Chważno w kierunku Rumi, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był lewy pas ruchu. I jeszcze krótko zaglądamy na mapy, gdzie się korkuje S7. To jeżeli jedziecie z Warszawy, na przykład w kierunku Krakowa, sam korek jest za Grójcem, a przed Radomiem. I jeszcze ekspresowa ósemka między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim na wysokości Wolborza. Trwają prace drogowe i rzeczywiście zwalniacie cały czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my za chwilkę wracamy z Krzyśkiem Skibą i z JJ-em z Big Cyca porozmawiać o płycie Nie wierzcie elektrykom, 35 lat później.

0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Audycja się nazywa Na Luzie.
1: Z nami... My jesteśmy na luzie.
0: Jak najbardziej, zdecydowanie, powiedział JJ. I Skiba z zespołu Big Cyc. Panowie, o ile dobrze pamiętam, jesteście, jeśli nie sympatykami, to użytkownikami japońskiej motoryzacji. Na pewno Krzysiek.
1: A ja zmieniłem teraz.
0: Tak? O, no to dawaj,
1: opowiadaj. Zmieniłem na Volvo.
0: Które?
1: Zmieniłem na Volvo XC60 i jestem bardzo zadowolony, bo nie miałem pomysłu. Miałem Mitsubishi Outlandera.
0: Najpopularniejszy samochód.
1: I chciałem zmienić też na Mitsubishi, ale przestali produkować. Dopiero teraz wyszła nowa wersja. Tak. A poza tym Mitsubishi trochę wycofało się z polskiego rynku. Jakieś małe samochody zaczęli robić. No też nad tą RAV-ką się zastanawiałem. Ale w związku z tym, że dealer, który obok mnie tam działa, ma również Volvo, to zaproponowali mi Volvo. Ja muszę mieć trochę wyższy samochód, bo chcę jeździć wygodnie, wysiadać, żeby mnie plecy nie bolały. I tak wziąłem sobie na próbę i

0: jeżdżę nim przez 3 lata i jestem bardzo zadowolony.
1: Na próbę.
2: A ja tak. Z Volvo się wyleczyłem, bo miałem kiedyś limuzynę S80 i to był taki elegancki model, ale wszyscy mnie zapewniali, że nie, no panie Krzysiu, no Volvo to się nie psuje, no nie bezawaryjne auto. Nie wiem, może trafiłem
1: się
2: na
1: spektakularnie
2: felerny egzemplarz, ale po prostu tam mi się zepsuło dokładnie wszystko, łącznie z skrzynią biegów i ze sprzęgłem, które mi się zapadło. I pamiętam, że naprawa tego sprzęgła to było takie właśnie drugi, a naprawiałem go tu w warsztacie, w jakimś serwisie w Warszawie, bo w centrum Warszawy miałem taki przypadek, że właśnie ono się zapadło, po prostu to sprzęgło i no nie wiadomo,
1: Kiepsko, że później jeździ.
2: No. Tak, i to jest tak, że to kosztowało sporo, tak? Jakby prawie drugie Volvo, więc kolegom jak powiedziałem ile to kosztuje, to łapali się za głowy. Natomiast ja jestem wierny dalej marce japońskiej.
1: Czy Rapsur?
2: Nie, miałem Mitsubishi, miałem przez a teraz mam już drugą Toyotę, także mam.
1: A widziałeś nową RAV4? Jaka piękna.
2: Wiem, że jest, nie widziałem jeszcze. No ona jest troszkę większa, troszkę tam, tak jak
0: ale
2: zawsze
0: kosztem
2: są
0: bagażnika, bo to zawsze te właśnie te Mitsubishi troszeczkę mają mniejsze bagażniki, się kubatura zwiększa, nie? Tak zauważyłem.
1: W zależności od tego, czy ta hybryda plug-in, czy hybryda, to one wtedy mają inaczej tam ten bagażnik rozwiązany.
2: One są bardzo popularne, tych rawek jest naprawdę bardzo dużo. Kiedyś to było takie auto kultowe, dzisiaj stało się chyba raczej takie powszechne, ale miło się nim jeździ, dobrze, ja po prostu nie narzekam, chociaż już niebawem będę zmieniał, ale też na japońską markę, bo prawdopodobnie w 90% na Nissana, także X-Trail.
1: O.
2: Tak, mój kolega jest szefem salonu i dał mi na weekend tak zwaną próbną jazdę i przejechałem, się bardzo dobrze jeździ. No a jest troszkę tańszy niż Toyota, ten Nissan, a standardy zachowuje takie same, więc tak na próbę po prostu chyba na tego Nissana się przerzucę.
1: Ale hybryda, bo
2: hybryda, tak, oczywiście.
1: No dobrze, Jacek, mogę ci powiedzieć, że ostatnio wzdychał do Volvo XC60 Mietek Szcześniak, który zmienił na Lexusa i strasznie się obraził na Lexusa, bo mu nie jeździ tak jak chce i wspominał z rozrzewnieniem swoje Volvo, więc mam nadzieję, że
0: to
1: będzie bardziej tak jak u Mietka, niż tak jak u Krzyśka z tą S80. Słuchajcie, jeżeli chodzi o niewieście elektryką, ile to już lat minęło? Bo ja próbuję policzyć, i mi wychodzi, że chyba ze 34 jakoś, tak?
2: 35.
1: A nawet
2: 35. W tym roku jest tak, okrągła rocznica jakby premiery tej płyty i po 35 latach właśnie wydajemy taką super edycję dla fanów winyli, czarnej płyty. No i to jest taki egzemplarz, to jest kultowa jednak płyta. Ta pierwsza może zdobyła więcej nagród, ale ta druga jest w tym takim okresie prehistorycznym zespołu Big Cyz, można powiedzieć. I ja sobie nie ukrywam ją teraz, jadąc samochodem do studia, przypomniałem, no przecież no, nie słuchamy własnych płyt cały czas, to bylibyśmy jakimiś...
1: A na koncertach gracie pojedyncze
2: kabotynami, tak, no do dzisiaj gramy Polaków na koncertach, tak. Oczywiście, największy przebój z tego elektryka. Ile tam jest żartu, ile tam jest takiej młodzieńczej energii właśnie, chociażby ten Biały Miś, który przed chwilą wysłaliśmy.
0: Ale ile aktualności, zobacz, ruskie idą, sprawdza się. Kanar,
1: ale wtedy
0: sprawdza
1: w drugą stronę szły. To był, pamiętam, problem, który ciągnął się latami, bo przecież oni wychodzili tam przez bardzo długi czas, cały czas nie chcieli wyjść. I ja pamiętam, że była taka sytuacja, jechałem na koncert Metaliki w 91 roku do Chorzowa i o każdej porze, w każdym radiu, bo już były te stacje radiowe też komercyjne, wszyscy tłukli, że Rosjanie mają wychodzić, bo to też jeszcze jakiś tam czas działo. Natomiast my sobie teraz nie zdajemy sprawy z tego, jak to było ważne, że przecież można było z jednej strony kupić od nich Kałasznikowa, z drugiej strony, co też miało swoje konsekwencje później na ulicach, ale no politycznie to przecież myśmy, mimo że byli wolnym krajem, to cały czas tam gdzieś te pęta były przez ich
2: bazy wojskowe nie tylko w Legnicy, całe miasta, przecież Borne Sulinowo, to przecież było wszystko bazy radzieckie i oni tu mieszkali, oficerowie, generałowie, pułkownicy, z żonami, z rodzinami.
1: W Warszawie, na Pradze, do dzisiaj są kamienice, gdzie...
0: Tak. Ja pamiętam, że tuż po premierze był ten przewrót Jelcyna też, także to też była cały czas gorąca sytuacja z tą Rosją i pokazywali to na okrągłym. Ja pamiętam, że nawet w Trójce chyba ilustrowali tą piosenką właśnie ten przewrót Jelcyna.
2: To był konkretnie tak, to był bunt Janajewa, czyli ostatniego komunisty, który chciał, żeby ten związek radziecki trwał, był potęgą i tak dalej. I rzeczywiście Jelcyn wtedy dosyć bohatersko się zachował.

0: Za chwilę wracamy do rozmowy z chłopakami z Big Cycan. Krzysztof Skiba i Jacek JJ Jędrzej, jak są dzisiaj gośćmi w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którego to Polskiego Radia Kierowców aplikacji czytam. Pozdrawiam mój ulubiony zespół Big Cyc, Paweł ze Skody. Artyści czują się pozdrowieni, tak jak my poczujemy się za chwilę poinformowani, bo Emilia Kleszczewska ma najświeższe informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A posypały się informacje, te dobre. Także tutaj mam same pozytywne wieści. Droga krajowa nr 92 to Rzym-Świebodzin, województwo lubuskie, 27 km. Już jest przejezdna droga właśnie na wysokości Świebodzina. A przypomnijmy, tam zderzyły się 3 samochody osobowe z busem. No niestety akurat wiadomo, że 2 osoby zostały ranne i od 16.30 tam zablokowany był przejazd. Wcześniej mogliście przejechać tylko i wyłącznie przez miejscowość Łagów, a teraz już krajówka jest całkowicie odblokowana. Także dobra informacja, droga krajowa nr 81, Żory-Skoczów, w pobliżu miejscowości Warszowice, czyli województwo śląskie, 38 km i tam także już nie ma blokady drogi. Przypomnijmy akurat, jeżeli chodzi o ten odcinek, tam była kolizja 4 samochodów osobowych. Także dobre informacje, idziemy z nimi dalej. Droga krajowa nr 60, czyli Smosarz-Dąbki, województwo mazowieckie, Ciechanów-Maków Mazowiecki, dokładniej to był ten odcinek, 163 km. Tam rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy i droga była zablokowana, ale też już w tym momencie można tam przejechać. Podobnie jest na drodze krajowej nr 17 Tomaszów-Lubelski-Zamość, czyli województwo lubelskie, 203 km, gdzie z samochodu ciężarowego przewożącego sok jabłkowy, jak się okazuje, rozlała się na jezdnię część ładunku. Straż pożarna także była na miejscu i usuwała ciecz. Wprowadzony był ruch naprzemienny, ale już od godziny 19.40 tych utrudnień nie ma. Na sam koniec zaglądamy, gdzie jeszcze nam się korkują trasy. Dość sporo się dzieje w województwie pomorskim na S6. Zarówno w kierunku Gdańska, ale też i w stronę Gdyni, dokładniej to Gdańsk-Oliwa. Tam trwają prace drogowe, ale oczywiście jest zdarzenie drogowe, o którym już mówiliśmy wcześniej. I jeżeli chodzi o centralną Polskę, to cały czas zablokowany jest częściowo odcinek od Grójca w kierunku Radomia. To oczywiście jest miejscowość Promna Kolonia, też już mówiliśmy o tym wcześniej, i to ekspresowa siódemka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców trwa audycja Na Luzie i to jest idealny moment na to, żeby sprawdzić nasze doniesienia, czyli nie nasze, tylko synoptyków, doniesienia na temat pogody. Wracamy za kilka minut, za kilkanaście minut do rozmowy z JJ-em i ze Skibą z zespołu Big Cyc. Natomiast teraz patrzymy w przyszłość troszeczkę bardziej odległą, bo na jutrzejsze zapowiedzi synoptyków. W dzień będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu nas czekają, miejscami także burze, lokalnie z gradem. Napada deszczu około 15 mm na metr kwadratowy, na północy lokalnie nawet do 20 mm, a temperatura maksymalna jutro porównywalna z dzisiejszą, od 18 do 21 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem około 16 stopni maksymalnie. Jutro tam pokażą termometry, prawdopodobnie między godziną 14 a 15. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, będzie wiał z zachodu, a także z południowego zachodu, tylko na wschodzie kraju, początkowo tak do godziny 11-12 będzie wiał z południa. W zasięgu burz, porywy wiatru do około 65 km na godzinę, najwyżej w Sudetach do 80 km na godzinę będzie wiał jutro wiatr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Kamil Olak, wydawca, Michał Daniluk, realizator. Emilia Kleszczewska dokładnie za 8 minut będzie raportowała z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, a do godziny 22 jedziemy razem jeszcze przez najbliższe kilkanaście minut także z gośćmi specjalnymi z zespołu Big Cyc. Krzysztof Skiba i Jacek Jędrzejak też są z nami.

0: Jedna z najpiękniejszych basowych solówek nieodżałowanego Andrzeja Nowickiego w utworze Nie Płaczewka. I w ogóle wszyscy tutaj grali pięknie. W Perka w Polskim Radiu Kierowców prawie 11 minut po godzinie 20 już się skończyła ta piosenka, ale po pierwsze na pewno jeszcze ją usłyszymy na naszej antenie. Po drugie dzisiaj gośćmi u nas są Krzysiek Skiba i Jacek Jędrzejak z Bikcyca. Zaraz wracamy do rozmowy, ale wy słuchacie bardzo uważnie i między innymi Tomek Wawa, pozdrawiamy bardzo serdecznie słuchacza z Warszawy, ma wielką prośbę, czy byłaby możliwość trzymania płyty z autografem. Tomku, tej płyty jeszcze fizycznie nie ma. Ona będzie miała za tydzień premierę, więc no, na tych zdjęciach, na których widzicie nas z płytą, to jest tak naprawdę tylko okładka na razie, bo nie ma jeszcze płyt, więc jak będą, to myślę, że twoją prośbę uda się spełnić. Tomek zapewnia o swojej miłości do zespołu Bikcyc i do Krzyśka Skiby, więc myślę, że jak już płyty będą, to będziemy mieli nie tylko dla ciebie, Tomku, ale i dla innych słuchaczy zrobimy jakąś tam zabawę, dzięki której będzie można zdobyć te płyty. Natomiast teraz możecie zdobyć się na odrobinę pogłębionej analizy tego, co dzieje się na drogach, bo Emilia nam powie, co
1: pięknie się dzieje. To nazwałeś.
0: A, czasem wyjdzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jak widać na mapach, chyba bardzo dobrze nam się jeździ z naszymi dzisiejszymi gośćmi w radiu, ponieważ wszyscy dojechali do celu, już rzeczywiście ten ruch się zmniejsza na wszystkich trasach, o których mówiliśmy wcześniej. W Warszawie jeszcze nieco wzmożony ruch jest na samej dojazdówce do stolicy, czyli S7 i Droga Krajowa numer 7, Dziekanów Leśny, Łomianki i warszawskie Młociny rzeczywiście. Ale już całkowicie odblokowana S8 i ekspresowa dwójka, także tam już problemów nie ma, można na spokojnie przejechać. Jeżeli chodzi o trudniejszy przejazd dalej, jeżeli jedziecie z Grójca, na przykład w kierunku Radomia, S7, to na wysokości miejscowości Promna, Kolonia, delikatnie zwalniają kierowcy już od kilku godzin, ale tak naprawdę komunikaty od służb są tylko dobre. Przypomnijmy, droga krajowa numer 92, Torzem Świebodzin, tam już zakończyły się prace po kolizji dość poważnej, bo aż 3 samochodów osobowych z busem, kolizji, nawet to był wypadek tak naprawdę, ponieważ 2 osoby zostały ranne. Droga krajowa numer 81, tam także już można przejechać bez problemów. Droga była zablokowana między miejscowościami Żory i Skoczów, miejscowość Warszowice dokładniej, czyli Śląsk, gdzie zdarzyły się 4 samochody osobowe. Także droga krajowa numer 60 już jest gładko, już można przejechać przez krajówkę Ciechanów, Maków Mazowiecki, czyli właśnie województwo mazowieckie, 163 km, a tam, przypomnijmy, samochód osobowy potrącił rowerzystę i droga była zablokowana od 18.30. Jeżeli chodzi o utrudnienia, które jeszcze są i rzeczywiście trzeba uważać na drodze, droga krajowa numer 11, Piła, Szczecinek, miejscowość Jastrowie, województwo wielkopolskie, tam doszło do awarii samochodu ciężarowego, policja prowadzi cały czas ruchem naprzemiennie. I droga krajowa numer 1, Tychy, Bielsko-Biała, miejscowość Pszczyna, tam zderzyły się 2 samochody osobowe i zablokowany został jeden pas ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim wrócimy do rozmowy na temat reedycji albumu Nie Wierzcie Elektrykom, przypomnijmy sobie świeżą cały czas, bardzo nową piosenkę,

0: Mieliście kiedyś Ładę albo Żiguli, albo jakiś taki samochód z zachodniej
1: granicy? Nie, ja miałem Trabanta, także byłem w drugą stronę.
0: Z zachodniej.
1: No, ale to jeżeli chodzi o poziom, to chyba gorzej nawet niż do Żiguli.
2: Jacyś tam znajomi mieli Moskwicza, ale to
1: mój brat miał Ładę, a i nie narzekał. Powiem ci, że najpierw miał Fiata 125P, potem zmienił na Ładę i była to zupełnie inna jakość. Ale to już była ta nowsza taka Łada.
0: No na eksport, co oni się starali.
1: I całkiem wygodna, całkiem fajna, bo ją jeździłem.
2: Ale mam świetną opowieść o Ładzie, bo Łada była, mimo że no właśnie rosyjskie auto i raczej daleko mu do Mercedesa, to jednak była popularna w Europie. No w Stanach nie, wiadomo, no. ale w Europie ta marka, szczególnie w Niemczech, było, wiedziano, że coś takiego istnieje, tak? I właściwie każdy samochód ze wschodu kojarzył się obywatelom szczęśliwego, bogatego zachodu z Ładą właśnie. Nie z Fiatem 126P, ale z Ładą. I ja kiedy grałem jeszcze w Teatrze Studenckim Strong, Grupa 80 z Łodzi, byliśmy zaproszeni na festiwale teatralne do Francji, do Włoch. No i samoloty były dość drogie, żeby z całą ekipą, z bagażem rekwizytów jechać. I uwaga, kupiliśmy sobie tarpana wspólnie dla teatru.
0: Odważnie.
2: O tyle to było dobre, bo on miał duży bagażnik, a my mieliśmy jakieś bębne, jakieś tam rekwizyty, szczudła, nie szczudła, flagi i tak dalej. I do tarpana dało się to zapakować. Teatr nie był liczny, 6 osób, no właśnie z dużym bagażnikiem, więc to pasowało. No i
0: umiarkowany komfort wam nie przeszkadzał.
2: I tym tarpanem ruszyliśmy na podbój Europy. Jechaliśmy na taki ważny festiwal teatralny do Francji. No i cóż się okazało? No po prostu u nas była tylko, to też po prostu zacofanie cywilizacyjne, u nas była tylko tak zwana żółta i niebieska benzyna. A tam nagle się pojawiła jakaś Blay Frey, czyli bezołowiowa. I my teraz, co to jest? Ona, i tamten ze stacji dogaduje, mówi, że to jest ta lepsza. Mówię, lejemy tą lepszą. No i ta bezołowiowa zatarła silnik tego tarpana. No i oczywiście na środku autostrady w Niemczech, na szczęście w miarę blisko już granicy z Francją, tam jakieś, nie wiem, 100 kilometrów do Francji było. My tylko jakiś mieliśmy taki naiwny, żeby do tej Francji się dostać, to już nas ci organizatorzy festiwalu tam przechwycą, mimo że tam było dalej 400 kilometrów jeszcze, bo to był festiwal pod Lyonem. No i wezwaliśmy niemieckie służby takie, po prostu transportu ADAC. Takie. Tak, ADAC przyjechał, jakiś taki wysoki blondyn, typowy Niemiec z jakąś właśnie taką lawetą. No i on nas w ogóle nie gada do tego. No widzi, że otworzył maskę, widzi, że tam silnik rzęzi. Powiedział tylko dwa słowa po niemiecku, które wszyscy zrozumieliśmy, mimo że z naszym niemieckim było słabo. Te słowa brzmiały motor kaput. No i to jak motor kaput, no to wiadomo. I on w ogóle nas się nie pyta i wciąga tego tarpana na lawetę. No i my tacy nieświadomi, tego, no, że jedzie gdzieś naprawić to i tak dalej. No i wsiadamy z nim razem i jedziemy. I po jakimś czasie kumple do mnie mówi: Skiba, ty jesteś najodważniejszy, spytaj tego Niemca, gdzie my jedziemy. A on coś tam po angielsku, łamanym angielskim, bo po niemieckim byśmy się nie dali dogadać, tyle co tam z czterech pancernych i Klosa znaliśmy, ale to raczej Hände hoch, no w tej sytuacji by no nie pomogło.
0: Motor
2: nie,
0: kaput.
2: Ja się dogadałem, że on mówi, że jedziemy gdzieś do Lada, do jakiegoś, ja myślałem, że to miasto, sprawdzamy na mapie, nie ma miasta Lada i tak dalej. Ja mówię, ale what is that? This is Lada, nie? I on mówi, your car is Lada, this car is Mercedes. On był przekonany, że polski tarpan to jest Lada, no bo jedyne co znali, to właśnie...
1: Pamiętam tak samo sytuację w Szwajcarii, bo pojechaliśmy do Szwajcarii na trasę polskim Fiatem 125P i też nawalił, nie wiem, bo tam przyjechał mechanik, mówi, albo alternator, albo regulator. Ja mówię, no dobra. I wezwali, a my co to za samochód? Polski Fiat 125P, wezwali

0: serwis świata, facet powiedział, to jest świat, to jest lada.
1: Słuchajcie, proponuję w takim razie już tyle polskich historii. Posłuchajmy Polaków, bo to jest ważny utwór i uświadomi wszystkim, jak to wtedy było i jak to się cały czas dzieje z nami. Nie wierzcie elektrykom, wraca na winylu z tego powodu, z tej okazji, z tego święta. Cieszymy się razem z Krzyśkiem i Jackiem z Bikcyca w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Jest 20:30, czas na kolejny raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie przejedziecie do Warszawy ekspresową siódemką przez Stare Kosiny. Tam ciężarówka zderzyła się z osobówką. Nie ma poszkodowanych, jeżeli chodzi o przejazd. To zablokowany jest jednak prawy pas. No i rzeczywiście tam mogą być utrudnione warunki. Po 20:00

0: Na S6 zepsuła się ciężarówka, to województwo zachodniopomorskie. To odcinek węzeł Osina, węzeł Nowogard Zachodni. W pobliżu miejscowości Olchowo zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Jeżeli chodzi o pracę służb, to jakiś czas temu właśnie podano komunikat o zakończonych pracach w województwie pomorskim między Gdańskiem a Gdynią. No a jednak dalej jest korek na S6, który dotyczy tych jadących w obu kierunkach, kierowców oczywiście. Ekspresówka jest przewężona na wysokości dzielnicy Gdańsk-Osowa i korek ma dalej ponad 3 km. Coś się dzieje również w Warszawie na S8. Mapy pokazują, że jest tam zdarzenie drogowe, no i wolniej jedzie się nitką w kierunku Marek cały czas. I też sporo aut na dojazdówkach do stolicy, czyli na Krajowej 7 i na drodze krajowej numer 79. Od niedawna obserwujemy wzmożony ruch na wysokości drogi krajowej numer 89 przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja, kierunek Tychy. Czysto jest natomiast na autostradowej 4 w drodze do Wrocławia, a ta wcześniej rzeczywiście była zakorkowana i ustawiało się nieco więcej aut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tyle od Emilii Kleszczewskiej. Teraz o 20.50 usłyszymy się ponownie, a już za chwilę wracamy do rozmowy z JJ-em i z Kibą z Big Cyca. Nie tylko o płycie Nie wierzcie elektrykom.

0: Piątkowe na luzie, już prawie weekendowe, dlatego sympatyczni goście Krzysztof Skiba i Jacek Jędrzejak, czyli reprezentacja zespołu Big Cyc w 35. rocznicę od wydania albumu Nie wierzcie elektrykom. Słuchajcie, na tej płycie pojawił się pierwszy erotyk. Opowiedzcie troszeczkę o piosence Nie ma tu nikogo, bo wydaje mi się, że to jest też rzecz, która była przełomowa w tamtym czasie. Oczywiście kwestia interpretacji, ale to, co zrobiła z piosenką Renata Przemyk, w ogóle jak powstały te alternatywne wersje doktora Misio i Renaty Przemyk? To są nowe rzeczy?
1: Znaczy, Renatę Przemyk zaprosiliśmy na Poland Rock i ona sobie wybrała ten kawałek i powiedziała, że zrobi swoją wersję, natomiast doktor Misio na 35-leciu, czy na 30-leciu Big Cyca, śpiewał tę piosenkę na festiwalu w Sopocie i też zrobił to według własnego uznania, zapytał, czy może pozmieniam, oczywiście.
2: Autorem aranżu tutaj był Olaf Deriglasow, także on ma dobrą rękę do przebojów.
1: Nawet się cieszyliśmy, że trochę to pozmieniali, bo to trochę w innym anturażu nabrało innego.
2: On ten numer śpiewał na wielkich festiwalach, nie tylko na imprezie Big Cyca w Oberze Leśnej,
0: ale i na festiwal swoich koncertach.
1: Tak, na Poland Rocku.
2: Ale na Poland Rocku to śpiewał i jest w internecie taka relacja filmowa z tego właśnie wykonania i tam niektórzy wiedzą, że to jest Big Cyc, no ale to tak bywa, no to jest po prostu część fanów.
0: House of the Rising Sun też ważne, że wszyscy śpiewają, a kto to zrobił, to nie jest takie istotne. Zgodzicie się, że Nie ma tu nikogo, to jest wasz pierwszy erotyk?
1: Pierwsza pościeluwa.
2: To jest pościeluwa, ale też to jest taki numer trochę, no właśnie Renata Przemyk zrobiła to mocno erotycznie. Natomiast to jest też taki numer na serio całkowicie, bo oczywiście Big Cyc z wizytówką zespołu zawsze były te prześmiewcze piosenki z przymrożeniem oka i śpiewamy też o poważnych problemach. Marian Wierny Kibic, no mówi o jakiejś tam subkulturze kibiców, no ale jest to na wesoło, tak? Marian siedzi w radnych wodzie i tak dalej.
0: Powiedzmy, że mi się to nie wyrwie. Musisz ciągle o tym prezydencie.
2: natomiast czy na przykład Kanar też, no to są tam jakieś obrazki z życia wielkiego miasta aglomeracji, gdzie dla wielu taki kanar typu bilecik do kontroli, no jest jakimś rodzajem...
1: Wrogiem numer jeden.
2: Tak, jakimś codziennym prześladowcą. Natomiast jednak to są właśnie piosenki z tą nutą ironii i sarkazmu i takiej szydery. A tutaj mamy taki tekst, no to jest po prostu...
0: Serio.
2: Taki tekst serio ten aranż Big Cyca jest tutaj bardzo, bardzo fajny, zupełnie inny, odmienny.
1: No właśnie, warto podkreślić, że ta płyta jest bardzo spójna muzycznie, jeżeli chodzi o stylistykę, bo my tamtą płytę, tak jak mówiłem...
0: No poza Białym Misiem.
1: No. Tak, no robiliśmy trochę eklektycznie i tak dalej. To właściwie nagrywaliśmy na dwóch sesjach i cały czas trzymaliśmy się jednak tej punkowej stylistyki, natomiast mieliśmy ochotę, żeby zrobić taki wolniejszy kawałek, bo już tam były wesołe, jakieś tam regowe i tak dalej, ale takiego jeszcze wolnego nie było, oprócz Skina oczywiście wcześniej. I stwierdziliśmy, że trzeba by to zrobić właśnie w takim klimacie troszeczkę punkowym, właśnie, żeby były
0: taki trochę new wave'owy.
1: Właśnie, żeby były te takie podkreślone, te elektryczne gitary, bez
0: pływa i tak dalej. Trochę.
1: No właśnie, także tutaj się udało to stworzyć. Myślę, że dzięki temu, że ta audycja radiowa i ta spójność muzyczna jest zachowana, ta płyta jest bardzo ciekawa jak na tamte czasy, bo ja też słuchałem jej ostatnio, bo odsłuchiwałem płytę masterową, jakby tą, którą...
0: Test Pressa, która szła do
1: tłoczni i stwierdziłem, że wtedy nikt czegoś takiego nie robił. Była to zupełnie oryginalne, naprawdę oryginalna całość, chociaż te numery były powyrywane z kontekstu, te, które były puszczane w radio.
0: Czy wy się rozwinęliście wtedy jako muzycy? Bo jak wspomniałeś Skina, to tak sobie myślę, że to jest utwór, który no, cały czas brzmi tak strasznie garażowo. Znaczy on
1: Ognisko.
0: Tak, on taki,
2: ognisko. On taki miał być. Zaśpiewania dla każdego przy ognisku.
1: Na pewno się rozwinęliśmy. Graliśmy trochę więcej do metronomu. Troszeczkę mocniej nad brzmieniem pracowaliśmy. I też to była kolejna praca w studiu, bo my jak nagrywaliśmy tą pierwszą płytę, to jeszcze nie mieliśmy świadomości, jak się pracuje w studiu, jakie są możliwości
0: studia.
1: Bardziej
0: MDK-owo, tak.
1: Tu już się trochę nauczyliśmy, już wiedzieliśmy, że tu można dołożyć ścieżkę, tu można coś dołożyć, tu można klawisz, tam się klawisz pojawia w piosence Karel Reggae i już wiedzieliśmy, jakie są te możliwości studia. Zresztą tam też korzystaliśmy na pierwszej płycie z automatu perkusyjnego. Tutaj trochę automatu, jest trochę żywego grania. Też Andrzej Puczyński nauczył nas, żeby to już komponować z taką świadomością studyjną, żeby pamiętać o tym, że coś można dołożyć, gdzieś można wyciszyć i tak dalej.
0: Powtórzyć,
1: żeby też brzmieniowo, żeby nagrywać próby na przykład i tak, żeby to brzmieniowo spróbować ustabilizować, żeby to było

0: w takim jednym bigcycowym stylu. Myślę, że nam się to udało na tej płycie.
1: Dla mnie taką żyletą z tej płyty, numer, który do dzisiaj robi na mnie wrażenie, trochę, że tak powiem, cierpnie skóra, jak się go słucha, to są Oszukani Partyzanci. Taki najbardziej punkowy numer z tej płyty, ale on też jest aktualny do dzisiaj. Kto wie, czy nawet nie bardziej niż wówczas. I to też była taka gorzka refleksja, bo przypomnę kontekst historyczny. Komunizm upadł zaledwie rok wcześniej. Zaczęły się jakieś tam rozliczenia, nierozliczenia w narracji takiej nagle ta Polska, która się rozpadła na kawałki, to była ta zła Polska PRL-u, ale przecież wszyscy w niej żyliśmy przez wiele, wiele lat i teraz nagle namnożyło się bohaterów takich papierowych, oszukanych, którzy nawet
0: wypinali piersi po medale.
1: Pamiętam, że były jakieś takie, tak, wypinali piersi po medale, opowiadali, jacy to oni byli, jak to oni walczyli i tak dalej, tylko że nikt o tym ani nie wiedział, ani nie słyszał. Więc to był też taki nasz protest właśnie, żeby halo, halo, żeby wrócić do pewnych proporcji, że Polacy mają jako naród też taką trochę, ten z jednej strony ten słomiany zapał, a z drugiej strony taką tendencję do przesady, że jak już tak ten komunizm upadł, to teraz wszyscy są antykomunistami. Wszyscy nagle, oczywiście, ich się namnożyło. Tak? A wiemy, że z tym komunizmem walczyła garstka. Większość to chciała po prostu przetrwać w miarę bez strat własnych.
0: Ewentualnie nawet
2: nie oddając legitymacji. Zespół Big Cyc, posłuchajmy Oszukanych Partyzantów i zapraszamy do zapoznawania się z całą Niewierzcie Elektryką we wszystkich możliwych formatach. Zapraszamy.
1: I niech państwo słuchają tego numeru głośno, tylko uważajcie, żeby wam sitka z radia nie wypadły.
2: Dziękuję bardzo. Krzysztof Skiba i Jacek Jędrzejek z Big Cyca byli naszymi gośćmi.

Jacek w aplikacji Polskie Radio Kierowców pisze: zastanawiam się, czy płyta nie powinna być w związku z tym, że to już 35 lat minęło, zatytułowana bardziej współcześnie. To jest Nie ufaj fotowoltaikom. No, Jacku, dobry pomysł, zgłosimy. Może wezmą pod uwagę przy okazji kolejnej reedycji następnej płyty, no bo już nie wierzcie elektrykom, się tłoczy. Oszukani partyzanci na zakończenie naszego spotkania z JJ-em i ze Skibą. Dziś reprezentanci zespołu Big Cyc gościli w Naluzie przedweekendowym w Polskim Radiu Kierowców, w którym zawsze 10 minut przed pełną godziną informujemy Was o tym,

0: co na drodze waszej, naszej potencjalnie. Emilia Kleszewska sprawdziła przed chwileczką, co się dzieje na tych głównych
1: wszystkie
0: szlakach.
1: Drogi nasze są.
0: O, piękne!
1: Tak pomyślałam właśnie.
0: Polskie Radio Kierowców, wszystkie drogi nasze są cudowne, wspaniałe.
1: No nie? A tak się wymyślone w tej chwili.
0: No widzisz, ad hocowo jednak to działa najlepiej. Jak ktoś taki inteligentny i elokwentny. Posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To powtórzę. Wszystkie drogi nasze są i które te drogi rzeczywiście teraz wyglądają gorzej, gdzie trudniej się jedzie, sprawdzamy. No niemożliwy jest przejazd prawym pasem do Warszawy ekspresową siódemką przez Stare Kosiny, gdzie po 20 ciężarówka zderzyła się z osobówką. W województwie zachodniopomorskim także po 20 na S6 zepsuła się ciężarówka. To węzeł Osina, węzeł Nowogard Zachód w pobliżu miejscowości Olchowo, gdzie cały czas zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Służby też jakiś czas temu podały komunikat o zakończonych pracach po zdarzeniu drogowym w województwie pomorskim między Gdańskiem a Gdynią, no ale jednak korek cały czas jest na S6, który dotyczy kierowców jadących w obu kierunkach. Ekspresówka jest przewężona na wysokości dzielnicy Gdańsk Osowa, no i korek dalej ma ponad 3 km. W Warszawie na S8 mapy pokazują, że jest zdarzenie drogowe. To odcinek w kierunku Marek. Jeżeli wiecie, co tam się dzieje, to prosimy o informację 22 513 11 11. I też cały czas więcej aut stoi na dojazdówkach do stolicy, czyli na Krajowej Siódemce i na drodze krajowej numer 79. Od niedawna obserwujemy także wzmożony ruch w Katowicach. Droga krajowa numer 89 przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja. Kierunek Tychy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: tej pierwszej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I dalej jedziemy razem i bardzo się cieszę, że tak właśnie jest, że jedziecie z Polskim Radiem Kierowców. Trwa audycja na luzie, minęła godzina 21, pora sprawdzić, co w pogodzie. No nie ma już w Polsce w tej chwili miejsca, gdzie jest powyżej 20 stopni Celsjusza, chyba że czegoś nie wiemy, ale z map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w tej chwili najcieplejszym miastem w Polsce jest Tarnów, tam 18,5 stopnia, najzimniejszym Terespol, tylko 12 stopni odczuwalna, jeszcze niższa w Suwałkach, 9 stopni najzimniej. W Tarnowie najcieplej 18, z tych 18,5 odczuwalna to 18 stopni. W Toroncie nie wiem ile, ale za chwilę zaczną grać Kanadyjczycy z Bośnią i Hercegowiną. Oczywiście śmieje się, tak nie mówi się w Toroncie, tylko w Toronto. Mistrzostwa Świata wchodzą w decydującą fazę, a jutro w decydującą fazę wejdzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Cała sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem. Pod koniec dnia miejscami będzie małe, ale w ciągu dnia przelotne opady deszczu, miejscami z burzami, lokalnie z gradem. Będzie tych opadów do 15 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem oraz na Suwalszczyźnie. Tam maksymalnie jutro po południu około 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, powieje z zachodu i z południowego zachodu. Podczas burz oczywiście będzie wiatr porywisty, porywy do około 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty temu minęła godzina 21. O wyniku spotkania gospodarzy, jakby nie patrzeć, jednego z trzech krajów gospodarskich tegorocznych Mistrzostw Świata będę was informował na bieżąco. 5 sekund do pierwszego gwizdka. Są gotowi. Będziemy śledzić poczynania piłkarzy. Jeżeli obstawialiście, kto wygra, czy Kanada, czy Bośnia i Hercegowina, to na razie powiem, że w pierwszych sekundach nic się nie wydarzyło, w sensie nikt nie strzelił takiej bramki błyskawicznej. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie do 22:00, jedziemy razem w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 21 kończymy z Bajmem. Co mi panie dasz? No dasz nam informacje drogowe, właściwie pani Emilia.
1: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Paniom, panom dajemy wiadomości drogowe. No cóż, teraz większość z was albo spogląda na zieloną murawę, albo na zielone drogi, bo rzeczywiście w całej Polsce już tylko taki kolor mamy na najważniejszych trasach, to znaczy, że jest czysto. I to można powiedzieć zarówno w województwie małopolskim, czyli autostradowa czwórka, obwodnica Krakowa w kierunku Rzeszowa. Także naprawdę bardzo dobrze nam się jedzie już w Katowicach i na wszystkich trasach w aglomeracji śląskiej. Także mogę już podać dobre informacje z Warszawy, a tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo się działo przez cały dzień, a zwłaszcza po południu. S7, Dziekanów Leśny, Łomianki to już jest dobry przejazd do stolicy. Podobnie drogą krajową numer 79 przez Piaseczno i Mysiadło. Jeżeli chodzi natomiast o województwo pomorskie, no to czy na S6 między Gdańskiem a Gdynią cały czas tworzy się korek? No tak, jest. Chociaż niedługi, ma on mniej więcej 2 km, tam przypomina że też trwają prace drogowe cały czas, a jeżeli chodzi o utrudnienia, no to też przypominamy, że na drodze krajowej numer 12 między Sulejowem a Opocznem w województwie łódzkim trzeba zwolnić do 60 km na godzinę. Tam wprowadzony jest ruch naprzemienny, a przypominamy, że to dokładniej remont nawierzchni i czas oczekiwania na przejazd to mniej więcej 10 minut. Jeżeli mowa o przebudowach, to na pewno też trzeba wymienić drogę krajową numer 22 Człuchów, województwo pomorskie, gdzie zwalniamy do 50. Jeszcze do godziny 5 rano jutro, czyli to są właśnie prace nocne. A czekamy na wiadomości od was cały czas 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 12 minut po godzinie 21, 10 minuta meczu Kanada, Bośnia i Hercegowina, 0-0. Widać, że wszystkim chce się grać, za 10 minut przerwa na piciu, a na razie jedni i drudzy starają się, ale wynik meczu 0-0.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: Godzina 21. Raport z miejsca, gdzie wszyscy ekscytują się, no, trochę piłką nożną, trochę innymi dyscyplinami, ale ze Stanów Zjednoczonych. Pisze nasz stały słuchacz D-Rex o swoim pechu. To się nazywa szczęście. 7 pomp na stacji benzynowej. Pierwsza nie działa, na drugiej stoi delivery do sklepu. Trzecia przy dystrybutorze zatrzasnął sobie klucz. W traku numer 4 stoi za dystrybutorem z hamulcami zablokowanymi, a na stacji 500 000 traków czeka na zatankowanie. Nic dodać, nic ująć. Będziemy starać się umilać ci ten czas, drogi Direksie, jak tylko umiemy. Teraz raportem z Mistrzostw Świata, bo trwa właśnie spotkanie w grupie B gospodarzy Kanadyjczyków z różną Bośnią i Hercegowiny. W 19 minucie meczu jest 0-0. Jedni i drudzy próbują, ale na razie nikt nic nie strzelił. A bośniackie media z dużym entuzjazmem oczekiwały tego pierwszego meczu swojej reprezentacji podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Posłuchajmy o nastrojach w tym bałkańskim kraju w relacji korespondenta Polskiego Radia Piotra Piętki.
1: Portal Kliks BA podkreśla, że sam udział w mundialu jest już historycznym sukcesem drużyny trenera Sergeja Barbareza, która awans wywalczyła po sensacyjnym zwycięstwie nad Włochami. W komentarzach zwraca się uwagę, że reprezentacja ma prawo marzyć o sprawieniu kolejnej niespodzianki. Mamy prawo do marzeń, mówił w rozmowie z portalem selekcjoner Smoków. Dodał, że zespół chce podarować kibicom wiele uśmiechów podczas amerykańskiego turnieju. Bośniaccy komentatorzy podkreślają również znaczenie wsparcia diaspory. Według mediów tysiące kibiców pochodzących z Bośni i Hercegowiny, a mieszkających w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, mają stworzyć reprezentacji atmosferę zbliżoną do domowej. Prasa zwraca uwagę, że presja wyników w dzisiejszym spotkaniu spoczywa głównie na Kanadzie, występującej przed własną publicznością jako współgospodarz mistrzostw. Zdaniem komentatorów bośniacki zespół może natomiast wykorzystać rolę outsidera i zagrać odważnie, bez nadmiernych oczekiwań. W ocenach przedmeczowych dominują nadzieje na zdobycie punktów, które mogłyby otworzyć drogę do historycznego awansu do fazy pucharowej mundialu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: I rzeczywiście nie widać, żeby bośniacy się przestraszyli. Co chwila pojawiają się w polu karnym Kanadyjczyków i trzymamy kciuki. Każda niespodzianka może być miła i właśnie stało się 1-0. W tym momencie z rzutu rożnego padła bramka dla Bośni i Hercegowiny. Pierwsza sensacja ma miejsce w 21 minucie dzisiejszego meczu. Będziemy przyglądać się temu, co się dzieje w Toronto. Tymczasem w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, nie zagram w piłkę, zagram Toma Jonesa. It's not unusual.

0: No i przede wszystkim jak zwykle przewrotny Zbigniew Hołdys z płyty Hołdys.com sprzed 25 lat. Jestem głupi. 21:30 minęła.
1: Tak, ja mogę coś dodać, bo proszę. Tutaj właśnie słyszałam parę minut temu, padł gol.
0: Tak.
1: No to jest chyba szansa jedna na milion. Może ty się musisz przebranżowić, bo teraz jak komentator sportowy brzmiałeś.
0: No sytuacja wymusiła takie, wiesz, musimy być elastyczni.
1: Ale to jest sobie Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że słuchaczki i słuchacze podzielają twoją opinię.
1: Może teraz

0: spadnie zaraz.
1: Emilio, właśnie kolejny rzut rożny, więc zobaczymy, co się wydarzy, tym razem dla Kanadyjczyków. Jest 1-0 dla Bośni i Hercegowiny.
0: O, poczekaj.
1: Kanadyjczycy próbują.
0: Czy będzie?
1: Właśnie jest... Nie, nie będzie.
0: No mówię, szansa jedna na milion.
1: Drogach. Tak, Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: S61 miejsce obsługi pasażerów. Budzisko-Zachód, czyli odcinek ekspresówki na wysokości przejścia granicznego. To wiadomość dla wjeżdżających z Litwy do Polski i rzeczywiście tam nam się trochę ta ekspresówka korkuje. Podobnie dłużej na przejazd czekacie na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec, autostrada A4 przed wjazdem na Ukrainę. Nic się nie zmienia na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. To już nie jest gęsty korek, jak to było we wcześniejszych godzinach, no ale cały czas tam mamy trochę więcej aut, głównie ze względu na prowadzone tam prace drogowe. A wieczorem cały czas służby są też na S7, odcinek Mława Południe, Żurominek w pobliżu miejscowości Stare Kosiny, a w kierunku Warszawy, gdzie doszło do zderzenia się ciężarówki z osobówką, zablokowany został prawy pas ruchu. W województwie zachodniopomorskim natomiast cały czas też możecie napotkać utrudnienia. S6 to odcinek węzeł Osina, węzeł Nowogard Zachód, blisko Olchowa, gdzie doszło do awarii pojazdu ciężarowego, no i zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Autostrada A1 na węźle Knurów, zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i tam jeszcze do 14 czerwca jest zwężenie w kierunku Gorzyczek. I w województwie opolskim na A4 trwają prace drogowe nocne od 20 między węzłami Krapkowice i Opole Zachód. A w kierunku Wrocławia trzeba tam zwolnić do 100 km na godzinę i te prace skończą się dzisiaj jutro o 5 rano. Na autostradzie odnawiane jest w tym momencie oznakowanie poziome. Ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym. A my jeszcze czekamy na wiadomości drogowe. Możecie je cały czas wysyłać 22 513 11 11. Ale jak zawsze też zachęcamy Was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Polskie Radio Kierowców, wszystkie drogi nasze są i nasze drogi prowadzą a to na boiska Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. W tej chwili w Toronto 1-0 wygrywa z gospodarzami Kanadyjczykami Bośnia i Hercegowina, a to na przykład na kujawsko-pomorskie drogi. Wybierzemy się do Bydgoszczy za kilka minut.

Za 20 minut będzie godzina 22. Kończy się dzisiejsze na luzie. Cały czas, jeżeli chodzi o mecz w Toronto, Jovo Lukic jest bohaterem Bośniaków, bo niezmiennie 1-0 w meczu Kanady i Bośni i Hercegowiny. Zgodnie z obietnicą, dobre wiadomości teraz dla przyjezdnych turystów odwiedzających stolicę województwa kujawsko-pomorskiego i przede wszystkim dla samych mieszkańców Bydgoszczy. Pękające betonowe bulwary nad Wisłą w bydgoskim Fordonie będą naprawione. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu niepokoją się pęknięciami w betonie na nabrzeżu nad Wisłą. Linie pęknięć.

0: Zdjęcia wzdłuż całych stopniowanych bulwarów od strony rzeki pokazywali m.in. na profilu organizacji jej szef Rafael Prędki i kilka innych osób, obawiając się, że po mrozach te szczeliny mogą się powiększać. A jak się okazuje, przedstawiciele władz miasta już jesienią ubiegłego roku, w okresie gwarancyjnym, zgłosili wykonawcy rysy i punktowe odpryski w konstrukcji nabrzeża, o czym mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marta Stachowiak.
1: Bezzwłocznie też wezwaliśmy wykonawcę do opracowania projektu naprawy i wykonania prac w ramach gwarancji. Wykonawca przygotował projekt i zobowiązał się do naprawy nabrzeża do końca października bieżącego roku. Prace będą prowadzone na koszt inwestora i po ich zakończeniu oczywiście będziemy weryfikować ich jakość.
0: Bulwary nad Wisłą w Bydgoszczy w Starym Fordonie otwarto 4 lata temu. Obok betonowego nabrzeża znajdują się tam także plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, skatepark, boisko i polana do imprez plenerowych. Uszkodzenia, przypominamy, jesienią będą naprawiane w październiku, tak żeby przed mrozami wszystko już tam było w jak najlepszym porządku, no i żeby się sytuacja nie powtórzyła. Za 18 minut godzina 22, w meczu w Toronto 40 minuta. Kolejna akcja Kanadyjczyków, szykują się do wykonania kolejnego rzutu rożnego, tym razem krótkie rozegranie i zobaczymy, czy zakończy się strzałem, czy wybiciem przez Bośniaków, wybiciem przez Bośniaków. Trzymamy kciuki za jednych i drugich, jeżeli obstawialiście, że wygrają Kanadyjczycy, to mają jeszcze godzinę na to, żeby doprowadzić do wyrównania przynajmniej. A jeśli mają wygrać Bośniacy, to pewnie już odliczają nerwowo czas do ostatniego gwizdka. W Perka, w Polskim Radiu Kierowców, posłuchamy teraz Luka Combsa, który będzie zapewniał, że w Oklahomie to nie ma miłości.

0: Już niecały miesiąc zostaje do premiery albumu The Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones, którego słuchaliśmy w utworze In The Stars przed chwileczką. Dokładnie 10 lipca pojawi się Foreign Tongues. Mam nadzieję, że cała płyta będzie tak udana, jak ta piosenka ją promująca. Tymczasem 10 minut przed godziną 22 po raz ostatni wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po raz ostatni więc chciałoby się rzec, że na drogę

0: Jest już wszystko dobrze, no ale niestety te wiadomości ostatnie nie najlepsze będą. Droga krajowa nr 19, województwo lubelskie, Radzeń Podlaski, Międzyrzeczy Podlaskie, a dokładniej na wysokości miejscowości Żakowola Poprzeczna w kierunku Radzenia, wspomnianego już. 225 kilometr, gdzie doszło do dachowania pojazdu osobowego. Jedna osoba została ranna, tyle wiemy, i także to, że policja jest na miejscu i kieruje ruchem naprzemiennie od godziny 21.30. No i tam, tak jak podają też służby, prace mogą potrwać jeszcze najbliższe 3 godziny. Przypomnijmy, to droga krajowa nr 19. I to wszystko, jeżeli chodzi o komunikaty od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast na mapach widać naprawdę gęsty korek na S8 w centrum Warszawy od mostu generała Grota Roweckiego do Marymontu. I to jest nitka oczywiście, która prowadzi was do Łodzi. Też na mapach widzimy, że jest zdarzenie drogowe. No i rzeczywiście korek ma już w tym momencie mniej więcej 4 kilometry. Najlepiej omijać S8, jeżeli tylko macie taką możliwość. A my przypominamy, co się dzieje jeszcze na trasach. Dzisiaj droga krajowa nr 22. Trwają prace nocne. Miejscowość Człuchów. Trzeba zwolnić do 50 km na godzinę tam właśnie. Wprowadzony jest także ruch naprzemienny. A jeżeli chodzi o pracę jeszcze w najbliższych dniach, a tak naprawdę jutro, bo o godzinie 6.30 prace zaczną się na A4, węzeł Opole Południe do węzła Krapkowice, czyli województwo opolskie. Do 80 trzeba zwolnić, a tam utrudnienia spowodowane są sprzątaniem obiektu mostowego i rzeczywiście zajęty będzie lewy pas w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niespełna 8 minut pozostaje do 22. Połowa meczu, pierwsza połowa meczu Kanada-Bośnia i Hercegowina skończyła się wynikiem 0-1. Bośniacy wygrywają. Big Cyc za tydzień wyda reedycję albumu Nie wierzcie elektrykom, o czym Krzysztof Skiba i Jacek Jędrzejak opowiadali dziś w Naluzie w Polskim Radiu Kierowców. W Naluzie, które kończy się i którą tę audycję przygotowali Kamil Olak, wydawca, Michał Daniluk, realizator, Emilia Kleszczewska, nasza drogowynka. Co ty na to, drogowynka?
0: Może być drogowynka. A ja powiem, że Zbyszek Zegler, który dzisiaj był komentatorem sportowym między innymi.
2: Też. Człowiek wielu talentów. Idę robić kolację, śniadanie, obiad. Wszystkiego dobrego. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia jutro po 17.00.

0: I my. I oni. I oni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

panu młody, chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.